słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy

0: dzieciom siłę, znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was do rozmowy o tygrysie, czyli strasznym zwierzu, chociaż przepięknym. Wiecie, jak wyglądają tygrysy? Przypominają koty, ogromne koty, bo są to dalecy kuzyni tych naszych kiciusiów domowych. Tygrysy są ogromnymi kotami, ogromnymi. Żyją w lasach tropikalnych, no i są niestety bardzo niebezpieczne, ale są za to przepiękne. Mają kolor taki rudo-pomarańczowy i czarne oraz białe paski na całym ciele. Te paski są największą ozdobą tygrysów. Do tygrysów trzeba czuć respekt, to znaczy trzeba je szanować. Nawet wtedy, gdy idziemy do zoo i tam tygrysy oglądamy. Pamiętajcie, lepiej zbyt blisko nie podchodzić. Nie bez przyczyny mówi się o kimś, kto jest drapieżny, waleczny i taki niebezpieczny, że to jest właśnie tygrys, bo takie są też te zwierzęta. Ale możemy czasem powiedzieć, że ktoś jest papierowym tygrysem. Jak myślicie, co to znaczy papierowy tygrys? Kto to taki? Dobrze się domyślacie. To jest ktoś pozornie silny, czyli wydaje się silny, wydaje się groźny, ale tak naprawdę wcale silny ani groźny nie jest. Papierowy tygrys to ten, kto raczej się wycofuje z walki, niż brnie do tej walki. Czasami mówi się też azjatycki tygrys. Wiecie, o co chodzi? Może wiecie, ale to jest dość rzadkie powiedzenie, zwłaszcza w języku dzieci. Otóż azjatycki tygrys to na przykład Chiny, albo Korea, albo Japonia. Wiecie, co to są Chiny i Korea i Japonia? To takie kraje. Kraje, które się bardzo szybko rozwijają, to znaczy szybko stają się coraz bogatsze i coraz silniejsze. Tak jak tygrysy są takie dynamiczne, nikt ich nie może zatrzymać w tym rozwoju. I o tych krajach właśnie mówi się, że to są azjatyckie tygrysy. Skoro już wiecie, jakie są tygrysy i wiecie, jak się zachowywać, gdy w pobliżu jakiś tygrys by się nagle znalazł, to proponuję, żebyście pomyśleli teraz o różnych scenkach, w których tygrys może wystąpić. A może pomyślicie o sposobie oswojenia tygrysa, czyli o takim sposobie postępowania z tygrysem, żeby nie był tak groźny, jak jest w rzeczywistości. Możecie porozmawiać o swoich cechach tygrysich, czyli o takich cechach, które macie i które sprawiają, że jesteście podobni do tygrysów, a może nawet przebierzecie się za tygrysy. Powodzenia i do usłyszenia!

mówi pani Literka. Zapraszam Was na odcinek poświęcony etykiecie językowej, czyli grzecznemu mówieniu, grzecznemu rozmawianiu. Dziś o potakiwaniu, czyli o takich zachowaniach, gdy chcemy pokazać, że się z kimś zgadzamy. Ktoś coś powiedział, my myślimy tak samo i powinniśmy potaknąć. No i teraz jak to robić? Jakie mamy słowa do potakiwania? Przychodzą Wam jakieś do głowy? Pierwsze słowo – tak. Na przykład ktoś mówi – dziś pada deszcz. Tak. Tak, masz rację. Tak, to prawda. To prawda. Właśnie, zgadzam się. Trudno zaprzeczyć. W rzeczy samej, niewątpliwie, nie mogę się nie zgodzić. Całkowita racja. To wszystko to są słowa, które służą nam do potakiwania, czyli pokazywania, że się z kimś zgadzamy, że mamy takie samo zdanie. Czy przychodzi Wam do głowy jeszcze jakiś wyraz, którym często ludzie potakują? Słyszę, co mówicie. Ktoś podpowiada, że to słowo dokładnie. Tu bym się nie do końca zgodziła. Słowo dokładnie jest świetnym słowem, gdy chcemy powiedzieć, że na przykład na tym drzewie jest dokładnie 20 586 listków. Wtedy dobrze użyliśmy słowa dokładnie, czyli gdy pokazujemy, ile dokładnie czegoś jest, wtedy słowo dokładnie pasuje. Ale do potakiwania nie. Czyli na przykład Małgosia mówi: jajka na miękko są pyszne na śniadanie. To wtedy kolega albo koleżanka nie powinien odpowiadać dokładnie. Nie, nie, bo nie chodzi o dokładne liczenie, tylko chodzi o potaknięcie. Więc jak wtedy odpowiedzieć? Tak, masz rację, zgadzam się, uważam tak samo. I jeszcze inne słowa mamy do potakiwania. Proponuję, żebyście właśnie wymyślili sobie jeszcze inne, różne wyrazy, którymi możecie pokazać, że się z kimś zgadzacie. A potem wymyślcie 5 różnych sytuacji, gdy ktoś coś mówi, a inna osoba się z tym pierwszym kimś zgadza. Użyjcie różnych słów do pokazania tego, że właśnie z kimś się zgadzacie. No i przy okazji przećwiczycie poznane dzisiaj słówka. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na odcinek, w którym będzie okazja do poćwiczenia buzi i języka. Wiecie po co? Oczywiście, że wiecie. Po to, żebyście ładnie, poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Doskonale wiecie, że na początku trzeba zrobić rozgrzewkę, więc tylko przypomnę, co tą rozgrzewką jest. Przede wszystkim oddychanie głębokie, szerokie ziewanie, wysuwanie języka i kręcenie językiem różnych kółek,

i naśladowanie konika. Dzisiaj jeszcze przyda się ćwiczenie, w którym powinniście kręcić brodą we wszystkie strony i trzymać przy tym język nisko, tak jakby język był ciężki i opadał wam na dno buzi. Kręćcie wtedy brodą kółka w prawo i w lewo. A gdy już to zrobicie, to posłuchajcie takiego oto wierszyka i później spróbujcie go powtórzyć. Oto ten wierszyk. Osa kąsa wąs Alfonsa, mops się na kęs keksa dąsa, pląsa senny Max bez kasku, śląska gąska kląska w lasku. Wiecie, o czym ten wierszyk jest? Może nie bardzo, prawda, na początku, bo tyle tutaj jest ons i ens, czyli takich zbitek głosek, które łatwo wymówić wtedy, gdy się dobrze pokręci brodą. Ale wytłumaczmy sobie ten wierszyk. Osa to, wiecie, taki owad. Kąsa, czyli gryzie wąs pewnego pana, który miał na imię Alfons. Mops to taki pies i co ten mops robi? Na kęs keksa się dąsa, czyli tak trochę się gniewa, trochę grymasi na kawałek, na gryz keksa, czyli ciasta z rodzynkami. W tym wierszu występuje jeszcze senny Max. Max to jakiś mężczyzna albo chłopiec, no i on jest senny, czyli chce mu się spać. Ale mimo to, co ten Max senny robi, pląsa, czyli tańczy. Tańczy bez kasku, czyli bez ochraniacza na głowę. A oprócz tego Alfonsa, Maxa, Mopsa i oprócz osy mamy jeszcze w wierszu gąskę, czyli małą gęś. Gąskę śląską, czyli mieszkającą na Śląsku, w pewnej części Polski. I co ta gąska robi? Kląska w lasku. Kląska, czyli śpiewa tak jak słowik. W lasku, czyli w małym lesie. Oj, chyba dziwna historia, prawda? Ale proponuję, żebyście powtórzyli ten wierszyk raz, dwa albo trzy nawet razy. Na pewno wasza pani pomoże wam i wcześniej ten wierszyk zapisze. Więc powtórzcie ten wierszyk kilka razy, a potem odegrajcie tę scenkę z podziałem na role. Ktoś może być osą, ktoś Alfonsem, ktoś mopsem, Maxem i wreszcie gąską. No i na koniec może urządzicie zbiorowe kląskanie, czyli śpiew słowika. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Dzień dobry, mówi pani Literka i mówi do was pani Literka trochę przestraszona, bo wiecie co? Niedaleko zobaczyłam wilka i bardzo, bardzo się przestraszyłam, bo przecież te wilcze oczy, wilcze kły i wilcze pazury to chyba jest coś strasznego. We wszystkich bajkach słyszę o tym, że wilcze pazury, kły i oczy są okropne. No to chyba miałam prawo się przestraszyć, prawda? A wy też boicie się wilków? Wszyscy się boimy. Tylko pytanie, czy na pewno trzeba się tych wilków bać? Gdybyśmy słuchali tylko tego, co język polski nam podpowiada, oj, to musielibyśmy się bardzo bać wilków. No bo tak, mówimy czasem, że ktoś ma wilczy apetyt, czyli ogromny, ogromny apetyt, także mógłby zjeść konia z kopytami, a nawet kilka koni. Mówimy też czasem, że gdzieś panuje wilcze prawo, czyli tak naprawdę nie ma prawa, tak naprawdę nie ma żadnych zasad. Ktoś robi, co tylko chce, nawet krzywdzi innych i to się nazywa wilcze prawo. Mówimy też czasem, że komuś wilkiem patrzy z oczu, to znaczy ktoś tak groźnie spojrzał, tak jakby wilk. Ten groźny, groźny zwierz się na nas spojrzał. No i od razu takiego spojrzenia możemy się przestraszyć. Ale czy na pewno wilki takie są? Chyba nie. Chyba nie. Bo czasami takie różne opowieści, którymi ktoś nas straszy albo sami siebie nimi straszymy, to są bajki o żelaznym wilku, czyli bajki o jakimś okropnym niebezpieczeństwie, którego tak naprawdę wcale, wcale nie ma. Gdybyśmy porozmawiali z leśniczymi albo naukowcami, którzy badają wilki, to dowiedzielibyśmy się, że to wcale nie są takie okropne, groźne zwierzęta, jak o nich mówi język polski. Choć może lepiej nie wywoływać wilka z lasu, czyli może lepiej nie prowokować losu takim przewidywaniem czegoś, czego nie chcemy. Proponuję, żebyście porozmawiali o tym, w jakich bajkach występują wilki. Może wymyślicie różne scenki do wilków, różne scenki, w których wilki mogłyby wystąpić. I może porozmawiacie o wilkach, używając poznanych dzisiaj powiedzeń. Tylko pamiętajcie, to są jedynie powiedzenia, a nie prawda o tych zwierzętach. Powodzenia i do usłyszenia.
1: Rozsypał cukier w kuchni, na obrusie plamy zrobił. Wszyscy patrzą zaraz na mnie, a ja nie wiem, o co chodzi. Mama bardzo jest ciekawa, kto nachlapał znów w łazience. A skąd niby mam to wiedzieć, przecież tylko myłem.

Jakiś troll? Ktoś zostawił ślady z błota. Batoniki wziął z lodówki, obciął grzywkę młodszej siostrze. Kotu wszystkie dał parówki. Ktoś na szafie narysował jakieś tajemnicze znaki. Może to do skarbu mapa, może przepis na

jakiś troll? Co tu zrobić? Sam już nie wiem. Może jak to w filmach bywa? By zagadki te rozwiązać, trzeba wezwać detektywa. On odciski palców sprawdzi, bo to przecież nie zabawa. I przez lupę spojrzy, mówiąc, to jest tajemnicza sprawa. Nie wiadomo co i jak, pewnie był tu jakiś

Czek mży. Czy pada, czy nie pada, kto potrafi odpowiedzieć mi?

kto nie będzie ulewa, ani oberwanie chmury, lepiej niech to będzie lekki deszczyk. Mrzawka, kapuśniaczek,

opal błękitny, na pewno już wiecie, że to największe jest zwierzę na świecie. Waży tyle, tak mówią o nim, ile 30 potężnych słoni. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. A kto jest największym wędrowcą wśród fal? Co lubi podróże? No kto? Szary wal. On kilometrów 20 000 robi zaledwie w kilka miesięcy. Bo ja kocham

kocham wieloryby. Nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Ale ciekawe, czy ktoś wygłupuje, jaki wieloryb najgłębiej nurkuje. Już odpowiedź w głowie się kłębi, że to kaszalot, zdobywca głębi.

gdyby go kochać, nie na żarty, bo ja kocham wieloryby. Nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Pawałowska.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dziś rozmowę o pewnym ważnym słowie. Chodzi o wyraz wytrwały. Znacie ten wyraz? Na pewno znacie, bo założę się, że wszyscy albo prawie wszyscy jesteście wytrwali. Myślę, że wszyscy tacy jesteście. To jest dobra cecha być wytrwałym, bo co to znaczy wytrwały? O kim tak powiemy, że jest wytrwały? O kimś, kto chce coś osiągnąć, ma jakiś cel i stara się robić wszystko, żeby do tego celu dotrzeć. Nawet jeśli po drodze są jakieś przeszkody. Na przykład chcecie zbudować najwyższą na świecie wieżę z klocków. No i co robicie najpierw? Planujecie sobie pracę. Czyli wiecie, że trzeba najpierw zgromadzić jak najwięcej klocków i to klocków takich, żeby do siebie pasowały, prawda? Bo z klocków niepasujących do siebie wieży zbudować się nie da. Więc gromadzicie klocki, klocki pasujące do siebie. Potem staracie się układać wieżę jak najwyższą, jak najwyższą.

Ale na pewno każdemu z was zdarzyło się kiedyś, że wieża się rozsypuje. Nagle załamuje się i upada w połowie. No i teraz jak się zachowa ktoś wytrwały? Czy się podda? O nie! Ktoś wytrwały pomyśli sobie, trudno, teraz się nie udało, ale kiedyś na pewno się uda. Zaczynam od nowa. Idę do przodu. No i ten ktoś wytrwały jeszcze raz spróbuje zbudować taką wieżę. A gdy i za drugim razem wieża się przewróci, bo klocki się rozsypią, to ktoś wytrwały się podda? O nie! Ktoś wytrwały jeszcze raz spróbuje zbudować wieżę, tylko może sobie pomyśli tak, a może by tak trochę inaczej zacząć budowę. Może popełniłem albo popełniłam jakiś błąd. Więc ten ktoś wytrwały cały czas pamięta o tym, dokąd zmierza, jaki ma cel i jeśli napotyka jakieś niepowodzenia, to stara się tak zmieniać sposób pracy, żeby do tego celu dojść. Więc może ta wieża, którą budujemy, powinna mieć szerszą podstawę. Może wtedy się nie zawali, jak myślicie? No i temu komuś wytrwałemu kiedyś na pewno uda się zbudować bardzo, bardzo, bardzo wysoką wieżę. Wyższą niż wszystkie inne wieże dotąd zbudowane. Dzięki czemu to się uda? Dzięki wytrwałości. A zatem wytrwałym naprawdę warto być. Wytrwałym, czyli inaczej mówiąc, cierpliwym, nieugiętym, konsekwentnym, niestrudzonym. Proponuję, żebyście porozmawiali właśnie o wytrwałości. Czy wytrwałość jest dobra, czy w każdej sytuacji? Co można robić, żeby ćwiczyć w sobie wytrwałość? Powodzenia i do usłyszenia!

dobry, mówi pani Literka. Witam was, drogie dzieci, z podróży po Polsce i chcę opowiedzieć o dwóch miejscowościach, które odwiedziłam. Właśnie wczoraj w nich byłam. I te miejscowości to Jeziorna i Włoszczowa. Znacie te miejscowości? Może tak, a może nie. Ale chcę powiedzieć o czymś ważnym, związanym z tym, jak się te nazwy zachowują w zdaniach. Czyli, mówiąc inaczej, jak używać tych nazw w zdaniu, jak mówić o tych miejscowościach. Co jest dla nich ciekawego, typowego? Wyglądają trochę tak jak zwykłe słowa, bo na przykład Jeziorna może być woda, czyli woda w jeziorze, ale też właśnie Jeziorna to jest miejscowość. Tylko inaczej postępujemy, gdy mówimy o jeziornej wodzie, a inaczej, gdy mówimy o miejscowości. Trzeba po prostu pewną rzecz zapamiętać, pewne triki językowe, czyli takie sztuczki językowe. Zapamiętajmy, że nazwa Jeziorna, nazwa miejscowości Jeziorna, odmienia się tak samo jak słowo wanna, czyli jedziemy do wanny, jedziemy do Jeziorny. Jesteśmy w wannie, może mieszkamy nawet w wannie i mieszkamy w Jeziornie. Przyglądamy się wannie i przyglądamy się Jeziornie. Łatwe? Pewnie, że łatwe. Tylko wystarczy zapamiętać tę właśnie rzecz. Jeziorna tak jak wanna. A nazwa Włoszczowa jak się odmienia? Bardzo prosto. Tak jak słowo budowa. Czyli nie ma budowy, nie ma Włoszczowy. Przyglądam się budowie, przyglądam się Włoszczowie. Mieszkam na budowie i mieszkam we Włoszczowie. Proste? Oczywiście, że proste. Tylko właśnie trzeba zapamiętać tę sztuczkę. Włoszczowa jak budowa, Jeziorna jak wanna. Skoro to już wiecie, na pewno poradzicie sobie sami z takimi dwiema nazwami. Jabłonna i Wschowa. Jabłonna odmienia się tak samo jak Jeziorna, czyli tak jak wanna, a Wschowa, taka miejscowość, odmienia się tak samo jak Włoszczowa, czyli tak jak budowa. Poćwiczcie to na zdaniach, które sami ułożycie o tych miejscowościach. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was na rozmowę o etykiecie językowej, a dziś czas na pożegnanie, ale nie na pożegnanie z odcinkami Słowo do Słowa, czyli nie z naszą audycją, tylko chodzi o rozmowę o pożegnaniu. Będziemy mówili o tym, jak można się po polsku żegnać, tak żeby było grzecznie oczywiście. Znacie słowa, które służą pożegnaniu? Na pewno znacie. Jak choćby do widzenia, mamy takie wyrażenie, neutralne wyrażenie do żegnania się, bardzo dobre. A jeszcze jakie słowa są? Na przykład cześć, oczywiście. Albo trzymaj się. Albo możemy też powiedzieć do jutra. Albo do poniedziałku, do wtorku. Możemy też powiedzieć do zobaczenia. Na razie. Narazisko. Nara. Narta. Narciarz. Nawet tak możemy się żegnać. A tylko pytanie, czy zawsze tak się możemy pożegnać? Czy do każdego możemy powiedzieć na razie, narazisko, narta, narka, narciarz, a może nawet narciarka? Oczywiście, że nie do każdego, bo słowa, tak jak ubrania, pasują do różnych sytuacji. No i na przykład z panią albo panem w przedszkolu, jak się pożegnacie? Chyba tylko mówiąc do widzenia, prawda? A z panią w sklepie, jak się pożegnacie? Chyba też tylko do widzenia, będzie można powiedzieć. Oczywiście. Ale gdy na przykład żegnacie się z kolegą, koleżanką albo bratem, siostrą, och, ograniczeń wtedy nie ma. Możecie użyć takiego słowa, jakie tylko Wam przyjdzie do głowy, pod warunkiem,

że ten, z kim się żegnacie, ma poczucie humoru. Czyli możecie powiedzieć papa, papatki, narka, narazka, a może nawet zarazka, a może nawet graba. A może znacie jeszcze inne słowa, które służą do żegnania się? Porozmawiajcie o tym właśnie jeszcze, jakie inne są słowa, którymi można się pożegnać, i porozmawiajcie o tym, kiedy można tych słów użyć. Możecie też wyobrazić sobie, wymyślić różne sytuacje i przećwiczcie poznane dzisiaj słowa i te, które jeszcze sami wymyślicie. Przećwiczcie różne sposoby żegnania się. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, dzień dobry. 34 minuty po godzinie 7. Mam nadzieję, że już wstaliście, bo rozpoczynamy nasz piątkowy poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo się z tego cieszę, że możemy się spotkać. Cieszę się ja, Marta Kawalec, ale cieszę się też Ania Jończyk, która razem ze mną przygotowała tę audycję. I będziemy z wami dzisiaj do godziny 10, czyli już myślę, że takiej pory, kiedy naprawdę będzie można już coś zrobić z tym dniem. A na razie myślę, że możemy się jeszcze trochę poprzeciągać, poziewać, sprawdzić, jaka pogoda za oknem, no i jaki dzisiaj dzień. To ja może od tego zacznę. Dzisiaj 24 lipca, czyli już wakacje w pełni. Myślę, że już się rozgrzaliśmy trochę na tym letnim słońcu, ale zostało nam jeszcze bardzo, bardzo dużo dni odpoczynku, więc korzystajmy z tego. Na zielonej łące, tak jak śpiewały mamy, ale możemy też odpoczywać na plaży, w lesie, w górach. O tym dzisiaj porozmawiamy trochę w naszym poranku w Polskim Radiu Dzieciom. Także od początku. 24 lipca. O imieniny obchodzą dzisiaj Krystyna, Kinga, Krzesimir, Olga, Wiktor, Augustyn, a nawet Kunegunda, jeżeli znacie Kunegundę. Ale może łatwiej będzie wam znaleźć jakąś Krystynę, albo Kingę, albo Olgę, to dzisiaj możecie im złożyć życzenia, bo dzisiaj obchodzą właśnie imieniny. Oprócz tego dzisiaj nietypowe święta, Międzynarodowy Dzień Policjanta i Dzień Pszczółki Mai. Ta Pszczółka Maja trochę nam dzisiaj będzie towarzyszyła, ale o tym też jeszcze za chwilę wam powiem. A słońce wstało dzisiaj wcześniej niż ja, bo o 4:45, a zajdzie, myślę, że trochę później niż mamy zamiar dzisiaj iść spać, bo o 20:39. Trochę nam się te dni skracają, ale wciąż są jeszcze długie i myślę, że wielu z was jeszcze idąc spać widzi trochę za oknem jakiegoś światła, więc no te 15 godzin i 54 minuty to jest, myślę, że wystarczający czas na to, żeby pobawić się w ciągu wakacyjnych dni. One będą trochę krótsze każdego dnia, ale myślę, że wystarczy, wystarczy. Także, drodzy moi słuchacze, jeżeli macie teraz jakieś ogłoszenia, jakieś informacje dla nas, to możecie do nas zadzwonić. 22 645 20 55. Ciekawa jestem, kto się dzisiaj obudził i wstał lewą nogą albo prawą nogą. Kto zamierza dzisiaj wykonać jakieś niezwykłe zadania? Może gdzieś się wybieracie, może właśnie jesteście w podróży gdzieś w nieznane. No to możecie do nas zadzwonić i opowiedzieć o tym, a my chętnie posłuchamy, co się u was dzieje. A za chwilę podam wam prognozę pogody i mam nadzieję, że już wtedy będziecie dokładnie wiedzieli, gdzie wyjść, jak się ubrać i dokąd można się dzisiaj udać. A już teraz wysyłam wam dobrą energię razem z Anią Brodą.

Dobrą energię przesłała nam Ania Broda, ale ja nie mam dla Was dobrych wiadomości dzisiaj z samego rana, jeśli chodzi o pogodę. Na pewno przyda się długi rękaw, a może nawet kurtka, a może nawet parasol, bo kiedy patrzę teraz na naszą mapę pogody, to o godzinie 7 wcale nie jest tak wesoło. Biegun zimna przesunął nam się z północy na południe, bo dawniej w Suwałkach było zawsze najzimniej, ale to zimą, a teraz w Zakopanem jest 7 stopni. Poza tym trochę cieplej już, bo już w Krakowie 12, w Bydgoszczy 13, a w Gdańsku nawet 15. No, ale po południu trochę nam już słoneczko pogrzeje, bo w Gdańsku zrobi się 21 stopni, w Bydgoszczy 24 nawet, a w Zakopanem 15. Gorzów Wielkopolski 23, Lublin 19, no to tak z każdej strony kilka różnych miast Wam podałam, żebyście wiedzieli mniej więcej, jaka będzie pogoda. No nie, na pewno nie będzie zbyt ciepło, bo jeszcze mogą się pojawić burze, czyli taka typowa polska pogoda, takie klasyczne lato. Można wyjść z domu w okularach przeciwsłonecznych, a wrócić z parasolem, albo odwrotnie, bo mamy właśnie takie przelotne opady. No właśnie, bardzo podoba mi się to słowo przelotne, które używają bardzo często synoptycy. Przelotny deszcz, czyli jaki to jest deszcz? Taki, który tak przez chwilę popada, a później zaraz przestaje, tak kap-kap i do widzenia? Czy tak jednak trochę dłużej, albo będzie wracał, bo tak przeleci i później wróci, bo stwierdził, że jednak tu trochę jeszcze nie popadało. No właśnie, więc będą przelotne opady, ale mogą być nawet burze. Tego słońca niewiele będzie, szczególnie na południu, a na północy i na północnym zachodzie trochę więcej, więc radzimy uzbroić się w trochę cieplejsze ubrania, no i oczywiście parasole, bo może być różnie. Zatem taka pogoda nas dzisiaj czeka, ale mam nadzieję, że już wkrótce będzie trochę cieplej, trochę mniej tego deszczu, bo w tym lipcu już naprawdę popadało. Także uzbrojmy się w cierpliwość i mam nadzieję, że będzie nas czekało jeszcze takie piękne lato. Zresztą to wszystko zależy od tego, gdzie jesteśmy, bo przecież podczas wakacji przemieszczamy się w różne miejsca i może akurat dzisiaj traficie na piękną pogodę, a może nie. No ale takie jest polskie lato. To teraz bajeczny uśmiech Wam przesyłam razem z Michałem Żebrowskim. Bajeczny uśmiech Twój na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a ja Was już budzę, bo to poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Budzimy się, hej, hej!

I jak, pobojaliście się trochę? No, taka piękna pogoda i piękna piosenka na sam początek naszego piątkowego poranka w Polskim Radiu Dzieciom. Budzimy się, budzimy, bo mam wrażenie, że wszyscy jeszcze śpią. Wiadomo, że w wakacje można trochę pospać, ale już chyba wystarczy. 47 minut po godzinie 7, to znaczy, że już wkrótce będzie godzina 8, czyli myślę, że można już powoli otwierać jedno oko, drugie oko, no ale przede wszystkim uszy, żeby nas słuchać. Więc zapraszamy do tego, aby nas słuchać, do tego, aby do nas zadzwonić. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia i można z nami porozmawiać. Można dzisiaj opowiedzieć o planach na wakacje, na dziś, co będziecie robić. Jestem bardzo ciekawa, co u was słychać. I od razu powiem wam, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo już się nie mogę doczekać, kiedy będziecie mi opowiadać o swoich różnych historiach z wakacji, ale może nie tylko. Pobawimy się dzisiaj trochę w wakacyjnych detektywów i pośledzimy trochę różne ciekawe zjawiska, jak choćby to, co nas denerwuje podczas wakacji, co nas gryzie, co nam przeszkadza w czasie wakacji. Myślę, że trochę takich rzeczy będzie, rzeczy albo owadów, bo nie tylko komary nas gryzą, różne inne owady mogą nas pogryźć.

czasami może nas ugryźć młodszy brat albo młodsza siostra, no ale nie, może o tym nie. Może porozmawiajmy o tym, co nas najbardziej denerwuje w tym czasie, który powinien być najpiękniejszy, bo przecież to są wakacje, kiedy możemy odpoczywać od szkoły, od przedszkola, nawet od rodziców, kiedy gdzieś wyjedziemy na jakieś wakacje, na jakieś obozy. No więc pytam was, co was najbardziej denerwuje podczas tych wakacji, kiedy wyjedziecie i co na przykład słońce jest za wielkimi, grubymi chmurami i na przykład nie chce tak nas ogrzać, żeby nam było ciepło i musimy chodzić w kurtkach. A może denerwuje was na przykład, kiedy nocą wpadnie wam mucha albo komar do sypialni i bzyczy, i bzyczy. I czasami wcale nawet nie chcę ugryźć, ale tak będzie denerwował. Mnie dzisiaj obudziła taka mucha z samego rana, no i długo nie mogłam później zasnąć. A może meszki, które wpadają nam do lemoniady, a może osa, która chce się dobrać do naszych lodów, a może... Co jeszcze może nas denerwować w wakacje? Trochę jest takich historii, które... Czasami mogą być denerwujące, ale później całkiem zabawnie się kończą. Ja miałam taką bardzo zabawną historię, ale o tym wam jeszcze za chwilę opowiem. Także pytam was o to, co was denerwuje w wakacje. 22 645 20 55. Mam nadzieję, że już wkrótce uda nam się porozmawiać i dowiedzieć się, co tak naprawdę nas denerwuje, a na co możemy się już nie denerwować, bo może możemy się uspokoić trochę. Może są jakieś sposoby na takie wakacyjne nerwy. No to zapraszam do telefonów i zapraszam do słuchania. Już za chwilę opowiem wam historię, która naprawdę wczoraj bardzo mnie zdenerwowała. A teraz piosenka z Księgi Dżungli.

0: gdzie mam dom. Serdecznie pozdrawiam przyjaciół krąg.
1: Tu pracowitych pszczółek ród wciąż dla mnie robi słodki miód. A pod kamieniem mój zwęszył nos. O tak pięknych mrówek

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może pół?
0: I drugi pół też.
2: To poranek w Polskim Radiu Dzieciom. 7 minut już zostało nam do godziny 8, a przy telefonie jest Agatka. Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. O, widzę, że bardzo wesoły głos, czyli rozumiem, że wyspałaś się dzisiaj.
3: Tak.
2: Tak. A powiedz, czy ty jesteś na wakacjach, czy jesteś w domu? Jak spędzasz teraz czas?
3: Teraz jadę do przedszkola.
2: Do przedszkola, czyli masz taki wakacyjny dyżur w przedszkolu teraz?
3: Tak.
2: Mhm. I jak się bawisz w przedszkolu w wakacje?
3: Fajnie.
2: Fajnie. Masz nowych kolegów i koleżanki, czy raczej te, które do tej pory były z tobą w grupie?
3: Tak, do tej pory.
2: Te, co do tej pory, czyli stały skład, te same panie i te same zabawki, tak?
3: Tak.
2: Fajnie. Czyli rozumiem, że wakacje jeszcze przed tobą, tak? Wybieracie się gdzieś może

0: z rodzicami na jakiś wyjazd? Czy może już wróciłaś skądś?
1: Nie, dopiero będzie.
0: A dokąd wyjedziesz? Może pochwalisz się?
1: Do Turcji.
0: Do Turcji, to tam będzie chyba bardzo ciepło i piękna pogoda. Tak, no to w takim razie życzę Ci udanego wyjazdu do Turcji, Agatko. A powiedz, bo tak na początku zapytałam Was, czy jest coś, co denerwuje Cię w wakacje?
1: Nie.
0: Nic Ci nie denerwuje, wszystko Ci się podoba, tak?
1: Tak.
0: A na przykład taki komar, który tak bzyczy w nocy, potrafi Cię zdenerwować, czy w ogóle nie?
1: Tak.
0: Trochę tak. I co wtedy robisz, kiedy taki komar wpadnie do twojej sypialni?
1: Nie.
0: Nie wiesz. Czy budzisz się, czy nie przeszkadza ci i pozwalasz mu latać po twoim pokoju?
1: Nie budzę.
0: No dobrze, czyli w takim razie rozumiem, że komary to nie jest twój problem, a może w takim razie osy, które podjadają lody?
1: Nie.
0: Też nie. A może pogoda? Czy jest taka pogoda, która może być w wakacje niezbyt przyjemna?
1: Nie.
0: Nie, czyli nawet jak pada, to Agatka się nie nudzi.
1: Nie.
0: No to dobrze, to w takim razie widzę, że jesteś bardzo pozytywnie nastawiona i do wakacji, i do życia. Zresztą z takim wesołym głosem to myślę, że dzisiaj będziesz miała fantastyczny dzień. Agatko, to bardzo się cieszę w takim razie, że do nas zadzwoniłaś i opowiedziałaś o swoich planach, czyli na razie przedszkole, a później wyjazd do Turcji, tak? Ależ Ci zazdroszczę. Myślę, że to jest bardzo dobry plan, żeby trochę się pobawić, kiedy jest jeszcze możliwość w wakacje spotkać się z kolegami i koleżankami, a później wyjechać w ciepłe kraje. Agatko, czy chciałabyś w takim razie kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Mamę, tatę, siostrę, babę.
0: Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy całą Twoją rodzinkę i również Ciebie, Agatko. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś. Pewnie już do przedszkola niedługo dojedziesz, tak?
1: Tak.
0: Tak. No to w takim razie baw się dobrze w przedszkolu i do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. No widzicie, czyli są takie osoby jak Agatka, która jest bardzo pozytywnie nastawiona do życia i wszystko jej się podoba. A my już za chwilę, za kilka minut, ponarzekamy trochę po godzinie 8 na to, co może nas denerwować w wakacje. Myślę, że trochę takich rzeczy będzie, ale to już za chwilę. Na razie zbliża się godzina 8, zatem słyszymy się już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, to jest dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Minuta po godzinie 8:00. Rozpoczynamy drugą godzinę. Właściwie to pierwszą godzinę pełną, bo dopiero pół godziny jesteśmy z wami, ale rozpoczynamy już godzinę pełną, 8:00, ale do godziny 10:00 jesteśmy razem, także trochę czasu jeszcze mamy na to, aby trochę ponarzekać na wakacje, bo skoro wszyscy są tak zadowoleni z tego, że wakacje nadeszły i cieszą się, że zaraz wyjadą, no to wkrótce się okazuje, że tak wcale kolorowo nie jest, bo na przykład w górach pada, nad morzem też pada, albo nad jeziorem też pada i jest chłodno, albo na przykład może się wydarzyć coś zupełnie innego. Możemy na przykład pojechać gdzieś i zapomnieć kostiumu kąpielowego albo parasola, albo na przykład butów na wspinaczkę po górach. No wiele rzeczy możemy zapomnieć. Możemy też na przykład... O, może teraz jest pora na to, abym opowiedziała wam tą historię, która przydarzyła mi się wczoraj. Nie wiem jak was, ale mnie bardzo denerwują rozkłady jazdy pociągów, bo właśnie wczoraj wracałam z wakacji pociągiem. No i kiedy ja czekam na pociąg, to on się zawsze spóźnia, ale kiedy ja się spóźniam, to pociąg nie czeka. No i wczoraj miałam taką sytuację, że prawie spóźniłam się na pociąg do Warszawy. No i nie wiem, co wtedy bym zrobiła, gdybym nie zawołała jeszcze z daleka do konduktora. Jeszcze nie, proszę nie odjeżdżać. No i wtedy biegłam. Pan konduktor zauważył, że jeszcze biegnę z wielką walizką. No i na szczęście udało mi się dotrzeć, ale kilka sekund później mój pociąg by odjechał. No i nie wiem, kto wtedy poprowadziłby poranek w Polskim Radiu Dzieciom, bo ja bym pewnie nie dojechała, chyba że z wakacji mógłby być taki poranek. No, zatem rozkłady jazdy pociągów to jest coś bardzo chimerycznego, czyli takiego z bardzo dziwnym poczuciem humoru i czasami te pociągi są na czas, a czasami nie. No i pociąg mój odjechał o czasie, ale później

spóźnił się 45 minut na swoją stację końcową. Zatem, no tak to jest, pociągi i rozkłady jazdy potrafią być denerwujące. A co Was denerwuje w wakacje? Mówiliśmy trochę o tych różnych bzyczących stworzeniach, które atakują nas najczęściej w nocy, kiedy chcemy odpocząć, ale może są też inne sytuacje, które Was denerwują, więc dzisiaj zbieramy takie rzeczy, żeby trochę ponarzekać, ale też poopowiadać sobie różne ciekawe historie z wakacji, bo właśnie dzięki takim historiom, no to nasze wakacje będą na pewno niezapomniane, bo gdybyśmy zdążyli na pociąg, gdyby była piękna pogoda, gdybyśmy mieli buty na wspinaczkę, no to na pewno życie potoczyłoby się inaczej, ale może te wakacje byłyby takie spokojne, przewidywalne, a dzięki takim sytuacjom nasze wakacje są niezapomniane. No takich wakacji oczywiście życzymy Wam, żeby były jak najpiękniejsze. No może bez tych różnych wpadek, ale te wpadki też czasami zapadają nam w głowę i później opowiadamy o nich po powrocie z wakacji. Zatem słucham Waszych historii dzisiaj. Co Was denerwuje w wakacje? 22 645 20 55. Czekam na Wasze telefony. A już teraz moja fantazja. Przesyłam Wam trochę pozdrowień z moich wakacji.

0: Tak, tak, oczywiście fantazja jest od tego, aby bawić się na całego, ale czasami to nawet fantazja nie może nam pomóc, żeby się dobrze bawić, kiedy mamy jakieś różne wypadki. Zabawne oczywiście w czasie wakacji. Różne sytuacje mogą nas czekać w czasie różnych naszych wyjazdów i takich historii dzisiaj poszukujemy, czyli trochę narzekamy, trochę opowiadamy o naszych historiach wakacyjnych. Ciekawa jestem, jaką historię miał może Ignaś, który zadzwonił do nas z tatą. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ignasiu, czy ty już się wyspałeś?
1: Tak.
0: Bardzo rano wstałeś, czy dopiero niedawno?
1: Niedawno.
0: Niedawno. A powiedz, czy ty już jesteś po różnych wakacyjnych wojażach, czy jeszcze przed tobą?

0: tobą jakieś wyjazdy?
1: Jestem po dwóch, ale jutro wyjeżdżam na następne 2 tygodnie.
0: Ojej, to aktywnie spędzasz ten czas. To powiedz, gdzie byłeś i gdzie będziesz?
1: Byłem w Fuengirola pomiędzy Benalmadena i pomiędzy Fuengirola w Hiszpanii. Mm-hmm. I byłem też w Polsce w Szuminie.
0: Nad morzem?
1: Nie, to nie jest nad morzem.
0: A gdzie to jest?
1: Wieś polska. Mm-hmm. Nad Bugiem.
0: Nad Bugiem?
1: Tak. Mm-hmm.
0: No i gdzie ci się bardziej podobało? Nad Bugiem czy w Hiszpanii?
1: No, trudno powiedzieć, ale w Hiszpanii byłem na Dzień Dziecka, mm-hmm. ale tam miałem moją koleżankę Kali i Mika, która w sumie nie jest moją aż taką koleżanką, no i w sumie jest bardzo, i mama jest bardzo dobrą koleżanką ze szkoły, no i dawnej, no i ona jest miła dla mnie, mm-hmm. bo ma 3 latka dopiero.
0: Rozumiem. Czyli tam miałeś koleżankę, a nad Bugiem też miałeś znajomych do zabawy?
1: Nie miałem, ale to nie było nad Bugiem, tylko nad, nie no, bo nad Bugiem nie było plaży, ale nad Starorzeczą była plaża.
0: Mhm. I tam czasami byłeś?
1: Słucham?
0: Tam czasami odwiedzałeś tą plażę, tak?
1: Tak.
0: Tak. Ignasiu, powiedz w takim razie, czy jest coś, co w czasie wakacji cię denerwuje? Czy są takie sytuacje?
1: Nie.
0: Nie. Czyli ty bardzo tak spokojnie podchodzisz do tego, tak? Jeżeli nawet nie ma dobrej pogody, to można się też dobrze bawić. Taki plan B na przykład, tak? Siedzimy w domu i dzisiaj wyklejamy, rysujemy, albo na przykład ćwiczymy, albo bawimy się, tak? Razem z rodzicami.
1: Ale, w Hiszpanii to będzie w Sidres. Mhm. No i tam nie wiem, czy się ma rozpadać. Gdybycie się rozpada deszcz, to będzie to kilka kropelek padło, no bo tam jest ciepło bardzo. Mhm.
0: No a gdzie miałeś lepszą pogodę? W Hiszpanii czy w Polsce na wakacjach?
1: Ciężko powiedzieć. Mhm. Mhm.
0: Ale słońce świeciło i tu, tak?
1: To znaczy w Szuminie to tak mało świeciło, no bo wtedy był maj, no a tam nie miała być zbyt dobra pogoda.
0: A rozumiem, czyli ty byłaś jeszcze przed wakacjami.
1: No. Mhm. Na maj nie była aż taka dobra pogoda.
0: No tak, to nie ma czego porównywać.
1: Nie, chyba coś mi się pomerdało. Nie! Byłem 2 razy w Szuminie.
0: W tym roku?
1: Byłem 1 raz w maju, a 1 raz w czerwcu.
0: O! I kiedy była lepsza pogoda? W maju czy w czerwcu?
1: Dokładnie tego nie pamiętam, ale ciężko powiedzieć.
0: Rozumiem. Dobrze. To powiedz jeszcze w takim razie, Ignasiu, dokąd się wybierasz, bo jeszcze masz przed sobą jakieś plany wakacyjne?
1: No, przede mną jest wyjazd chyba, no nie wiem, gdzieś chyba gdzie mi jeszcze wyjechać, ale nawet rodzice o tym nie wiedzą, na jakiś wyjazd. Ale ja o tym nie wiem i rodzice o tym nie wiedzą, bo jeszcze nie wiem, gdzie jedziemy. A później przed moją szkołą 1 września na dwa dni pojedziemy do Zalesia pod Olsztynem.
0: Mm-hmm. No to czyli plany są. Są plany znane i nieznane, tak? Nawet takie, których ani ty, ani twoi rodzice nie znają. To są, myślę, że bardzo dobre plany, bo myślę,

0: myślicie, że gdzieś wyjedziecie, ale jeszcze nie wiecie gdzie. Także to może być bardzo fajne planowanie.
1: Ja chciałam gdzieś wyjechać.
0: Ty byś chciał wyjechać. A gdzie byś chciał najbardziej wyjechać w takim razie? Masz takie miejsce na świecie? Trudne pytanie. No dobrze, Ignasiu, to w takim razie ty jeszcze pomyśl, a może akurat jak ci przyjdzie do głowy, to jeszcze do nas zadzwonisz. A tymczasem może chcesz kogoś pozdrowić.
1: Pozdrowić całą rodzinę, całe Polskie Radio Dzieciom, cały świat, oprócz złodziei, łobuzów i wszystkich złych.
0: Tak, to zdecydowanie zgadzam się z tobą. Nie pozdrawiamy tych złych, tylko tych dobrych ludzi, prawda?
1: No.
0: Piękne pozdrowienia, bardzo mi się podobają. Ignasiu, bardzo ci dziękuję, dołączam do twoich pozdrowień i ja ciebie również pozdrawiam, tak wakacyjnie i słonecznie. Mam nadzieję, że to słoneczko jeszcze do nas dzisiaj zajrzy. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Pa, pa.
0: No widzicie, czyli w takim razie, skoro nie ma tak dużo tych rzeczy, które was denerwuje, to może zmienimy temat naszej audycji? Nie, jeszcze mam kilka rzeczy, które naprawdę was zdenerwują. No dobrze, to teraz w takim razie pogramy w kolory i zaraz do was wracam.

Dzień dobry, właśnie tak wołała Gawenda w piosence. Ja też do was wołam, dzień dobry. Jest 18 minut po godzinie 8, a to poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Piątek, weekendu, początek, czyli co się może wydarzyć? Wszystko może się wydarzyć, ale wszystko myślę, że będzie pięknie. Ale na razie, póki co, możemy chyba trochę ponarzekać. Podobno Polacy lubią narzekać, więc my trochę możemy też ponarzekać. Jest pełnia wakacji, 24 lipca.

Może się jeszcze wiele wydarzyć, ale może już się wiele wydarzyło. Prześledźmy w takim razie te miejsca, w których może wydarzyć się najwięcej. Zatem plaża. Na początku plaża, z której ja dopiero wróciłam i to, co na przykład mnie denerwowało, to ten piasek w butach, na ręczniku, w kanapkach, w plecaku, wszędzie. W buzi również, kiedy się coś jadło. Albo na przykład czerwona flaga. No to jest coś, co naprawdę może denerwować, bo kiedy jest piękna pogoda, słońce, a tu nagle czerwona flaga. Kiedy może się pojawić czerwona flaga? Otóż na przykład wtedy, kiedy pojawią się sinice. Nie lubimy sinic i wtedy nie możemy też pływać. Więc to nie jest dobry moment, ale czerwona flaga na plaży może też pojawić się wtedy, kiedy są duże fale, kiedy na przykład jest całkiem duży wiatr, no i wtedy nie powinniśmy też wchodzić do wody, więc wtedy możemy się bawić tylko na piasku. Co jeszcze może się wydarzyć? Może się wydarzyć na przykład w górach. No w górach oczywiście możemy zapomnieć naszego ekwipunku, czyli porządnych butów, dobrej kurtki, albo na przykład prowiantu na drogę. Możemy też zapomnieć, dokąd idziemy, albo jak powinniśmy wrócić do domu. No może być też oczywiście pogoda, która nagle spłata nam figla i kiedy my ubierzemy się ciepło, a tu nagle wyjdzie słońce, albo kiedy nie weźmiemy kurtki przeciwdeszczowej, a tu nagle ulewa. No wiele się może wydarzyć w górach. Może się też dużo wydarzyć na wsi. Kiedy jesteśmy na wsi i chcemy się na przykład wyspać, a tu taki kogut, który nie zna się na zegarku albo na kalendarzu i nie wie, że o tej porze się nie wydaje różnych głośnych dźwięków i w ten sposób nas budzi taki kogut. No także na wsi też mogą być różne sytuacje, które mogą nas zdenerwować. A na przykład, co się może wydarzyć za granicą? No może na przykład nam zginąć walizka. Oj, wtedy na pewno nie będziemy z tego zadowoleni, bo wtedy trochę mogą się posypać nasze plany. Nie wiadomo, czy szukać walizki, czy iść na plażę i na przykład się nie opalać, bo nie mamy w czym. Co jeszcze może się wydarzyć? No oczywiście te różne sytuacje pogodowe, różne sytuacje związane z owadami, ale mogą się też wydarzyć takie sytuacje, których ja byłam świadkiem i do tego będzie mi potrzebna zagadka. Więc zagadka brzmi tak. W kubeczku czy na patyku wszyscy je lubimy. Miło latem na języku poczuć małą porcję zimy. O czym teraz mowa? 22 645 2055. Z tymi rzeczami też mogą się wiązać różne sytuacje. Więc teraz piosenka, a ja czekam na wasze odpowiedzi. O co pytałam? Na kubeczku czy na patyku? W kubeczku czy na patyku wszyscy je lubimy. Miło latem na języku poczuć małą porcję zimy. Piosenka i mam nadzieję, że za chwilę się słyszymy.

0: Nigdy nie ulegnę, czyli piosenka motywacyjna w Polskim Radiu Dzieciom, a ja przed chwilą zadałam wam zagadkę. Zagadka dotyczyła, no właśnie, zaraz się dowiemy. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dwóch panów jest przy telefonie, Julian i tata, tak?
2: Tak.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Drodzy panowie, zadałam taką zagadkę. W kubeczku czy na patyku wszyscy je lubimy, miło latem na języku, poczuć małą porcję zimy. O co pytałam?
2: Lody.
0: Lody. Julianie, a jakie są twoje ulubione lody?
2: Czekoladowe.
0: Czekoladowe. A na patyku czy w kubeczku?
2: Na patyku.
0: A może w wafelku?
2: Wafelki są drugie ulubione.
0: Mm-hmm. Mogą być też na przykład włoskie albo kręcone, prawda? Różne mogą być te lody.
2: Tak.
0: Mm-hmm. No dobrze, czyli właśnie tak, o lody pytałam. A wiesz, dlaczego pytałam o te lody? Bo byłam świadkiem... No, jest lato oczywiście, ale ja byłam świadkiem niesamowitej historii, kiedy szłam niedawno ulicą i pewna dziewczynka zamówiła sobie takie naprawdę duże, duże lody, takie wystające dużo ponad wafelek i nagle jej te lody zrobiły hop i wypadły na chodnik. I to wcale nie była zabawna historia. A czy tobie się zdarzają takie historie?
2: Nie.
0: Nie, nie zdarzyło ci się jeszcze nigdy zgubić loda?
2: Raz
0: ci się zdarzyło. No właśnie, a kiedy na przykład czasami takie lody są trochę podtopione i tak ciekną po rękach, to też nie jest chyba nic fajnego.
2: No.
0: Trzeba szybko jeść. Albo na przykład, kiedy okaże się, że wafelek ma dziurkę na dole i wtedy lody przeciekają od dołu.
2: To też
0: nie jest za fajnie. A takimi czekoladowymi lodami, które najbardziej lubisz, można się nieźle umazać.
2: No.
0: Mm-hmm, no właśnie. Dlatego tak pytam o te rzeczy, bo dzisiaj rozmawiamy o sytuacjach, które mogą nas w czasie wakacji zdenerwować. Czy tobie, Julia, nie zdarzało się denerwować w czasie wakacji?
2: Nie,
0: jesteś spokojnym człowiekiem.
2: Tak.
0: Czyli jeżeli są lody czekoladowe, to już tym bardziej jesteś spokojny i nie musisz się o nic denerwować.
2: No.
0: Mhm. A czy przed tobą jeszcze są jakieś wyjazdy wakacyjne, czy już jesteś może po?
2: Może.
0: Może za tobą, czy może pojedę nad morze?
2: Mogę powiedzieć, gdzie byłem.
0: Powiedz, gdzie byłeś.
2: Na Grunwaldzie, w Malborku, nad morzem.
0: Pięknie.
2: I na Lanzarocie.
0: Ojej, w takiej kolejności?
2: Pierwsza była Lanzarota, druga była Białka Tatrzańska, trzeci Grunwald, czwarty Malbork, a ostatnie morze.
0: Czyli z południa na północ.
2: Tak.
0: Podróżowałeś, tak? I gdzie było najpiękniej?
2: W Malborku.
0: W Malborku, o! Czyli Malbork pokonał Lanzarotę.
2: Tak.
0: No to fantastycznie. A powiedz, co w tym Malborku najbardziej ci się podobało? Rozumiem, że zwiedzałeś ten zamek.
2: Tak.
0: Tak? I co ci się tam najbardziej podobało?
2: Wieża.
0: Wieża? A może jakieś historie słyszałeś z Malborka?
2: No, słyszałem różne historie.
0: Mhm. Co na przykład takiego zaskoczyło cię, albo zdziwiło, albo nie wiedziałeś tego wcześniej?
2: No... że

0: Kiedyś w Malborku miały dość wydrewniany most i to była ostatnia wieża obrony.
1: O! I to jest historia, to jest news. Myślę, że takim newsem można się pochwalić i w szkole, i w przedszkolu, i wszędzie tam, gdzie jeszcze będziesz. Czyli polecasz generalnie zwiedzanie Malborka i tam powinniśmy się udać w czasie tych wakacji.
0: Tak.
1: Ja przez Malbork wczoraj przejeżdżałam i też właśnie chciałam tam zajrzeć, ale niestety pociąg nie chciał się zatrzymać na parę godzin i musiałam pojechać dalej, ale Malbork również znajduje się na mojej liście tegorocznych wakacji, więc dziękuję Ci za to, że mi o tym przypomniałeś. W takim razie, Julianie, teraz możesz kogoś pozdrowić.
0: Pozdrawiam mamę, cały świat oprócz złodziei, bandytów i wszystkich złych ludzi. Jeszcze całe moje przedszkole. I Misia, Adasia i Smoka, Adasia. Nie, Misia, Michasia
1: i Smoka. I Smoka, Adasia, tak, pozdrawiamy. Mhm. I tatę może.
2: Tata to już jest pozdrowiony nieraz.
1: Tata jest nieraz pozdrowiony, no dobrze. To w takim razie pozdrawiamy jeszcze tatę jeszcze raz, bo nigdy nie zaszkodzi. Julianie, bardzo Ci dziękuję. Oczywiście nie pozdrawiamy żadnych bandytów, bo to są ludzie, którzy są źli i nas też denerwują, więc myślę, że tutaj zdecydowanie zgadzam się z Tobą. Bardzo Ci dziękuję za telefon, dziękuję za Twoje pozdrowienia i opowieść o wakacyjnych przygodach, a tymczasem trzymaj się cieplutko i przesyłam Ci piosenkę.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pa, pa.

Mogę być kim chcę, śpiewała Zosia, ale może jest wśród was ktoś, kto chciałby zdobyć podwójne bilety do kina, bo mam takie bilety, które mogę rozdać podwójne.

podwójne zaproszenie na film Ekipa Zwierzaków do sieci kin w Polsce, więc w różnych miastach można się na ten film udać. A o czym ten film jest? Żądny wrażeń Królik Waldi i ciekawa świata Jeżyczka Hela ruszają na niezwykłą wyprawę w poszukiwaniu przygód, przyjaciół, a także smoków

że w wakacje jest dużo czasu, na przykład na to, aby pójść z rodzicami albo starszym rodzeństwem, a może z kolegami na film do kina, więc zapraszamy 22 645 20 55 i już za chwilę uszczęśliwimy kogoś, kto nie miał jeszcze planów na wakacje, a teraz dzięki nam wybierze się do kina.

0: hawajskie dźwięki nas teraz trochę pobudziły do tańca, mam nadzieję. Może trochę potańczyliście teraz przy takich delikatnych hawajskich nutkach. A już teraz dodzwoniła się do nas Kasia. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. To mama chyba?
1: Nie, to ja.
0: Kasia do nas się dodzwoniła. Witam cię bardzo serdecznie. Masz taki bardzo dorosły głos już. Ile masz lat?
1: Dziękuję bardzo. Mam 10 lat.
0: Jejku, piękny głos. Myślę, że powinnaś naprawdę pomyśleć o radiowej karierze, bo naprawdę myślałam, że rozmawiam z dorosłą osobą.
1: No, bo ja właśnie byłam ostatnio w radiu.
0: O, u nas w radiu.
1: Tak, na silniku turystycznym.
0: O, no to fantastycznie. Czyli rozumiem, że już widziałaś nasze radio od wewnątrz, a teraz dzwonisz jako słuchaczka. Bardzo się cieszę. Rozumiem, że chciałabyś się wybrać na film Ekipa Zwierzaków.
1: Tak, bardzo bym chciała.
0: Bardzo się cieszę w takim razie. A powiedz, czy mogłabyś nam za takie podwójne zaproszenie opowiedzieć,

0: opowiedzieć jakąś niezwykłą historię ze swoich wakacji?
1: To jak właśnie słuchałyśmy sobie, byłyśmy na Polesiu, przepraszam, w takim domku w lesie i słuchałyśmy sobie radia PR dzieciom. Tam właśnie pan Jacek Zawada mówił, że żeby tam zaśpiewać jakąś piosenkę górską, no to można się zadzwonić pod ten numer. No i my zadzwoniłyśmy i śpiewałyśmy z mamą razem tą piosenkę w ogóle pod płotem, bo nie było zasięgu totalnie. No i potem już poza anteną pan Jacek zapytał się, czy nie chcemy przypadkiem za tydzień spaść do studia. No to my mówimy, pewnie, że chcemy.
0: I tak się zaczęła wakacyjna przygoda. Od zasięgu pod płotem, aż do studia w Polskim Radiu Dzieciom. No pięknie. Nie słyszałam jeszcze o tym, że pod płotem jest dobry zasięg, ale zawsze muszę próbować, bo u mnie też często nie ma zasięgu, więc pod płotem jeszcze nie próbowałam. Dobrze wiedzieć, żeby tam właśnie szukać. Bardzo, bardzo się cieszę, że się udało dodzwonić i wtedy, i przyjść do naszego studia, i również teraz zgarnąć podwójne zaproszenie na film Ekipa Zwierzaków. Kasiu, bardzo się cieszę, że mogłyśmy porozmawiać. Zawsze miło jest porozmawiać ze stałą słuchaczką, która słucha nas i w wakacje, i pewnie także poza, ale jest także rozśpiewana. Mm-hmm. Lubisz śpiewać, tak. Domyślam się, tak? A może zawodowo też to robisz?
1: Znaczy, bardzo lubię śpiewać i już uczestniczyłam w kilku konkursach. I mój pierwszy konkurs to był też wyróżnienie dostałam i gram też na ukulele, więc sporo.
0: Czyli jesteś umuzykalniona.
1: Tak, jestem.
0: A jakie piosenki najbardziej lubisz śpiewać?
1: No, jakieś istnieje, czyli typu Wajana, Rozpunka, Krainia Lodu. Bardzo lubię w ogóle piosenki Disneya i filmy Disneya. Polecam.
0: No właśnie, czyli takich piosenek ja również bardzo lubię słuchać. A lubisz na przykład piosenkę Na Morza Dnie z Małej Srenki?
1: Tak, kocham.
0: No to w takim razie taką piosenkę już teraz zadedykuję tobie, żebyś mogła sobie jeszcze z nami pośpiewać. Nawet wtedy, kiedy nie możemy porozmawiać, to możesz sobie jeszcze pośpiewać. Kasiu, bardzo ci dziękuję za telefon. Już teraz na antenie Polskiego Radia Dzieciom Na Morza Dnie. A jeszcze może chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Chciałabym pozdrowić moją mamę, moich dziadków, całe Polskie Radio Dzieciom. No i ogólnie cały świat.
0: Bardzo się cieszę. Pozdrawiamy również cały świat i ciebie.
1: I krasnoludki jeszcze.
0: O, też pozdrawiamy. Oczywiście. Krasnoludki teraz
1: Filipa.
0: Jeszcze śpią pewnie.
1: I pana Filipa.
0: O, dobrze. Pozdrawiamy w takim razie wszystkich, całą ekipę. Bardzo się cieszę, że mogłyśmy porozmawiać. A już teraz piosenka specjalnie dla ciebie.
1: Do widzenia.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Ariel, posłuchaj mnie.

0: się pośród fal. W akwarium zaszklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze, a później je, wiedząc, że ludzie chcą nas tak.

Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Zostało nam już tylko, o teraz, 10 minut do godziny 9. Trwa nasza wakacyjna przygoda. Rozmawiamy o różnych sytuacjach, które mogą nas denerwować podczas wakacji i trochę już tych sytuacji się przewinęło. Czyli na przykład spadające lody. Może się tak wydarzyć na koszulkę albo na chodnik. Jednych i drugich szkoda. Może się wydarzyć niezapowiedziana burza. Może się wydarzyć jakaś chmara komarów, meszek albo innych gryzących stworów, które chcą nam uprzykrzyć pobyt nad morzem, albo nad jeziorem, albo w górach, albo przy grillu na przykład, kiedy chcemy zjeść coś pysznego i wtedy nas atakują. Co się jeszcze może wydarzyć, kiedy pójdziemy na przykład do lasu? Możemy też znaleźć coś ciekawego, co niekoniecznie mieliśmy chęć spotkać. No dobrze, a co jeszcze wydarzyło się podczas waszych wakacji? Co ciekawego wydarzyło się, albo może wydarzy się, czego jeszcze nie chcielibyście przeżyć? A bywa, że tak się zdarza. No ja miałam już podczas swoich wakacji bardzo ciekawe przeżycia, a ciekawa jestem, co tam u was słychać. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia. Zawsze możecie do nas zadzwonić i opowiedzieć o swoich przygodach. Może niekoniecznie dzisiaj tych takich wspaniałych i pięknych, ale tych, które na przykład sprawiły, że początkowo nie byliście zachwyceni, ale które może właśnie dobrze się skończyły. No i później dzięki temu te nasze wakacje nabierają uroku i możemy o nich opowiadać, kiedy wracamy z wakacji naszym bliskim albo w szkole, kiedy rozpocznie się rok szkolny, ale do tego jeszcze daleko, więc na razie nie myślmy o tym, co jeszcze może się wydarzyć na koniec wakacji, bo do tego czasu jeszcze zostało nam ponad miesiąc. Zatem została nam jeszcze godzina poranka. Do godziny 10 bawimy się wspólnie. Jaki jest plan? Otóż już za chwilę o godzinie 9 usłyszymy się z kimś, kto będzie chciał wziąć udział w naszej zabawie. Twardy orzech do zgryzienia. A potem w naszym studiu pojawi się gość, który opowie trochę o tym, co nas gryzie w czasie wakacji. Co jeszcze może się wydarzyć? No myślę, że to już pora na was. Może jeszcze ktoś do nas zadzwoni, może ktoś jeszcze opowie o różnych sytuacjach, które zdarzają się w naszym życiu, a na które nie mamy wpływu i których niekoniecznie oczekujemy. Zatem, drodzy słuchacze, do dzieła. Możecie do nas zadzwonić, ale możecie również do nas napisać maila albo pocztówkę. Pocztówka z wakacji to jest taka nasza audycja, która w każdy wtorek w południe się ukazuje i o której możecie posłuchać, kto do nas napisze. Wy też również możecie do nas napisać. Nie zapomnijcie poprawnie zaadresować pocztówki, nie zapomnijcie przykleić znaczka i opisać, co się dzieje podczas waszych wakacji. A tymczasem podróżujemy po różnych miejscach na świecie po to, aby poszukać rzeczy, które nas denerwują i poszukać historii, które mogą być ciekawe. No i rzeczy, które nas gryzą, oczywiście rzeczy albo owadów, które nas gryzą. O tym również porozmawiamy w kolejnej godzinie naszego spotkania, a tymczasem dżungla na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Tam myślę, że również sporo może nas pogryźć owadów i innych zwierząt.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Minuta po godzinie 9:00 rozpoczynamy kolejną godzinę naszego poranka piątkowego w Polskim Radiu Dzieciom. Piątek, weekendu, początek. Co się będzie działo jeszcze przez najbliższe dni? No w zasadzie ten weekend to tak naprawdę jak całe wakacje, więc możemy trochę odpocząć. Może będzie się coś ciekawego jeszcze działo przed nami. Na pewno w naszym porankowym studiu będzie się działo. A tymczasem zapraszam Was do tego, żeby zostać z nami, bo teraz będzie piosenka, a za chwilę pewnie już się domyślacie, ale o tym powiem Wam za chwilę. No to teraz krokodyl na naszej antenie.
5: Ja jestem pan krokodyl, natura.

chcę zjeść Jakuba Haka. Więc tropię go wśród buszu, lecz lotrzyk mi umyka, bo zegar w moim brzuszku zbyt głośno wciąż

0: jak kupon pełne lata.
1: Twardy orzech do zgryzienia.
2: No właśnie, twardy orzech do zgryzienia, czyli kolejny punkt programu w naszym porankowej audycji. 22 645 2055. Czekam tym razem na telefony rodziców z dziećmi, bo to będą pytania w takich duetach. Mam nadzieję, że sobie poradzicie i tym razem. Zatem zapraszam. Mam nadzieję, że to nie będzie twardy orzech do zgryzienia, ale trochę trzeba będzie pokombinować. Więc czekam na wasze telefony.

0: Walking on Sunshine.
1: Twardy orzech do zgryzienia.
0: Walking on Sunshine, tak jak powiedziałam przed chwilą, czyli trochę dawki słońca wakacyjnego dla Was. A już teraz oczywiście twardy orzech do zgryzienia, czyli moja ulubiona pozycja w porankowej liście różnych elementów, które się pojawiają na antenie, czyli zagadka do naszych słuchaczy. Dodzwonili się do nas taki duet, pan Michał i Alicja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Chyba w samochodzie jesteście, dobrze myślę?
2: Tak.
0: Tak, a dokąd jedziecie?
2: Ja chodzę na półkolonie i trochę się spóźniliśmy, więc zadzwoniła moja mama do pana, który to prowadzi i powiedzieliśmy, no bo idziemy teraz na basen normalnie. Mhm. I spóźniliśmy się trochę, więc jedziemy teraz na basen.
0: O, ale potem wracacie znowu na półkolonie, tak?
2: Tak.
0: No to świetnie. Alicjo, w takim razie mam nadzieję, że teraz Wam trochę może poprawimy nastrój, bo może uda Wam się wygrać jakąś nagrodę w naszej zabawie Twardy orzech do zgryzienia. Mamy do Was takie pytanie. Czy jesteście gotowi?
3: Tak.
0: Tak, dobrze. Słyszę dwa razy tak, czyli mam dla Was pytanie, które brzmi tak. Proszę wymienić trzy owady albo pajęczaki, które mogą nas ukąsić, ugryźć albo użądlić. Co to może być?
2: Pszczoła.
0: Pszczoła, tak. Co jeszcze? Może tata Michał pomoże.
3: A dobrze usłyszałem, to mają być pajęczaki, czy nie mają być pajęczaki?
0: Mogą być też pajęczaki, tak.
3: A to pająk.
0: Pająk też może ugryźć. Mhm.
2: Czerwona mrówka.
0: O, mrówki, no właśnie. A oprócz tego cała chmara komarów, os, a nawet szerszenie mogą się zdarzyć. Wszystko to tylko czeka, aby nas urządlić, ukąsić albo ugryźć. No ale na szczęście my potrafimy się przed tym bronić. Bardzo dobrze, udało Wam się odpowiedzieć poprawnie na nasze pytanie, więc już wkrótce powędruje do Was nagroda. Cieszycie się?
2: Tak.
0: Tak. Ja również.

0: Bardzo cieszę. Bardzo się cieszę, kiedy nasi słuchacze mogą wygrać jakąś fantastyczną nagrodę i to był właśnie ten element w audycji, który lubi najbardziej, bo dzięki temu wy też jesteście bardziej weseli, tak? Zgadza się?
1: Tak.
0: No to świetnie. Alu, bardzo się cieszę w takim razie, że mogłyśmy porozmawiać. Tata tam pewnie bardzo dzielnie prowadzi samochód, żeby dojechać na basen, tak?
1: Tak.
0: To teraz jeszcze czas na pozdrowienia. Kogo chciałabyś pozdrowić? I może tata jeszcze chce kogoś pozdrowić?
1: Moich dwóch braci, mamę,
0: braci, mamę i kogo jeszcze?
1: U kolonii. Mhm.
0: I już.
1: Tak?
0: A może tata chce jeszcze kogoś pozdrowić?
2: A ja bym jeszcze pozdrowił całe polskie radio dzieciom.
0: O, bardzo dziękujemy. To my w takim razie odsyłamy pozdrowienia i również was pozdrawiamy. I dzięki temu wszyscy jesteśmy pozdrowieni. Bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. Szerokiej drogi. Mam nadzieję, że dojedziecie na czas, do celu i bawcie się dobrze na tym basenie.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo za telefon. To była Ala razem z tatą, którzy poprawnie odpowiedzieli na nasze pytanie i już wkrótce powędrują do nich jakieś nagrody, ale to pewnie będą nagrody niespodzianki. A już za chwilę w naszym studiu pojawi się gość, który trochę o tych naszych gryzących stworach nam opowie, o tym, co nas gryzie. Już za chwilę w Polskim Radiu Dzieciom, a już teraz piosenka z Pięknej Bestii, Gościem Bądź.
3: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
4: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewaj.

pocik zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych sztuk. My świeć

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym, co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość! Zbawi nas.

0: 15 minut po godzinie 9 to poranek w Polskim Radiu Dzieciom, a dzisiaj w naszej audycji tropimy wszystko to, co w wakacje może nas ugryźć, uszczypać, może nam bzyczeć gdzieś w okolicach uszu, no i może nas też denerwować. No i zamiast obrażać się na owady, to postanowiliśmy też zapytać prawdziwego eksperta, czy one naprawdę robią nam na złość, te wszystkie owady, czy one tak po prostu tylko są i żyją, a my przy okazji wchodzimy czasami na ich terytorium. No to już teraz jest w naszym studiu gość, pan dr Piotr Cyryngier z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Piotrze, mamy dużo różnych takich owadów, które mogą nas ugryźć, które przede wszystkim są dla pana takie bardzo denerwujące. Czy ma pan takie owady, które są denerwujące?
1: Denerwujące, no to na pewno większość z nas denerwują komary, prawda? Mnie osobiście denerwują taka właśnie grupa muchówek, czy takich owadów z dwoma skrzydłami, z rodziny bąkowatych, bąki. To się często ludzie to błędnie nazywają gzy. To nie ma nic wspólnego z gzami. Gzy są też owadami, muchówkami pasożytniczymi, ale to jest co innego. Natomiast bąki, czyli takie rodzina, do której należą ślepaki, jusznice, właśnie, to one są o tyle nieprzyjemne, że tak jak komar gryzie stosunkowo mało boleśnie, to one potrafią tak użreć, że się czuje.
0: Boli.
1: Że boli, dosyć boli, tak. Znaczy też nie jest to jakiś ból nie do wytrzymania, ale jest to znacznie silniejsze niż ukłucie komara.
0: Mm-hmm. A te gzy to są takie, które na przykład często możemy spotkać gdzieś w okolicach gospodarstw rolnych?
1: Gzy czy bąki, tak? Bo to tak jak powiedziałem, gzy to są takie właśnie pasożyty, które żyją. One nie gryzą ludzi, natomiast gzy są pasożytami bydła czy saren, takie, które
0: czyli one ich grozą.
1: Larwy
0: gryzą.
1: Żyją albo pod skórą owadów, albo w układzie oddechowym, w nozdrzach. Także zupełnie nie mają nic wspólnego z tymi bąkami czy ślepakami, które nas potrafią ugryźć, które żywią się, samice żywią się krwią kręgowców, tak, czy ssaków.
0: Czyli w takim rankingu najbardziej bolących ugryzień to są właśnie te bąki, te muchówki.
1: Znaczy to z tego, co u nas występuje, oczywiście jeszcze można by było powiedzieć o urządleniach, tak, czyli tutaj przede wszystkim owady, błonkówki, tak, to się tak fachowo nazywa, tę grupę, do której należą pszczoły, osy, mrówki, tak, one potrafią urządlić, bądź też ugryźć, bo one właśnie jedno i drugie potrafią.
0: No właśnie,
1: jedno i drugie bywa bolesne, tak?
0: Może na początku jeszcze też odróżnijmy, czym się różni urządlenie od ugryzienia,
1: tak,
0: bo ten, kto gryzie, to musi mieć zęby.
1: Aha. Tak, znaczy zęby jak zęby. Tutaj owady zębów takich nie mają, takich jak my mamy. Natomiast mają aparat gębowy typu gryzącego, tak, to się tak nazywa fachowo, który składa się z tym elementem, który gryzie, to są takie dosyć masywne żuwaczki, tak? Takie dwa jakby zęby, które potrafią przebić, naciąć skórę. I
0: to boli.
1: I to czasem boli, czasem tutaj jeszcze wchodzą w grę enzymy trawienne, które taki owad wydziela do takiej ranki i wtedy to rzeczywiście to też szczypie.
0: A czy jest tak, że są ludzie, którzy są częściej pogryzieni, urządleni niż inni? Czy zdarzają się ludzie bardziej podatni na to,

0: żeby ich owady bardziej kąsały?
1: Tak, to jest właśnie taka cecha, która jest, no, różni ludzie są bardziej atrakcyjni lub mniej dla tych gnębiących nas.
0: Na przykład lubią blondynki, te owady, albo brunetki?
1: Wie pani, nie wiem, czy to od koloru włosów. To raczej prędzej albo od grupy krwi zależy, albo od jakichś specyficznych, no, zapachów, które człowiek wydziela. No, każdy trochę inaczej pachnie, tak?
0: I komary mają też jakieś swoje upodobania zapachowe.
1: Zapewne. Znaczy, nie czuję się tutaj na tyle ekspertem, żeby tu z całą pewnością twierdzić, o co tu tak dokładnie chodzi. Być może to właśnie też grupa krwi. No, one, komary odżywiają się, komary, samice komaru, bo tu też trzeba zaznaczyć, że
0: nie gryzą
1: samce,
0: panowie.
1: Samce u wielu tych owadów krwiopijczych są wegetarianami. Odżywiają się jakimiś sokami roślinnymi, nektarem kwiatowym. Natomiast drapieżne, czy takie krwiożercze, są samice.
0: No tak, tutaj akurat w tym przypadku jest podział.
1: Jest podział, tak. Jest to, no, ma to uzasadnienie, bo zwykle samica, żeby w jej organizmie jajeczka dojrzały, które potem ona złoży i wyda nowe potomstwo, no to niezbędny jest taki pełnowartościowy posiłek, który w tym przypadku jest właśnie krwią. Czy człowieka, czy innych ssaków.
0: Czyli to jest po prostu ich sposób na przeżycie. One muszą nas gryźć, żeby mogły przeżyć.
1: Muszą, oczywiście. Znaczy, to jest tak. To jest tak jak, no, właśnie każdy organizm musi się odżywiać.
0: One tego nie robią na złość, tylko po prostu to jest ich sposób
1: absolutnie
0: na przeżycie.
1: Nie, jest to ich sposób na życie. No, no właściwie ten świat jest tak zorganizowany, że właściwie jeden drugiego zjada, czy jeden drugim się żywi. Inaczej się na ogół nie da, tak? Także to nie jest kwestia złośliwości, tylko takiej, no, konieczności życiowej.
0: Co nie zmienia oczywiście faktu, że nas to denerwuje i musimy jakoś próbować
1: oczywiście
0: z tym walczyć.
1: Oczywiście, tym bardziej, że nas to denerwuje i dla nas to bywa czasami groźne, nawet dla naszego życia.
0: No tak, zależy jeszcze, jaki owad postanowi na nas napaść, tak?
1: Tak, tak. Przy czym właśnie najczęściej to nie zależy od tego, że owad bezpośrednio nam wyrządza krzywdę. No, owad nas na ogół nie zabije, gryząc, natomiast może nam przekazać jakiegoś drobnoustroja, jakąś chorobę, która już będzie znacznie groźniejsza niż to samo ugryzienie czy urządlenie.
0: No tak, czyli tutaj w tym przypadku, wiadomo, no nie będziemy wiedzieli, który owad jest dla nas bardziej groźny lub mniej groźny, no ale oczywiście musimy na to uważać. A z tymi komarami to tak to bywa, że najczęściej atakują nas wtedy, kiedy dobrze się bawimy, na przykład na działce, na grillu, nad jeziorem. No to może w takim razie teraz posłuchajmy piosenki o komarze i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy z naszym ekspertem.

0: i dostał za swoje. Ten komar, który nam przed chwilą bzyczał, ten takie charakterystyczne klaśnięcie, to było koniec komara. A z nami dzisiaj gość. Rozmawiamy dzisiaj o komarach, a jest z nami pan dr Piotr Cyryngiel z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Panie Piotrze, mamy takie owady, które gryzą nas dla przyjemności, albo może właśnie bardziej dlatego, żeby przeżyć, a są takie, które gryzą nas w obronie własnej. Czyli to są dwa różne sposoby na przeżycie.
1: Tak, faktycznie, tak, słusznie pani zauważyła, że niektóre no po prostu dla nich jesteśmy źródłem pożywienia, dla innych no to inne nie są w stanie z nas skorzystać jako z pożywienia, natomiast no w razie gdyby się coś zagrażało ich bezpieczeństwu, no to one się bronią, tak, i tutaj mogą bądź urządzić, bądź ugryźć. No to się odnosi na przykład do pszczoły, tak?
0: No, no właśnie o tej pszczole
1: do
0: pszczoły, miałam...
1: Czy do os, czy do... Mm-hmm. No też mrówki, czyli powiedzmy no błonkówki, tak? Ta grupa, ten rząd owadów, ale też na przykład no pająki. Pająki, które nie są owadami.
0: Są pajęczakami.
1: Są pajęczakami, tak. Mm-hmm. Natomiast no też są takimi bezkręgowcami, które dosyć często mogą ugryźć, aczkolwiek też no, tylko takie właściwie większe pająki mają na tyle masywny ten narząd gębowy, żeby przeciąć naszą skórę. Te drobne nam nie zagrażają, bo po prostu fizycznie nie są w stanie tej bariery, jaką jest nasza skóra, przełamać.
0: No a wśród tych pajęczaków jeszcze są te kleszcze, tak, które są kleszcze, bardzo...
1: Które takim... są bardzo... Rzeczywiście one są no, chyba w naszych warunkach, w naszym kraju to jest najgorszy, najbardziej niebezpieczny bezkręgowiec.
0: Bo w pakiecie może nam jeszcze chorobę sprzedać.
1: W pakiecie może nam sprzedać chorobę albo więcej niż jedną chorobę, tak? No to jest borelioza, to jest zapalenie mózgu wirusowe. I to jest rzeczywiście... niebezpieczne. Na zapalenie mózgu mamy szczepionki, także jakoś tam się można zabezpieczyć w sytuacji, kiedy nam taki kresz sprzeda boreliozy, no to wtedy już chyba nic innego nie pozostaje jak antybiotyki, jak końska dawka antybiotyków, i to też jest no, taka chyba, też nie jestem tutaj ekspertem, ale taka dosyć długotrwała kuracja, niezbyt przyjemna.
0: No albo ewentualnie pozostaje nam jeszcze czekać na jakąś szczepionkę, która może wkrótce się pojawi.
1: Może tak, też nie wypowiadam się w tej kwestii. Bo...
0: Oczywiście. No dobrze, ale mamy w takim razie i kleszcze, czyli pajęczaki, i różne mrówki, i owady, takie jak pszczoły, osy. Z tymi pszczołami to jest taki problem, że my bardzo cenimy sobie ich pracę, mm-hmm. ale one nas czasami właśnie potrafią urządlić. Ale to jest taka sytuacja dla nich również niebezpieczna, bo one po takim urządleniu również giną.
1: Giną, tak, bo to żądło ma takie zadziory, także jak to jest wbite w ciało, to potem no, pszczoła nie jest w stanie go wyciągnąć, tylko po prostu zostaje w ciele tego urządlonego wraz z jakimiś tam wnętrznościami, które także już po takim czymś ona dosyć szybko ginie.
0: Ale ona robi to w obronie własnej,
1: ona
0: albo w zasadzie w obronie rodziny.
1: Ula, tak, czy gniazda. Tutaj no, u tych właśnie pszczół czy innych błonkówek społecznych, to się mówi, czyli takich, które żyją w społeczeństwach, no to jest ten podział ról społecznych, tak. Mamy robotnice, które no właśnie między innymi robią miód, ale też bronią gniazda, i one no właściwie ich życie, jakby tak, jeżeli by tak wyceniać, jest mniej cenne niż na przykład życie królowej, tak, która składa jaja, która no dba o to, żeby ten ul, żeby ta społeczność pszczela istniała, tak? Także no tutaj, jeżeli parę, czy paręnaście, czy parędziesiąt pszczół zginie w obronie gniazda, no to nie jest to tak, oczywiście to jest no, może przykre, ale w takim ogólnym rozrachunku to nie jest jakaś duża strata dla rodziny pszczelej.
0: I wtedy taka pszczoła po prostu ginie. A jak jest z innymi tego typu owadami właśnie z rodziny błonkówek?

0: Wąn kubek, tak? No tutaj jeszcze też u niektórych, na przykład u mrówek, jeszcze występuje taka kasta żołnierska, tak? Czyli właściwie takie osobniki, które są
1: wręcz specjalne.
0: Przystosowane do tego, żeby bronić gniazda, żeby bronić mrowiska, i one są jakby przygotowane na śmierć, tak? powiedzieć w cudzysłowie. Są to zwykle ci żołnierze, no to są tak wyposażeni przez naturę, także mają powiększone właśnie te żuwaczki, czyli te owadzie zęby. No są takie, no właśnie do niczego innego i ich rola polega na obronie mrowiska. Nic innego, nie wykonują żadnych innych prac. Tak? Także.
1: No a jeszcze taki owad, który już z samej nazwy brzmi bardzo groźnie, czyli szerszeń.
0: Szerszeń jest tak, no jest to osa, tak, jest to wąkówka należąca do os, no nasza największa osa, i on, szerszenie, no oczywiście szerszenie boleśnie żądlą. Nie wiem jak bardzo boleśnie, bo on nigdy mnie nie użądlił. Natomiast też no, szerszenie żądlą wtedy, kiedy mają ku temu powód, czyli kiedy czują się zaniepokojone. Są w sumie dosyć łagodnymi owadami, jak na owady społeczne. Żądą boleśnie, ale nie są zbyt skore do tego.
1: No chyba, że ktoś jest na przykład uczulony na ich jad. To
0: no
1: wtedy...
0: tak, oczywiście, ale to one nie wybierają sobie uczulonych. Jeżeli no, to one żądlą tego, kto im jakoś tam wchodzi w drogę, zagraża bezpieczeństwu ich gniazda, tak? Czy na przykład, no nie wiem, usiądzie na nim, no to wtedy w obronie własnej, tak? Taka robotnica szerszenia urządli czy ugryzie.
1: No i jeszcze te osy, których też się boimy, a najbardziej wtedy, kiedy jemy lody. One potrafią te nasze lody albo lemoniadę to wyczuć z 5 kilometrów, mam wrażenie.
0: One idą do słodkiego. Zresztą szerszenie też idą do słodkiego. Ale, no bo szerszenie to też są osy, tylko takie przerośnięte, powiedzmy.
1: Duże.
0: Tak, no więc oczywiście teraz zwłaszcza tak w środku lata czy pod koniec lata, kiedy tych os jest coraz więcej, tak? No bo one to cały czas następuje ten rozwój tych gniazd rodzin pszczelich, także ich przybywa, potem na jesieni wymierają. No w każdym razie pod koniec lata jest ich dużo, no i no trzeba tak, jeżeli jemy lody, czy jakieś ciastka, czy jakieś słodkie napoje, no to trzeba uważać, no trzeba bardzo uważać, żeby na przykład do takiego napoju nie wpadła osa, żebyśmy jej przypadkiem nie połknęli z piciem.
1: No może, różne sytuacje mogą się przydarzyć rzeczywiście.
0: To może się rzeczywiście skończyć nieciekawie.
1: No musimy być oczywiście uważni, bo mieszkamy razem wszyscy w tym jednym środowisku i tak jak czasami różne owady muszą na nas uważać, żeby nie dostać na przykład ręką.
0: No tak, my też musimy uważać.
1: Tak, to my też musimy uważać.
0: Wzajemnie szanować.
1: Dokładnie, dokładnie. I o tym właśnie za chwilę porozmawiamy, już za chwilę, o tym wzajemnym szacunku, a już teraz małe robaczki na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom, 36 minut po godzinie 9. W piątkowy poranek stwierdziliśmy, że trochę porozmawiamy o tym, co może nas gryźć. Szczególnie, że weekend przed nami, może jakieś grille, może jakieś wycieczki w góry, a może nad jezioro. No i tam z pewnością pojawi się mnóstwo naszych przyjaciół, którzy mogą nas ugryźć, urządlić, ukąsić. Różne sytuacje mogą mieć miejsce, a dzisiaj z nami w studiu jest pan doktor Piotr Cyryngier z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Panie Piotrze, mnóstwo jest różnych mitów o owadach. Czasami takich, w które wierzymy, a czasami takich, które mogą nas trochę naprowadzić na złe ścieżki i wprowadzić w błąd. Więc porozmawiajmy trochę o takich mitach. Choćby na przykład o tym, że komary gryzą tylko wieczorem. Wieczorem komary, najczęściej możemy tak, ich spotkać.
1: Pani, komary gryzą, często gryzą wieczorem. Komarów mamy w Polsce wiele gatunków, kilkadziesiąt chyba, jeśli dobrze pamiętam, około 30. I no, różne gatunki mają jakby taki różny cykl dobowy. Aczkolwiek większość gryzie już tak, czy jest aktywna w okolicach właśnie wieczornych, natomiast no, są komary, które i w południe mogą gryźć i to robią. No to też zależy też pewnie od temperatury danego dnia, od zachmurzenia. Jak będzie powiedzmy duże zachmurzenie, no to pewnie i te wieczorne wyjdą wcześniej i będą nam się dawały we znaki.
0: Mm-hmm. No a kleszcze? Kleszcze nie skaczą, ale mogą spaść na nas kleszcze, z drzewa.
1: Tak,
0: no,
1: kleszcze to są też pajęczaki, tak mm-hmm. dla porządku, dla przypomnienia, czyli mają nie 6 nóg, tylko 8, a właściwie tutaj można powiedzieć, że kleszcze młode kleszcze, larwy mają 6 nóg, tak jak owady, a potem następne stadia rozwojowe mają 8, tak jak pajęczaki, którymi są. No w każdym razie kleszcze mogą wyczuwając, człowiek wydziela z siebie ciepło, człowiek czy zwierzę, które potencjalnie może być zaatakowane przez kleszcze, wydziela ciepło, które kleszcze wyczuwają i jak takie właśnie takie ciepłe coś przychodzi ponad kleszcze, no to on wtedy spada na to ciepłe coś i mając nadzieję, że to będzie się nadawało do tego,
0: żeby ugryźć.
1: Żeby się wpić i napić się krwi. Także to tak to.
0: No i też wiadomo, że nie stosujemy masła na kleszcza, bo to też był kiedyś taki pomysł
1: To kleszcze, jeżeli już, oczywiście też tak pierwszym, co należy zrobić, jak się idzie gdzieś do lasu czy na łąki, tam gdzie te kleszcze mogą być, no to pewnie dobrze jest się odpowiednio ubrać, czyli długie spodnie, długi rękaw, jakieś nakrycie głowy, żeby no i spryskać środkiem odstraszającym. Kleszczy.
0: Bo wtedy nie będziemy im ładnie pachnieć.
1: Będziemy ładnie pachnieć, a nieładnie dla kleszczy, tak? I one wtedy, a to no tu w przypadku kleszczy jest to rzeczywiście ważne. To nie tylko jest to, żeby się zabezpieczyć przed takim dyskomfortem, niedogodnością, no tylko to jest, tak jak mówiliśmy już wcześniej, kleszcze są groźne i kleszczy należy uniknąć.

0: znikać, natomiast jak już się kreszcz wbije, no to wtedy trzeba go wyjąć pęsetką, tak, nie smarować żadnymi masłami czy innymi specyfikami, tylko po prostu wziąć pęsetę i złapać i wyjąć, no tak starając się, żeby wyszedł w całości razem z tym ryjkiem, którym się wbija w ciało. Tak.
1: Pszczoły, osy, kleszcze, szerszenie, mnóstwo już różnych owadów omówiliśmy, ale teraz powiedzmy jeszcze w takim razie o takich, o których możemy się nie spodziewać, że mogą nam zrobić krzywdę, czyli o naszych przepięknych, ulubionych biedronkach.
0: Biedronkach, tak. Biedronki mogą... Mogą sporadycznie, one nie często gryzą, ale no też, znaczy nie tylko biedronki, w ogóle różne inne chrząszcze, które no mają, bo biedronki są chrząszczami, tak, czyli takie owady, które mają te pierwszą parę skrzydeł w postaci takich właśnie stwardniałych pokryw, tak, nie takie wyłoniaste skrzydła, jak większość owadów. No więc wszystkie chrząszcze mają ten aparat gębowy typu gryzącego, czyli teoretycznie mogłyby ugryźć i niektóre to robią. Robią to nie tylko biedronki, robią to też i takie powiedzmy drapieżne biegacze czy roślinożerne kuski, tak, kuskowate. Taka. Natomiast biedronki, tak, zdarza się, co no niezbyt często, ja tak myślę, że gdzieś tak co kilkanaście, co 20 lat zdarza się tak, że nagle biedronek wszędzie robi się strasznie dużo. To jest, jeżeli są dogodne warunki, jeżeli jest dużo pokarmów, w tym przypadku to będą przede wszystkim mszyce, to te biedronki mogą się namnożyć w takich no, nieprawdopodobnych ilościach.
1: I wtedy zdarzają się takie chmary biedronek.
0: Takie chmary biedronek, które no, one szybko stają się głodne, bo zjadają wszystko, co się da zjeść. I wtedy lecą, no też lecą zwykle wtedy wyczuwają, gdzie jest większa wilgotność. Większa wilgotność wydaje się, że to jest, daje szansę na to, że tam będzie powiedzmy jakaś jeszcze roślinność niezeschnięta, a na tej roślinności coś do jedzenia. W związku z tym, znaczy dzięki temu właśnie temu lotowi ku tej większej wilgoci, one często właśnie przylatują nad morze albo nad większe jeziora chmarami. Tam wpadają do tej wody, są z falami wymywane na brzeg z powrotem, no i zaczynają próbować plażowiczów na przykład, tak?
1: Jak smakują.
0: Jak smakują, tak, czyli nagryzają skórę i jeszcze no, chyba tam kropelkę potrafią enzymu trawiennego, żeby przebadać, czy to człowiek się da zjeść, tak? Czy jest jadalny. No i to piecze, tak? Także to ale to, nie wiem, ostatni raz to się chyba taki masowy pojaw zdarzył jakoś tak już będzie niedługo chyba kilkanaście lat temu. Tak jak ja pamiętam.
1: To mogło wrócić.
0: 2009, 2010, jeśli się dobrze nie mylę. I to wszystko wtedy była świeżo pojawiła się w Polsce biedronka azjatycka, taki inwazyjny gatunek i wszyscy na nią, że to ta okropna biedronka azjatycka. Okazało się, że nie, że to nasza biedronka rodzima, siedmiokropka, była odpowiedzialna.
1: Wściekła się,
0: znaczy no tak się namnożyła.
1: I była głodna,
0: tak. One oczywiście tak nagryzą, sprawdzą, że człowiek jest niejadalny i odfruwają, ale zwykle...
1: Ale każda się musi o tym przekonać.
0: Tak, ale to ponieważ to piecze, no to wiele z nich nie zdąży odlecieć, bo już tam powiedzmy ją tak jak komara... Ludzie odruchowo uderzają, tak?
1: Ale to są takie sytuacje, kiedy te biedronki naprawdę się już tak namnożyły i próbują, ale zwykle tak? Biedronka, która chodzi nam po ręku, nie ugryzie
0: nie,
1: nas.
0: Nie, nie powinna ugryźć, aczkolwiek no tutaj no, nie można dać 100% gwarancji. Tak samo no, zdecydowanie bym odradzał, żeby młodzi ludzie, no, czy w ogóle, żeby ludzie brali do ręki takie duże zielone pasikoniki. One też potrafią no, boleśnie dosyć ugryźć tymi swoimi potężnymi żuwaczkami.
1: No na łące jest mnóstwo takich gryzących.
0: Tak, ale to są tak, te koniki polne, one są stosunkowo niegroźne. Te takie powiedzmy mniejsze, takie jakieś brązowawe, czy zielonkawo-brązowawe. Natomiast pasikoniki takie no, w wielkości no, powiedzmy dwóch koników polnych, zielone o długich czułkach, one mają takie właśnie niemiły zwyczaj, że jak się je miętosi w rękach, to

0: to wtedy...
1: Mogą się zdenerwować.
0: Mogą się zdenerwować.
1: A mrówki, jeszcze powiedzmy tylko może słówko o mrówkach. Mrówki też potrafią nas boleśnie ugryźć.
0: Mrówki potrafią, tak. Znaczy, to też wtedy, kiedy im się wchodzi w paradę, że tak powiem, prawda? Wtedy, kiedy albo się właśnie urzęduje gdzieś w okolicach mrowiska.
1: Albo gdzieś nam też wejdzie pod spodnie.
0: Albo gdzieś wejdzie pod spodnie, tak. Czy też często na roślinach mrówki bardzo często wchodzą w taki związek z mszycami. Mszyce wydzielają słodką wydzielinę spać, a mrówki to jedzą. I kto próbuje te mszyce jakoś tam, znaczy no, to jest taki układ między mrówkami i mszycami, jak na przykład przyjdzie jakiś drapieżnik i próbuje zjeść mszyce, to te mrówki go je bronią, te mszyce. I tak samo, no, jeżeli by człowiek tam coś majstrował, na przykład zbierał owoce, to może się narazić na atak mrówek, jeżeli akurat te mrówki tam razem z mszycami siedzą na tych drzewach.
1: No wiele zasadzek czeka nas, kiedy wyjdziemy gdzieś w plener, ale oczywiście to są takie, no myślę, że małe minusy w porównaniu do tego, jak wiele przygód może nas spotkać.
0: W większości przypadków no, te ugryzienia nie są bardzo dokuczliwe.
1: No właśnie, czyli możemy to w jakiś tam sposób złagodzić. Albo przyzwyczaić.
0: Można się przyzwyczaić, można no, też właśnie w jakiś sposób no, jakieś tam stosować środki odstraszające, czyli właśnie te jakieś tam spryskiwanie się środkiem przeciwko komarom, kleszczom, czy jakiś olejek waniliowy, to był taki popularny też środek na meszki, czyli też jeszcze inne takie muchy krwiopijne, tak, czy krwiopijcze. Także no można sobie jakoś z tym radzić. No i można się też przyzwyczaić, tak, no i też zrozumieć, że tutaj właśnie no, powinno być miejsce w przyrodzie nie tylko dla nas, no ale przede wszystkim też dla tej całej rzeszy organizmów, która tam jest naturalnie występuje.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Pan dr Piotr Cyryngier z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego był dzisiaj gościem Poranka w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.

0: Wy też uwierzcie, że nadeszła chwila, kiedy musimy się już powoli pożegnać, bo poranek w Polskim Radiu Dzieciom powoli dobiega końca. W związku z tym musimy pomyśleć o tym, co teraz. A teraz już przede mną i przed wami Marta Hoppe, która pojawi się z kolejną propozycją, co można ciekawego robić w wakacje. Witam cię, Marta.
1: Dzień dobry, no oczywiście w moim wydaniu to coś na powietrzu, na dworze albo w domu, ale związanego z naturą, bo to, co kocham najbardziej, to właśnie zieleń, to właśnie przyrodę, a dzisiaj będziemy robić zielniczek. Zastanowimy się, co można uprawiać na własnym ogródku, na parapecie, na balkonie, no i jak pielęgnować takie rośliny, które później lądują w zupie. Albo w lemoniadzie, albo na talerzu po prostu, na kanapce.
0: Czy tam wokół tych zielników będą się też kręciły różne owady?
1: No jeżeli to są kwitnące rośliny, to owady się kręcą bardzo chętnie. Ale nie wszystkie zioła kwitną, nie wszystkie mają kwiaty, więc wtedy te owady mniej chętnie przylatują. Ale na przykład taka lawenda, jeśli się ma, to na pewno jest tam dużo życia latającego.
0: No właśnie, bo my dzisiaj w poranku w Polskim Radiu Dzieciom rozmawialiśmy o tym, co nas gryzie. Nie tylko, co nas gryzie na wakacjach, czyli co nam może przeszkadzać podczas wakacyjnego odpoczynku. Na przykład kolejki, na przykład spadające lody, albo dużo piasku, który pojawia się wszędzie w butach, albo w plecaku.
1: Ale a korki też nas mogą gryźć, prawda? Korki, tak. Jak się jedzie nad morze, na plażę i wszyscy chcą w tym samym czasie, to też dokładnie. Nie jest miłe.
0: No właśnie, ale gryzą nas oczywiście również owady, o których rozmawialiśmy teraz w ostatniej godzinie naszego spotkania porankowego. Więc tak naprawdę wcale nie zmieniamy środowiska, bo z łąki, z lasu, z nad jeziora, z nad morza też może nas różne rzeczy dużo spotkać. I te zielniki, które możemy mieć na naszych parapetach, w ogródkach, to też będzie coś bardzo przyjemnego, no i oczywiście pięknie pachnącego, co też może przyciągnąć owady.
1: A my będziemy właśnie szukać takich jeszcze ziół, które mogą rosnąć na łąkach, na polach, ale nie wiemy, że to jest do zjedzenia, do zarywania, że to może się przydać w kuchni, więc takich też ziół poszukamy.
0: Pięknie, już się nie mogę doczekać, będzie pięknie, pachnąco, kolorowo. Już za chwilę Marta Hoppe zasiądzie na moim miejscu, czyli zamienimy się.

0: A tymczasem poranek w Polskim Radiu Dzieciom powoli dobiega końca. 5 minut nam zostało do godziny 10, więc oddaję stery Marcie. Martę oddaję Marcie. Więc
1: dużo nas tutaj, tych Mart.
0: Dużo, dużo, oczywiście, ale jest bardzo wesoło i z tego się bardzo cieszymy. Dobrego południa. Przedpołudnia i popołudnia.
1: I całego
0: wam
1: dnia.
0: Życzę całego dnia. Wszystkiego dobrego. Marta Kawalec, Ania Jończyk. Dziękujemy za to porankowe spotkanie w piątek. I do usłyszenia. Pa, pa.

Pracuś to zawsze był nad pracusie. Przeciwnie do damy w czerwonym płaszczu, o której mowa była już wcześniej.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.

Dzień dobry, przy mikrofonie Marta Hoppe, czyli Zielona Żaba, a za szybą Renata Żuchowska, która nie ma przezwiska, a może czas najwyższy jakieś jej wymyśleć. Ciekawe, czy byłaby zadowolona. Może na przykład taka...

mięta, bo dzisiaj będzie trochę o mięcie, albo o lawendzie, albo o rozmarynie, bo dzisiaj nasze studio radiowe zamienia się w pachnący ogródek. Będą zagadki ziołowe, łamigłówki, no i pytania dla małych ogrodników. Zastanawiam się, jak u Was wiedza ogrodnicza, a przede wszystkim, czy lubicie coś w ogródku zrobić. Najfajniej chyba z babcią, ale też przyjemnie z mamą pielić grządki albo zrywać świeże truskawki, pomidory czy ogórki. To wszystko może rosnąć w naszym ogrodzie, może też czasami rosnąć na balkonie, a potem jak wyhodujemy takie własne zioła czy rośliny, warzywa, to możemy to zjeść. A takie smakują najlepiej, prosto z naszego ogródka do buzi, no ewentualnie umyte, ale takie świeżo zerwane są najlepsze. Jeżeli lubicie, to ta audycja będzie Wam się bardzo podobać. Jeżeli macie doświadczenia na przykład z sianiem rzeżuchy albo podlewaniem mięty, to też bardzo się cieszę. Dzisiaj będziemy o ziołach rozmawiać, a już za moment pierwsza zagadka. Zapraszamy Marta i Renatka.

Nad obrazek jest niemiły, a zła mina to zerwane połączenie. Chcę ci pomóc, więc jeżeli masz dość siły, odbierz uśmiech i uśmiechnij się promiennie. Więc uśmiechnij się, choć nawet jest ci źle, choć nawet jest ci

Uśmiechamy się dzisiaj wszyscy. Ja przed chwilą uśmiechnęłam się bardzo szeroko, bo Renata wpadła do studia ze słodką niespodzianką dla mnie. Nie wiem, czy to jakaś okazja? Chyba tak. Bardzo dziękuję za słodką niespodziankę. I na wierzchu tej niespodzianki, tego ciasteczka, jest coś zielonego. Myślę, że to chyba to jest rozmaryn. No to idealnie nam się taki rozmaryn sprawdzi w czasie naszego dzisiejszego spotkania, bo o ziołach będziemy rozmawiać, a skoro mamy zioła, to mamy też zagadki. Pierwsza zagadka dla Was. Jeżeli znacie się trochę na ziołach, to będzie łatwo, ale jak się nie znacie, to chyba też sobie poradzicie, bo to, o co chcę Was zapytać, widział każdy z nas. Jest zielona i pachnąca. Często dodaje się ją do herbaty, ale latem najlepiej smakuje w lemoniadzie, kiedy nazrywamy i włożymy do lemoniady cytrynowej albo pomarańczowej, to daje takie orzeźwienie, taką energię. Takie zimno czasami możemy poczuć, jak spróbujemy ją zjeść. Możemy ją też właśnie dodawać do deseru na kulkę lodów, też pasuje, albo na ciasto. Najlepiej na sernik chyba będzie pasowała, albo na szarlotkę. Wszędzie będzie pasowała, zielona i pachnąca, do herbaty, do lemoniady i do deserów. Cóż to za roślina, a w zasadzie jakie to zioło? Jeśli już wiecie, to koniecznie zadzwońcie i odpowiedzcie, jakie to zioło dla Was dzisiaj zerwałam. 22 645 20 55.

0: owocowa służba zdrowia za nami, taka piosenka. Ja tu mam owoc, pachnie mi trochę owocami, malinami, ale nie o malinę pytałam, tylko o coś zupełnie innego, o inną roślinę i podobno Ola wie, co też miałam na myśli. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Oleńko. Słuchaj, to co to było? Taka zielona, pachnąca, może się sprawdzić w herbacie, a najlepiej w lemoniadzie.
1: Mięta.
0: Mięta, doskonale. Czy próbowałaś kiedyś lemoniady z miętą?
1: Tak.
0: I jak smakuje?
1: Mi nie smakuje za bardzo.
0: Ach, nie smakuje ta mięta. Czy lemoniada?
1: Mięta tak średnio, ale lemoniada wcale.
0: Aha, czyli może lepiej herbatka w takim razie, skoro nie mięta i lemoniada, tylko herbata.
1: Herbaty też nie lubię.
0: Mhm, ale wiesz, że trzeba coś pić, zwłaszcza jak są upały, to co lubisz pić?
1: Ja lubię wodę.
0: Wodę. To bardzo dobre rozwiązanie, woda świetnie nawadnia, a do niej też można miętę, no ale już ustaliłyśmy, że niespecjalnie tę miętę lubisz, więc bez mięty wodę. Gazowana czy bez gazu?
1: Dla mnie obojętnie.
0: Byle była woda, dobrze ją mieć ze sobą na jakąś wycieczkę, na spacer. Jeżeli idziemy, to wodę w butelce albo w bidonie możemy trzymać. Wiesz co, Ola? To ja mam dla ciebie bidon. Taki bidon Polskiego Radia Dzieciom. Chciałabyś taki bidon?
1: Tak.
0: No to jak lubisz wodę, to będzie bidon dla ciebie i będziesz mogła sobie pić wodę. A jakie masz te plany wakacyjne? Czy już za tobą jakiś wyjazd, czy jeszcze coś ciekawego cię czeka?
1: Rodzice coś planują, ale jeszcze nie wiedzą, gdzie pojechać.
0: Może od pogody to trochę zależy?
1: No.
0: No ta pogoda w tym roku taka kapryśna nieco. Nad polskim morzem czapka i kurtka się przydają, więc no trzeba albo dobrze wybrać, dobrze się ubrać, albo poczekać na jakąś lepszą pogodę. No dobrze, Ola, to jeszcze pozdrowienia od ciebie. Dla kogo?
1: Dla mamy, tata,

0: mojego kotka Kiki i dla całego Radia Dzieciom.
1: Bardzo dziękuję w imieniu Radia Dzieciom. Dziękuję Tobie za telefon. Życzę, żeby te wakacje się udały i ten wyjazd, który rodzice planują, doszedł do skutku. Pogoda sprzyjała, a uśmiechy Was nie opuszczały. Bardzo Ci, Olu, dziękuję. Pa, pa, do widzenia.
0: Do widzenia.
1: No to jedną zagadkę mamy rozwiązaną. Ola już nam bazylię, nie bazylię, miętę odgadła, chociaż bazylia też gdzieś tam się może pojawić w lemoniadzie, ale mięta będzie nieco lepsza. No to mam dla Was kolejną zagadkę, gdzie też będziemy poszukiwać pewnej rośliny. Oj, teraz o tej porze roku jest jej bardzo dużo, może urosnąć nam w ogródku, ale możemy też taki pęczek kupić w sklepie. Idealnie pasuje do ogórków, ale też do młodych ziemniaczków. Ma delikatne, cienkie listki, no oczywiście zielone, no i taka trochę palemka czasami jest, jak taki bukiet zerwiemy. Czasami jest gęstszy, czasami rzadszy, czasami bardziej zielony, a nieraz taki jasny, zieloniutki. Co to takiego, co lubi ogórki i co lubi ziemniaki, zwłaszcza młode, jak jest masełko, no i on właśnie jeszcze musi się pojawić. Jeżeli wiecie, kto to taki, to dzwońcie 22 645 20 55, a przed nami utwór Pory Roku w wykonaniu Czereśni i powiem Wam, że to jest to, co ja lubię najbardziej. Czereśnie.
2: Gdzieś zniknęły pory roku, nie mogę ich odnaleźć.

0: czereśnie i pory roku, oj, zjadłabym czereśnie. O każdej porze roku, o tej najłatwiej, chociaż już pomału się kończą. Trudno już je teraz znaleźć w sklepie, na drzewie pewnie też. Ale my dzisiaj nie szukamy czereśni, tylko szukamy ziół i znaleźliśmy Laurę, która chyba wie, o co pytałam. Dzień dobry, Lauro.
1: Dzień dobry.
0: No witam cię serdecznie. Słuchaj, co to ma te delikatne, cienkie listki i lubi ogórki i młode ziemniaczki?
1: Koperek.
0: Koperek, doskonale. To jest poprawna odpowiedź. A czy Laura lubi koperek?
1: Nie.
0: Nie lubisz koperku? A dlaczego?
1: No bo mi po prostu nie smakuje i dla mnie wygląda jakby trawa.
0: Jak trawa. O, dobrze powiedziałaś. Troszkę wygląda jak trawa ten koperek, jak się posypie ziemniaczki. No cóż, no może kiedyś polubisz, może z wiekiem polubisz. A jakie zioła lubisz, jeżeli na przykład są na talerzu?
1: Bazylię.
0: Bazylię, o super. Ona do pizzy na przykład, prawda? Albo do spaghetti z sosem pomidorowym.
1: Mhm.
0: Tam pasuje bazylia. No dobrze, to już ustaliłyśmy. Bazylia tak, koperek nie. A powiedz mi, jaka jest twoja wakacyjna atrakcja? To znaczy, co robisz w wakacje? Czy masz jakieś plany? Albo już byłaś w jakimś ciekawym miejscu?
1: No byłam jakoś jak na Cyprze i w 6 dni chyba będziemy w górach.
0: Czyli i była plaża i woda i będą góry tak, jak powinno być. Trochę tutaj, trochę tutaj. Gorąco było na Cyprze?
1: No, tak.
0: Gorąco. A widziałaś jakieś ciekawe rośliny?
1: Nie, nic mnie nie interesowało za bardzo.
0: Aha, na przykład cytryny na drzewie nie rosły albo pomarańcze?
1: Nie widziałam.
0: Ale to musi fajnie wyglądać, prawda? Jak tak na drzewie wiszą cytryny albo pomarańcze.
1: Mhm.
0: I one pewnie są smaczne i wszyscy lubią cytryny i pomarańcze, a koperek nie każdy lubi, jak tutaj Laura mi powiedziała. Dobrze, Laura, czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: No to słuchamy.
1: Cały kosmos i cały wszechświat i wszystko, co istnieje na kosmosie i tak dalej.
0: Ciekawe, czy ten kosmos nas usłyszał i te twoje pozdrowienia. No, wysyłamy je w każdym razie tam daleko, w ten kosmos i w ten wszechświat. A tobie bardzo dziękuję za telefon. Miłego dnia. Do widzenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: No i tak to z Laurą trochę w kosmos polecieliśmy, ale koperku ze sobą nie zabieramy, bo jak powiedziała, nie lubi koperku. Będzie bez koperku. A teraz kolejne zadanie i kolejne zioło, roślina, którego będziemy szukać i myślę, że też pojawią się tacy, którzy go nie lubią. A jak pływa w zupie, to wyjmują. Wyjmują ją łyżką i odkładają na bok, bo nie smakuje. Ale bez niej rosół czy w ogóle jakakolwiek zupa nie byłaby taka smaczna. Ma zielone listki i to one trafiają często do zupy, ale ma też korzeń, który wyciągamy z ziemi. Trzeba go oczyścić, obrać. Można pokroić albo w całości wrzucić do takiej zupy. Są też tacy, którzy zjadają ten korzeń na surowo. Na przykład można z niego zrobić surówkę, pokropić trochę cytryną albo dodać majonezu i taki biały korzeń. Zrobi się z niego biała surówka, a zielone listki trafiają do rosołu. No i też potem mogą w tym rosole pływać na górze, ale nie każdy chyba to lubi. Czy już wiecie, o co pytam? Czy już wiecie, jaka to roślina? Bo nie do końca zioło, bardziej roślina. Dzwońcie, czekam na wasze telefony.

0: Polsce, a zielono nam dzisiaj za sprawą ziół i roślin, które można znaleźć w kuchni, ale oczywiście też najpierw musimy je wyhodować, czyli zasiać w ogródku, na balkonie, na parapecie, a potem zużyć na przykład do zupy, do surówki. No i takie danie dzisiaj przygotowujemy właśnie z pewnego warzywa, z pewnej rośliny, o którą pytałam, a Maciek chyba zna odpowiedź. Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Maćku. Słuchaj, no to ja pytałam o roślinę, która trafia do zupy, jej korzeń można zjeść, a listki właśnie wykorzystać do zupy i pływają w rosole. Co to takiego?
1: No ja myślę, że to rzodkiewka.
0: No rzodkiewka, ja ci powiem, że zupy z rzodkiewką to nie jadłam, ale może to jest nowy pomysł i przepis do sprawdzenia. A rzodkiewka jest biała, czy różowa, czy jaki ma kolor?
1: No, biało-różowa, ale może to być albo rzodkiewka, albo marchewka i chyba się zdecyduję na marchewkę.
0: Zdecydujesz się na marchewkę?
1: No, no nie wiem.
0: No nie wiesz.
1: No dobrze, ostatecznie mój głos na to pietruszka.
0: Ostatecznie głos, że pietruszka. No powiem ci Maciek, że jesteś dobrym graczem. Strzelałeś i trafiłeś w pietruszkę. No rzodkiewka to nie była rzeczywiście. Marchewka też by pasowała, ale powiedziałam, że ten korzeń jest biały. To trochę już nie marchewka, prawda? No to powiedz mi, jak u ciebie z tą pietruszką, dlatego że nie każdy lubi.
1: Nie jem.
0: Nie jesz?
1: Ja jem natkę tylko, pietruszki.
0: No właśnie, bo zobacz, jak to śmiesznie jest, że pietruszka, ten korzeń biały, to jest pietruszka i te listki to też jest pietruszka.
1: I no.
0: I jak mówisz, że chcesz z pietruszką, to nie wiadomo z jaką. A masz może ogródek albo masz gdzieś u siebie...
1: Mam ogródek.
0: I co tam rośnie?
1: No, mam słoneczniki, a tak to są wszystkie inne, no rzeczy są moje siostry.
0: To siostra starsza trochę?
1: Co?
0: Siostra starsza zajmuje się tym ogródkiem?
1: Tak, no ale to... szczególnie mama.
0: No tak, no wiadomo, mama, ale fajnie, że pomagacie też mamie w tych uprawach i potem rozumiem, że to wszystko, co rośnie, można zjeść.
1: Tak.
0: Tylko pietruszkę, tylko natkę, już wiemy o tym, że wybieramy tylko natkę. Maćku, chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: No mamę, tatę, kuzynkę, matkę, siostrę, wujka, drugiego wujka, trzeciego wujka, drugą ciocię, trzecią ciocię, dziadka i babcię.
0: Spora.
1: I drugą babcię.
0: Spora ta twoja rodzina. Dobrze mieć. I tą siostrę od ogródka, tak?
1: Tak. I brata.
0: I brata.
1: To jest we Włoszech.
0: Dobrze mieć dużą rodzinę.
1: Myślę,
0: że wesoło u was na święta przy stole, jak taka duża rodzina. Maćku, bardzo ci dziękuję za tą twoją odpowiedź. Byłeś niepewny, ale w końcu dobrze trafiłeś. Miłego dnia ci życzę. Do widzenia.
1: Do widzenia.
0: No to skoro Maciek nam odpowiedział, ale Marcel też próbował i chciał odpowiedzieć, to porozmawiamy o tym, jak Marcel z pietruszką. Czy lubi, czy nie lubi. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No słuchaj, Maciek odpowiedź podał, chociaż się tak zastanawiał. Najpierw rzodkiewka, potem marchewka, aż w końcu strzelił w pietruszkę. A ty wiedziałeś, że to pietruszka?
2: Tak.
0: Wiedziałeś. Lubisz?
2: Nie.
0: No i co, jak jest w zupie, to co się wtedy, co z nią robisz?
2: Nie wiem.
0: Nie zjadasz, albo odkładasz na bok, albo mówisz, mamo, ja bez pietruszki. No dobrze, Marcel, czy ty już jesteś po wakacyjnym wyjeździe? Czy dopiero przed tobą jakaś wyprawa?
2: Teraz właśnie jadę, tylko że na 2 dni.
0: Aha, a w jakieś ciekawe miejsce jedziesz?
2: Do Rusinowa.
0: I co tam będziesz robił? Czy tam jest jakieś jezioro, czy tam jest las?
2: Co? Morze.
0: Morze tam jest, czy może las?
2: Tak.
0: Na pewno coś ciekawego jest. Mam nadzieję, że spędzisz dużo czasu na dworze. Niezależnie, czy będzie las, czy morze, to dobrze jest wyjść na dwór i spędzać czas właśnie bez telefonów, tylko tam, gdzie dużo przyrody. Chcesz kogoś pozdrowić?
2: Mamę, tatę,

0: wujka, ciotkę, dziadka i babcię. I to wszystko.
1: Dziękuję Ci w takim razie za te pozdrowienia dla Twojej rodziny i za telefon do Polskiego Radia Dzieciom. Udanego wypoczynku Ci życzę i ładnej pogody, bo to też ważne na wakacjach. Dziękuję. Do

A czy ja zadałam jakąś zagadkę? Jeszcze nie zadałam, ale spokojnie, już za moment będę miała dla Was kolejną roślinę, o której odgadnięcie Was poproszę. I tym razem nie będzie to coś do jedzenia. To znaczy, można z tego zrobić na przykład jakiś syrop, albo napar, albo taki sok, ale nie jest to coś, czym na przykład posypujemy danie, czym posypujemy inne warzywa, co wkładamy do zupy, albo do kociołka, w którym się różne warzywa pieką czy też gotują. To jest zupełnie inna roślina. Kiedyś w Polsce nie była tak popularna, ale ponieważ klimat nam się ociepla, to ona tak troszkę do nas z tej Francji, z tych Włoch wędruje. Jest coraz częściej widywana w ogródkach, w sklepach ogrodniczych. Można też ją posiać i pięknie pachnie. Jeżeli siedzimy sobie koło niej na przykład na balkonie albo na ogrodzie, to zapach roztacza się niezwykły. Jak potrząśniemy trochę, to się unosi jeszcze wyżej i taki zapach przyciąga wszystkie zapylacze, pszczoły, bąki, różne latające owady lubią sobie na niej przysiąść, powąchać, a niektóre zebrać nektar, bo no, ma piękne kwiaty. Jak Wam powiem, jaki kolor, to chyba to już będzie za łatwe. To jeszcze Wam nie powiem. Jak nie zgadniecie, to będę podpowiadać dalej. Ale pamiętajcie, że chodzi tutaj o roślinę, która kwitnie, ma bardzo ładne kwiaty w takim bardzo ładnym kolorze, a przede wszystkim pięknie pachnie. Można z niej robić bukiety, ale przede wszystkim można ją mieć na ogrodzie, na balkonie, w doniczce. Potrafi przez cały sezon kwitnąć i przyciąga te wszystkie latające owady, które siadają na niej, wąchają, odpoczywają i tak sobie wszyscy razem możemy w jej otoczeniu przebywać. Czy już wiecie, co to za roślina pachnąca, która przybyła do nas z ciepłych krajów, ale że u nas bywa ciepło, może nie dzisiaj, to dobrze jej tutaj. Dzwońcie 22 645 20 55.

0: To utwór o tytule Lis, a przy mikrofonie Żaba. Tak na mnie mówią, tak mnie przezywają, a ciekawe jak mówią na naszych słuchaczy, bo ja na nich powiem Jurek i Helena. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Macie jakieś przezwiska? Tak jak na mnie mówią Żaba, to na was jakoś inaczej mówią?
1: Nie, Jerzyk.
0: Jerzyk, no to już była piosenka Lis, przy mikrofonie Żaba, a tam Jerzyk przy telefonie. To tak nam się trochę zwierzęco zrobiło, ale ja pytam o roślinę, która pięknie pachnie, lubią ją pszczoły, motyle, przywędrowała z południa Europy. Co to za roślina?
1: Lawenda.
0: Tak jest, to lawenda. Nie chciałam zdradzać, jakiego koloru ma kwiaty, bo to chyba byłoby za proste. A wy wiecie, jaki to kolor?
1: Fioletowy,
0: zielone łodyżki i fioletowe kwiaty. Macie może gdzieś lawendę na balkonie albo w ogrodzie?
1: Tak, mamy.
0: Ach, no to dla was to jest znana roślina. I co, przylatują tam motyle albo jakieś pszczoły?
1: Tak.
0: I co tam robią?
1: Zaczynają coś.
0: Zapylają, siedzą sobie na tych kwiatach i spijają nektar, a ta lawenda rośnie na balkonie, w ogrodzie. Gdzie ona jest?
1: W ogródku.
0: No a my dzisiaj rozmawiamy trochę o takich ziołach, o warzywach, które mamy w ogródkach. Macie też coś poza tą lawendą? Jakiś pomidor może rośnie, albo bazylia, albo pietruszka? Czy raczej kwiaty są na ogrodzie? Chyba Helena i Jurek...
1: Dużo więcej rzeczy.
0: Dużo jest roślin na ogrodzie, takich, które można zerwać i zjeść?
1: Tak.
0: No to zazdroszczę. Ja mam tylko balkon i jeden krzak pomidora na tym balkonie, a na tym krzaku dwa pomidorki małe. Więc chyba się za dużo nie najem. Słuchajcie, jak tam wasze wakacje? Udane?
1: Dobrze. Jesteśmy u babci. I teraz jedziemy samochodem.

0: No, wakacje u babci to jest nie lada atrakcja. Ja miałam babcię bardzo blisko swojego domu, więc taki wyjazd nie był daleki, bo wystarczyło na rowerze 5 minut pojechać. I coś jeszcze, gdzieś jeszcze jedziecie? Jakieś plany jeszcze macie?
1: No, dużo mam.
2: Dużo mam.
0: Dużo.
2: Nad morze jedziemy.
0: Mhm. Dużo planów, bo jeszcze dużo tych wakacji. Zostało ponad miesiąc, ale jak będziecie jechać nad morze, to wiecie, co trzeba zabrać? Jakie ubranie?
1: Tak.
2: No
1: tak,
2: ja...
0: wiem. Co zabrać?
2: Trzeba zabrać na pewno, nie. Tu jest kąpielowy, nie wiem, kłytka.
1: No.
2: Okulary.
1: Czapkę.
0: No właśnie, takie mamy lato w tym roku nad morzem, że jednego dnia może się przydać strój kąpielowy i ręcznik, a drugiego dnia ciepła kurtka i czapka, bo robi się chłodno. No tak czy inaczej, wyjazd nad morze zawsze jest bardzo miły, ciekawy. Można wdychać powietrze takie specjalne, morskie. A kogo chcielibyście pozdrowić? Może nie razem, co?
2: Babcie, całe jadę dzieciom. Rodziców, dziadka, synu, całą naszą rodzinę.
0: Całą rodzinę, całą klasę, szkołę, przedszkole i to wszystko od Jurka i Heleny, czyli od Jerzyka i Heleny. Bardzo wam dziękuję za ten telefon. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
2: Do widzenia.
0: Do widzenia. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, no to skoro nam tak dobrze poszło z tą lawendą, czyli taką rośliną, która raczej jest ozdobna, która jest takim dobrym domem dla zapylaczy, to może jeszcze jedna podobna roślina, ale trochę inne ma kwiaty. Ale będzie to właśnie też coś, co jest raczej nie do jedzenia bezpośrednio, ale można to przerobić, można to ususzyć, można to sproszkować, a następnie można to wypić. Cóż to takiego za roślina? To będzie chyba najtrudniejsza dzisiaj zagadka na koniec, bo ta roślina ma płatki białe, ale taki żółty środek, więc pięknie wygląda. Pachnie trochę dziwnie. Jak się podejdzie i powącha, a na przykład nos włoży w ten środek, to może trochę się zrobić żółty. Ten nos, bo środek jest żółty i zapach jest no nie tak piękny jak lawendy, za to działanie ta roślina ma całkiem ciekawe, bo robi się na przykład z niej herbatę. I taka herbata pomaga, jak boli brzuch. To można taką herbatkę właśnie z tej rośliny o białych kwiatkach i płatkach. Jeżeli wiecie, co to takiego, to dzwońcie.

0: Kolejna zagadka do rozwiązania dla was i podobno już ktoś wie, co to za roślina, o którą pytałam. Roślina, która jest biała, jeśli chodzi o jej płatki, ale żółta, jeśli chodzi o jej środek. No i pytanie, czy to jest roślina, którą znacie, czy nie, a podobno Benjamin już wie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, jaki dobry, dobry u ciebie chyba dzień, bo taki humor i energia pełna.
1: Tak.
0: No dobrze, to ja się chciałam od ciebie dowiedzieć, co to za roślina i którą ja wam opowiedziałam. Czy ty wiesz?
1: Myślę, że to rumianek.
0: Tak myślisz, że to rumianek, czyli roślina, która ma białe kwiatki, płatki i żółty środek, to rumianek. Zgadza się, Benjaminie, to jest właśnie rumianek, z którego można zrobić, tak jak wspomniałam, herbatę. Piłeś kiedyś herbatę rumiankową? Czy nie piłeś herbaty?
1: Nic nie słyszę troszkę, bo samochody zapuszczają trochę.
0: Ach, samochody gdzieś tam trąbią, jadą, bo rozumiem, że jesteś gdzieś w drodze. No ja mogę mówić trochę głośniej, ale też nie chcę krzyczeć. To gdzie ty jesteś, skoro tam tak głośno? Czy jakieś wakacje właśnie masz?
1: Jeszcze nie, ale za tydzień będę miał.
0: Ale co? Gdzie będziesz miał te wakacje?
1: W Krakowie.
0: Mhm. I co tam chcesz zobaczyć?
1: Smoka Wawelskiego, Zamek Wawelu i na pewno sukiennice i stary rynek.
0: Okej, okay, no to plany są na zwiedzanie. Może też jakiś park uda się obejrzeć, gdzieś pójść pod drzewo, gdzieś mieć kontakt z naturą. Ja zawsze do tego zachęcam. No dobrze, Benjamin, chcesz kogoś pozdrowić?
1: Całe Polskie Radio Dziecio. Cały świat i całą moją rodzinę.
0: Bardzo dziękuję za te pozdrowienia w imieniu całego świata, twojej rodziny i Polskiego Radia Dzieciom. Benjamin odgadł naszą ostatnią dzisiaj zagadkę, zabawę w rośliny, w to, co ukryłam w różnych podpowiedziach. Bardzo ci dziękuję. Miłego dnia.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do widzenia, a my do usłyszenia, ponieważ jeszcze będziemy rozmawiać w drugiej godzinie naszego spotkania o ziołach, o zielniczku i o roślinach, które rosną gdzieś nieopodal, ale nie wiemy, czy można je zjeść, czy nie. Czy są bezpieczne, czy lepiej ich unikać. To będzie taka rozmowa po godzinie 11, więc koniecznie zostańcie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.

0: odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
1: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
0: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
1: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
2: Autopromocja.

czy ja dobrze słyszałam, że tam w utworze były parówki na motorze. No, ciekawe, pomysłowe. Ale o parówkach nie będziemy rozmawiać w tej godzinie naszego spotkania, chyba że jakaś roślina, jakieś zioło będzie takie długie i chude. To najbliżej chyba szczypiorkowi, bo on jest taką rurką długą i chudą, ale parówka jest grubsza, więc trochę inaczej wygląda szczypiorek, no i inaczej też smakuje. I już za moment w naszym studiu pojawi się Kasia.

która zna się na roślinach, na ziołach, na tych roślinach, które możemy znaleźć w ogrodzie, ale też w lesie i na łące, bo jak zapewne wiecie, moc ziół tkwi w wielu roślinach, ale nie wszystkie znamy. Czasami idąc na spacer przez jakiś park albo będąc na łące, widzimy, że rośnie coś obok, co pięknie pachnie, co lubią motyle, co zapylają pszczoły. No ale nie wiemy, czy to można zerwać i zjeść, czy to można tylko zerwać do bukietu, czy może lepiej w ogóle tego nie dotykać i nie zrywać. Które rośliny mogą być dla nas groźne, a które mogą na przykład pomóc, jak zbijemy kolano i będzie leciała krew. O, może wiecie, jaka to jest roślina, bo ja pamiętam, jak byłam dzieckiem i na przykład przewrotka na rowerze albo gdzieś na hulajnodze czy na rolkach zdarte kolano i przykładało się liściem pewnej rośliny. Jeżeli wiecie, co to była za roślina, ona nadal rośnie, ale nie wiem, czy się jej wykorzystuje do tych celów. Jeżeli wiecie, jaka to roślina, to zadzwońcie 22 645 20 55. Co przykładamy do kolana, które zostało rozbite, zbite i miało kraksę na przykład na hulajnodze czy na rowerze, a więcej porad o ziołach już za moment.

0: radość w rodzinie, a radość też mamy, jeżeli mamy fajną książkę albo fajnego gościa. I tak właśnie w tej chwili się wydarzyło, bo w studiu już jest Kasia Błażejewska-Sztur, jak powiedziała, ambasadorka książki, którą mam przed sobą, książki Zielniczek. Cześć.
1: Tak, cześć. Rzeczywiście jest to może mało popularna funkcja bycia ambasadorem książki, ale tym razem tak się zdarzyło.
0: Książki, która jest poświęcona

0: poświęcona roślinom, ziołom. Czy to jest coś, co jest ci bliskie? Bo chyba ty lubisz eksperymentować w kuchni, ale i w ogródku.
1: Tak. Jest mi to bardzo bliskie i jest mi to też bliskie, ponieważ moja mama, która jest, była nauczycielką biologii, jest biologiem, zawsze pokazywała nam przeróżne rośliny, zioła. Do dziś wykorzystuje je w przeróżny sposób. Maceruje, robi maści nagietkowe, na przykład właśnie z nagietka, którymi potem smarujemy sobie pod nosem, jak mamy katar, czy jakieś mamy ranki na skórze, czy oparzenia. Więc to nie tylko wiedza teoretyczna, ale praktyczna. A ta książka po prostu jest, bo to nie jest zwykła książka o ziołach, tylko to jest jakaś magiczna w ogóle opowieść. I z jednej strony można ją potraktować tak bardzo konkretnie, że właśnie dowiemy się o
0: nagiet. Co na katar, a co na ból głowy.
1: Tak, i co, jak wygląda, kiedy rośnie, w jaki sposób zbierać i co z tym można zrobić. Ale z drugiej strony to jest taka bajka, opowieść o takiej wspaniałej właśnie babci, która opowiada też różne historie i przygody, dlaczego cykoria podróżnik nazywa się cykorią podróżnik i no, to jest w ogóle książka na cały rok i jakoś tak, ona jest tak miła i przyjemna i nie tylko właśnie pełna informacji, ale też w ogóle taka ciepła i przytulna.
0: Ale widzisz, jak to jest, że to tej wiedzy o ziołach, o roślinach często uczymy się właśnie od babci albo od mamy. To rzadko jest tak, że bierzemy atlas i teraz będę szukać mniszka lekarskiego. Albo zobaczę tego mniszka i patrzę, szukam w internecie, co to takiego, bo ładnie wygląda. Jednak taka nauka i wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie przez te babcie zazwyczaj i w książce, i w życiu ma miejsce.
1: Tak, ja myślę, że to jest właśnie element magiczny w pewien sposób. Może tak bardziej urzeczywistniony czy uziemiony wręcz, no bo to nie są czary mary, tylko to jest nauka i farmakologia, ale i biologia, ale z drugiej strony rzeczywiście jest w tym coś wspaniałego, że możemy tę wiedzę czerpać od babć, mam, a jak takich nie mamy, no to właśnie od babci, która jest bohaterką książki.
0: A my teraz mamy na łączach Szymona, który chce odpowiedzieć na moje pytanie, tylko czy Kasia znajdzie słuchawki. Mam nadzieję, że masz, żebyś usłyszała Szymona. A czy Szymon słyszy nas? Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No cześć Szymonie. Słuchaj, bo ja zadałam takie pytanie, pamiętam ze swojego dzieciństwa, taki moment, jak noga na przykład i kolano zdarte było po wyścigach na rowerze i przykładało się pewne zioło, pewną roślinę, no właśnie, żeby zminimalizować ból albo żeby zdezynfekować. Wiesz, co to za roślina?
2: Tak, wiem. To jest babka lancetowata.
1: Brawo.
0: Pięknie.
1: Wspaniale.
0: Babka lancetowata. Widziałeś ją kiedyś?
2: Tak.
0: Czy teraz się przykłada? Bo wiesz, ja już trochę wyrosłam z takiego szalonego jeżdżenia rowerem, że kolano zdarte, więc mam plasterek ewentualnie w torebce. A przykłada się dalej tą babkę?
2: No teraz u nas już w domu to raczej się raczej przykładamy plasterek, ale mama chyba babkę lancetowatą przykładała.
0: No tak, jak na przykład nie ma plasterka, albo jesteśmy gdzieś na biwaku i to jest sytuacja nagła, to taki liść.
2: To wtedy trzeba babkę lancetowatą.
0: To wtedy przemyć wodą, posmarować i dotknąć tym liściem. No bardzo ci, Szymonie, dziękuję za tę odpowiedź. Pozdrawiamy serdecznie. Miłego
1: dnia. Ja ci gratuluję, bo to jest taka wiedza medyczna i do wykorzystania właśnie w przeróżnych warunkach, bo kto jest przezorny, to ma ze sobą plasterek, ale nie zawsze go mamy i wtedy zamiast wpadać w panikę, to możemy poszukać babki lancetowanej. Jak wiemy, tak jak ty, że ona może pomóc.
0: Brawo za twoją wiedzę. Dziękujemy bardzo. Kasiu,
2: a
0: ty wiesz, jak to jest? Dlaczego ta babka? Co w niej w ogóle takiego jest, tej babce lancetowatej, że ona ma takie właściwości? No bo teoretycznie można przyłożyć liść dębu, albo można by przyłożyć liść pokrzywy. A to akurat nie, bo liść pokrzywy mógłby nam zaszkodzić i mógłby nas dodatkowo poparzyć. Ale czy ta babka ma jakieś takie wyjątkowe właściwości, odkażające, przeciwbólowe? Czy to trochę tak jak czasami plasterek się naklei po prostu, żeby odwrócić uwagę?
1: No właśnie nie. To znaczy babka lancetowata działa naprawdę przeciwzapalnie i trochę odkażające.

0: odkażająco. W związku z tym właśnie nie każdy liść każdej rośliny zadziałałby w taki właśnie sposób. Także z zielniczka możemy się dowiedzieć również, że te liście na świeżo podziałają na rany, ale można też na przykład je wysuszyć i potem zrobić sobie taki napar, który będzie nam pomagał na choroby dróg oddechowych albo na przykład problemy żołądkowe, tak zwane jelitówki. I te same właściwości właśnie przeciwzapalne i antybakteryjne możemy wykorzystać właśnie wewnętrznie, również przez cały rok.
1: Magiczna moc ziół, jak wiemy, one mają swoją moc, trzeba tylko dobrze dobrać do odpowiednich dolegliwości chociażby, albo do potrzeb, jakie mamy i dobrze mieć taki zielniczek, żeby sobie, prawda, sprawdzać, co się do czego nadaje.
0: Tak, w jaki sposób zbierać, w jaki sposób na przykład suszyć, czy w ciemnym pomieszczeniu, czy w jasnym, czy na przykład możemy zrobić taką herbatkę z liści porzeczek, malin czy jeżyn i ja zawsze suszyłam te liście, a z zielniczka się dowiedziałam, że dobrze jest je najpierw tak zgnieść, rozwałkować, potem zostawić na chwilę, żeby one podfermentowały i dopiero potem ususzyć i wtedy dzięki temu wyciągniemy więcej właściwości takich prozdrowotnych z nich, więc zielniczek nam odpowiada, mówi nam również na co uważać i że na przykład dziura który może być bardzo cennym i korzystnym dla nas ziołem, również w niektórych sytuacjach nie powinien być przez nas stosowany i wchodzi on w interakcję z różnymi lekami, więc na przykład jeżeli przyjmujemy leki przeciwdepresyjne na przykład, albo takie wystawiamy się na silne działanie promieni słonecznych, to wtedy z dziurawca powinniśmy zrezygnować. Również jest informacja, których roślin zdecydowanie nie zbierać, bo to nie jest tak, że wszystkie rośliny, które rosną na łące czy w lesie będą dla nas dobre, bo niektóre mogą nam zaszkodzić, jak na przykład konwalia.
1: No właśnie, nie wszystko jest dobre do zwąchania, do zrywania. Czasami tylko można popatrzeć, czy jest jakaś metoda, jak odróżnić te rośliny, czy po prostu dobrze robić zdjęcie i szukać informacji, to jeszcze o tym na pewno porozmawiamy.

0: Słońce. Czy dzisiaj świeci słońce? No niekoniecznie, przynajmniej w Warszawie słońca nie widać. A to niedobrze, bo myślę, że rośliny lubią trochę tego słońca, skąpać się w promieniach słonecznych, żeby więcej dać z siebie energii, żeby po prostu rosnąć. My z Kasią Błażejewską-Sztur mamy przed sobą książkę o roślinach, zielniczek, czyli taka przygoda w ogrodzie, przygoda na cztery pory roku, zarówno w ogrodzie, jak i w lesie, na łące, tam gdzie rośnie dużo różnych roślin, no i gdzie rosną takie, których też nie znamy. Bo w pierwszej godzinie naszego spotkania pytałam słuchaczy o takie zioła, rośliny, które mamy na przykład na parapecie, czyli mięta, bazylia, czy lawenda, która była. Ale jak pójdziemy dalej trochę za ogród, albo mamy taki dziki ogród, to tych ziół i roślin spotkamy dużo więcej.
1: Tak, ja teraz jak jeżdżę to patrzę przy drogach na wszystkie łąki, które kwitną i właśnie sobie myślę, o tu rośnie dzika marchew, a tu rośnie cykoria podróżnik zwana czekanką, a tu rosną nagietki jakieś. Więc bardzo dużo tych roślin nas otacza, tylko musimy właśnie jakoś się troszeczkę na nie wyczulić i uwrażliwić.
0: Po prostu je rozpoznać, bo maki i chabry znamy, ale tak jak wspomniałaś te nazwy, to już jest coś trudniejszego. Wyższa szkoła jazdy i nauki. Czy jest jakaś metoda właśnie, żeby odróżnić te zioła, te rośliny, które można powąchać, można zerwać, można wykorzystać od tych, których absolutnie nie ruszamy? Bo tak jak z grzybami, zbieramy te, które znamy. A jeżeli chcielibyśmy się otworzyć na inne rośliny?
1: To ja bym z roślinami też tak robiła i na początku bym sprawdzała, bo jednak niewiele jest takich roślin, które mogą nam zaszkodzić, ale jednak są takie. Albo na przykład wrotycz pospolity możemy zbierać, suszyć i odstraszać nim różne owady, których nie chcemy mieć w domu, no ale nie powinniśmy go spożywać, więc tu lepiej jednak sprawdzić, żeby się nie zatruć. I tak jak powiedziałam, no nie ma bardzo dużo roślin u nas w Polsce, które są takie wybitnie trujące.
0: Że od razu zabiją. Na śmierć. Na śmierć. A wrotycz to żółte takie. Tak. Ta żółta roślina też bardzo często spotykana. Jest dosyć popularna. Ma takie duże kwiatokulki trochę, bo to nie jest taki kwiat rozwinięty.
1: To chyba się nazywa baldachimy. Kuleczek
0: takich, ale żółte, bardzo takie słoneczne rośliny, które można spotkać, czyli to się nadaje na odstraszanie owadów.
1: Odstrasza owady, odstrasza komary, kleszcze, podobno mole również u nas w domu, więc możemy hodować taki, czy uprawiać wrotycz w ogrodzie, żeby nam nie przylatywały te owady, których nie chcemy, albo właśnie ususzyć kwiatami w dół, w takim przewiewnym, raczej ciemnym pomieszczeniu, a nie na słoneczku, żeby nie straciło koloru. I właśnie możemy trzymać gdzieś tam w szafie przy drzwiach, żeby mole nam niczego nie zżarły.
0: Albo w szafie, żeby w ogóle się tam nie próbowały zadomowić, bo potem na zimę wyjmujemy sweter, a on cały w takie dziurki, bo mole przezimowały, znaczy spędziły lato.
1: Tak, właśnie one się tam schowały z dala od słońca, nikt im nie przeszkadzał, nikt po te swetry nie sięgał, chociaż myślę, że właśnie ostatnie dni wymusiły na nas również wyjmowanie swetrów, a to jest dobre.

0: A mówiłaś też o konwali, że to też jest roślina, która jest niezbyt dobra, a pięknie wygląda. Bukiet konwali, no już nie teraz, bo to tak pod koniec maja.
1: Tak. Konwalia nie tylko jest trująca, ale jest również pod ścisłą ochroną. I musimy pamiętać, że niektóre rośliny również są chronione. Na przykład czosnek niedźwiedzi, który jest jak najbardziej jadalny i też już sezon na czosnek niedźwiedzi akurat minął, ale jest pod ścisłą ochroną i nie możemy iść sobie do lasu i go zerwać i zjeść. Więc jednak tu zachęcam, że jeżeli nie jesteśmy pewni, to lepiej sprawdzić, czy możemy to zbierać i czy możemy to jeść, no bo szkoda narażać przyrodę, nas na jakieś kary finansowe i mandaty czy upomnienia, więc ale takie najgorsze dla nas to chyba glistnik jaskółczy ziele do jedzenia, czworolist, ale też na przykład lulek czarny czy ciemiernik, to są takie rzeczy, których zdecydowanie nie powinniśmy jeść, ale na przykład glistnik jaskółczy ziele, można wykorzystać ten jego sok taki do smarowania na skórę i usuwania różnych przebarwień, których nie chcemy. Pamiętam, jak kiedyś koleżanki sobie walczyły z kurzejkami również w ten sposób, także nie wszystko od razu trzeba zjadać.
0: Czyli ten glistnik to jest to, co ma taki żółty, a w zasadzie pomarańczowy, taki sok w środku. Takie mleczko. Rzeczywiście mówiło się kiedyś, że to na kurzajki, tak jak babka lancetowata na jakieś rany. Takie ładne nazwy mają te rośliny, ale jednak trzeba na nie uważać. Tak. Jakbyśmy jeszcze chcieli podpowiedzieć, jak wygląda któraś taka niebezpieczna, groźna?
1: No glistnik jaskółcze ziele właśnie ma takie żółte, bardzo ładne kwiatki i jeszcze takie strącz z nasionkami.
0: I tego nie jemy.
1: I tego nie jemy, zdecydowanie. Lulek czarny ma taki dosyć raczej jasny kwiat, ale z takim białym środkiem, stąd ta nazwa lulek czarny. Ciemiernik ma przepiękne kwiaty, które nawet zimą kwitną i one mogą być albo czerwone, albo białe i ma takie 5 płatków w tym kwiecie. No, ale myślę, że to jednak przynajmniej mi jest trudno jakoś to tak opisać w taki sposób, żeby przestrzec kogoś przed zjedzeniem tych produktów.
0: No, przed jedzeniem zawsze trzeba sprawdzić, co to za jedzenie. Tak. Jak mama i tata nie wiedzą, to jeszcze do babci można się udać, ona będzie wiedziała więcej.
1: Na pewno. No i też nie jedzmy roślin, nawet takich, które są jadalne. Nie zbierajmy ich na przykład przy drodze, no bo jednak jeżeli tam jeżdżą samochody i zanieczyszczają spalinami, to też na pewno te rośliny nie będą miały takich właściwości prozdrowotnych, jak my byśmy sobie tego życzyli, ale właśnie jeżeli znajdziemy je gdzieś na łące, przy rzece, w jakimś lesie, sadzie, z dala od drogi, to na pewno to będzie lepsze dla naszego zdrowia. I wiele rzeczy, wiele kwiatów możemy jeść. Ja na przykład przez wiele lat nie wiedziałam, że nasturcja jest kwiatem jadalnym, który można dodać do sałatki, nie tylko żeby ona
0: ładnie wyglądała,
1: ale można to schrupać.
0: Tak jak bratek.
1: Tak.
0: Ale to trochę bez smaku.
1: Rzeczywiście bez smaku, ale ja mam do dziś jakąś wielką przyjemność z faktu jedzenia kwiatów. Tak się czuję magicznie, jak jakaś księżniczka. No nie każdy na co dzień jada kwiatki przecież.
0: A płatki róży w cukrze to całkiem dobra rzecz. Może właśnie kwiatami zastąpić te zioła, których nie lubicie, bo na przykład Laura, która dzwoniła, powiedziała, że nie lubi kopru, Maciek pietruszki, a Ola mięty. Więc może w kwiaty, no może to będzie dla was rozwiązanie.

0: Thank you.
1: Szrek trzeci, ale jeszcze chyba na tego Szreka poczekamy trochę, zanim będziemy mogli obejrzeć, jeżeli chcecie, to jedynka i dwójka jeszcze ciągle dostępna. Szrek zielony, dlatego bardzo go lubię, bo to zielony to mój ulubiony kolor. Kasia Błażejewska-Sztur też pewnie lubi zielony, bo lubi rośliny i przegląda sobie zielniczek w poszukiwaniu inspiracji. Rozmawiałyśmy o tych roślinach, które są jadalne, ale i te, które są trujące, ale wszystkie one mogą na przykład nam służyć jako dekoracja, czyli taki bukiet zerwany, polnych kwiatów, wstawiony do wazonu. To jest piękna rzecz.
2: Tak, i możemy je sobie właśnie zasuszyć, żeby nam nie tylko odstraszały jakieś owady, ale też żeby właśnie pięknie wyglądały, czy pachniały nam. Rozmawiałyśmy przed chwilą, opowiadałaś o lawendzie, która ci pachnie. Ja też mam w takich woreczkach w szafie, żeby lawenda mi odstraszała mole i żeby pościel na przykład ładnie pachniała. Ale możemy te wszystkie zioła wykorzystywać w przeróżny sposób. I oczywiście tutaj potrzeba trochę wiedzy, żeby wiedzieć, czy na przykład kłącze albo korzeń ma właściwości najcenniejsze, czy
1: albo
2: to
1: kwiat.
2: Będzie kwiat, czy to będą listki. No wszystko zależy od rośliny, gdzie ona kumuluje te substancje.

substancje, na których nam zależy, ale potem możemy z tego robić naprawdę wspaniałe rzeczy, które będą nam służyły przez cały rok i tak mogą na przykład nam wspierać odporność, jak właśnie wspomniane już przeze mnie przefermentowane i wysuszone liście malin, jeżyn czy porzeczek, czy na przykład

0: też może być trochę żrące, no jak to kwas askorbinowy, więc mogło piec.
1: Właśnie, albo się wrzucało taką przekrojoną taki owoc dzikiej róży, albo z pokrzywami się też za kimś biegało. Jak się go nie lubiło, to pokrzywą też taka kara wymierzona.
0: Ale z kolei to poprawia krążenie, więc tutaj możemy usłyszeć czasami, że to przeciwdziała reumatyzmowi na przykład, no bo rzeczywiście jak nam się poprawia krążenie, no to wtedy działa lepiej na różne stany zapalne. No ale nie musi to być wszystko tak nieprzyjemne, parzące i kujące, bo na przykład łopian, który trochę w dotyku jego liście są niemiłe, a kolczaste kulki są kwiatostanem, no to właśnie mogą nas pokłuć, ale możemy sobie korzeń ususzyć i parzyć z niego herbatkę. I to będzie dobre i do picia, ale też taką herbatkę możemy wykorzystać na przykład na rany, różne wrzody, wysypki, czy nawet choroby grzybicze. A możemy na przykład, tak jak ja już powiedziałam o tym, że moja mama robi maść majerankową, no to możemy na przykład wziąć taki olej kokosowy albo... można w wersji niewegańskiej smalec rozgrzać w garnku, wrzucić dużo tych kwiatków na gietka tam i potem to wygotować, przycedzić, zostawić jeszcze na jakiś czas w otwartych słoiczkach.
1: Ile to roboty?
0: No ale dzięki temu wyciągamy z natury wszystko co najlepsze, więc myślę, że warto. Syropy różne można i jako dietetyczka nie zachęcam do jedzenia dużej ilości cukru, no ale jeżeli na przykład przygotowujemy taki syrop z kwiatów mniszka lekarskiego, no to potem on jednak będzie nas wspierał w okresie przeziębieniowym, jesienią i zimą, więc jak już mamy coś słodkiego zjeść, no to taki miód mniszkowy na pewno będzie dla nas bardzo korzystny.
1: Tak jak syrop czarnego bzu. Też jest taki napar można zrobić, który działa korzystnie. A jak zrobić właśnie taki syrop z jakichś owoców, czyli właśnie czebes, czy dzika róża? Co trzeba z tym zrobić, żeby powstał syrop?
0: Żeby był syrop, no to niestety musimy wykorzystać cukier, bo ten cukier też, jeżeli jest w odpowiednim stężeniu, to nie dodajemy go po to, żeby on nam dosładzał i poprawiał smak, co oczywiście też nastąpi, ale przede wszystkim duże stężenie cukru zabezpiecza przed psuciem się i rozwojem mikroorganizmów. Więc musimy przygotować, żeby był syrop. Zresztą część syropów, które kupujemy w aptece, również właśnie jest zrobionych na bazie cukru, więc musimy dać duże stężenie cukru.
1: Czyli dużo łyżeczek cukru.
0: Dużo łyżeczek, żeby ten cukier już się tam nie rozpuszczał w tej wodzie.
1: I
0: nawet
1: wtedy to jest
0: mieszamy.
1: Tak niedobre, że hej.
0: I wtedy wrzucamy tam różne rzeczy do tego syropu cukrowego, gotujemy i potem zostawiamy na jakiś czas, żeby właściwości, właśnie te najcenniejsze z tej rośliny przeniknęły do tego syropu. No i potem przecedzamy, zamykamy na przykład w jakichś butelkach. No i w związku z tym, że to jest takie bardzo słodkie, no to stosujemy to jak lekarstwo, czyli łyżeczkę albo łyżkę, a nie
1: chlusty całą
0: dużo.
1: Szklankę. Można to po prostu potem z wodą rozcieńczać taki napar i albo dla smaku, tak. Albo dla zdrowia z niego korzystać.
0: A najlepiej i jedno, i drugie, i jeszcze po trzecie dla nawodnienia, bo nawodnienie też jest bardzo ważne dla naszego zdrowia.
1: A czy któreś z roślin może być dla nas jakimś takim naturalnym kosmetykiem? Bardzo często mówi się o kosmetykach naturalnych. No nie wiem, czy używacie kosmetyków, ale krem to w każdym wieku jest potrzebny i pożądany, zwłaszcza krem z filtrem, jeżeli wychodzimy na słońce i w ogóle na dwór, to dobrze mieć taki krem. A może jest coś, co nam zabarwi ustka na czerwono delikatnie, żeby wyglądały jak pomalowane szminką. Jagody na pewno.
0: Na pewno jagody, buraczki również tak podziałają. Zioła aż tak chyba silnie nie będą nam malowały ustek, ale właśnie ta wspomniana maść nagietkowa jak najbardziej jest wspaniałym takim kosmetykiem, który będzie nas odżywiał. I no właśnie zioła z jednej strony działają bardzo silnie, a z drugiej strony jednak aż tak mogą nas nie zabarwić, ale na przykład możemy też przygotowywać różne takie odwary, na przykład ze skrzypu czy z pokrzywy, które będą poprawiały nasz urodę, bo możemy na przykład stosować je jako płukanki do włosów, albo takie właśnie odżywki do wcierania w skórę głowy i wtedy nasze włosy będą szybciej

0: szybciej rosły, będą zdrowsze i takie bardziej lśniące. A na przykład to już nie z zioła, ale też z takiego naturalnego, naturalnej kosmetyki. Możemy wystawić, jak pada deszcz, możemy wystawić za okno garnek, zebrać deszczówkę i potem płukać sobie włosy, jak myjemy deszczówką, i one będą takie mięciutkie i delikatne.
1: Wiele sposobów natura znalazła, żeby nam urozmaicić życie. No, kiedyś babcie korzystały z wielu tych przepisów i z wielu tych rozwiązań. Teraz idziemy do sklepu i możemy kupić szampon z pokrzywy albo z innych ziół kosmetyki, czy odwary, wywary, ale samemu zrobione na pewno są dużą satysfakcją, jeżeli coś takiego sobie zrobimy we własnym domu, we własnej kuchni.
0: Tak, ja pamiętam, jak kilka lat temu robiłam z moimi synami, próbowałam zrobić takie mydło z mydlnicy lekarskiej. To też jest takie zioło z pięknymi białymi kwiatkami, jak się tam ten korzeń albo kłącze, i teraz mama na pewno będzie zła, że mi to mówiła, a ja tego nie pamiętam, się odpowiednio zastosuje, to pachnie i się pieni, i rzeczywiście ta mydlnica działa jak mydełko. No i roboty było przy tym co niemiara i mój tata się bardzo śmiał, że my tak wiele godzin poświęcamy na przygotowanie czegoś, co właśnie możemy sobie kupić w sklepie, ale jaka to jest frajda, jeżeli sami z czegoś skorzystamy. A też mówiąc o ziołach i o mądrości naszych babć, to ja myślę, że przez to, że my mniej korzystamy teraz z tych naturalnych różnych produktów, to trochę nasza dieta na przykład zubożała. I na przedwiośniu było bardzo dużo roślin, z których nasi przodkowie korzystali. Chociażby wspomniana pokrzywa, którą możemy jeść, ale też na przykład komosa biała, która ma bardzo dużo żelaza i możemy ją sobie pokroić i dodać do jajecznicy na przykład, jako taki zielony dodatek. I w związku z tym, że ich nie ma w sklepie, a my głównie w sklepie kupujemy różne rzeczy do jedzenia,
1: to w ogóle
0: no to przestaliśmy je jeść, a one są cały czas dostępne i warto je wplatać do naszej diety, i mam nadzieję, że nasi słuchacze sobie będą teraz chodzili na spacery i zastanawiali się, co tu jeszcze można schrupać.
1: Co można wrzucić do gara albo położyć na kanapkę. Będzie na pewno smacznie, no i przede wszystkim zdrowo. Kasia Błażejewska-Sztur, dietetyczka, ambasadorka książki Zielniczek, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.

cokolwiek się zdarzy. Taki utwór za nami. Utwór, który bardzo mi się podoba, bo wprowadza w taki klimat, który nie wiadomo do czego doprowadzi. A nas doprowadziła audycja już do końca, ponieważ zbliża się godzina 12, a to znak, że pojawi się tutaj inna Marta. Marta była rano, Marta była po 10, Marta będzie także po godzinie 12 i wtedy zabierze was na takie wakacje. Myślę, że dużo ciekawego podczas jej spotkania z wami się wydarzy. Natomiast ja zabieram mój zielniczek. Będę szukała dzisiaj jakichś takich przyjemnych roślin. Takich, które można posadzić w ogródku albo zebrać do bukietu i wstawić do was. Bo jak radziła Kasia Błażejewska, warto czasami takie kwiaty na przykład zasuszyć. Jeżeli zbierzemy piękny bukiet, to możemy go położyć, powiesić do góry nogami, zasuszyć i w ten sposób będziemy mieć ładną dekorację. To zbieram się na łąkę szukać kwiatów, a wam dziękuję bardzo za ten dzisiejszy poranek, no bo to jeszcze było wcześnie. Marta Hoppe i Renata Żuchowska, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Miłego dnia, cześć, pa, pa!

odbudowy domu. Przestawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku

trzy. Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

0: Krukuj do nią, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści.
1: O tak, Guidonio, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
4: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
6: Autopromocja.
7: Radiowe półpolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 12 na naszych zegarach. Marta Powałowska, Daria Brzezińska startują radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. Jesteśmy z wami do godziny 15.

Ale nas przywitała Akademia Pana Kleksa ze swoją kleksografią. No powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi w ogóle o Akademię Pana Kleksa, to ja jestem ogromną miłośniczką książek, ale no, te filmy też mi się bardzo podobały, chociaż rzeczywiście, kiedy wczytujemy się w kolejne karty książek dotyczących przygód pana Kleksa, to faktycznie nasza wyobraźnia wtedy pracuje na pełnych obrotach. Zresztą mam takie wrażenie, że za każdym razem, kiedy pytam was o różne rzeczy, właśnie z zakresu naszego pytania dnia, to wasza wyobraźnia też wówczas pracuje na najwyższych obrotach. Dlatego bądźcie pewni i spokojni, że na bank pytanie dnia dzisiaj się pojawi. Ale pozwólcie, że najpierw jeszcze raz bardzo serdecznie was przywitam w ten wakacyjny, przepiękny dzień. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny macie ochotę spędzić popołudnie w Polskim Radiu Dzieci, bo przed nami 3 godziny pełne podróży, zagadek, muzyki i oczywiście fenomenalnych gości.

A teraz czas na wspomniane przeze mnie pytanie dnia. Gdybyście mogli przez jeden dzień zamienić się w jakieś dowolne zwierzę, to jakie byście wybrali i dlaczego właśnie to zwierzę? 22 645 20 55. Dzwońcie śmiało, bo jestem bardzo ciekawa waszych wyborów i argumentacji oczywiście.

0: Książę Czaruś, tak nazywa się film animowany, z którego pochodzi ta piosenka. Ciekawa jestem, czy dodzwonił się do nas teraz Książę Czaruś. Halo, halo, czy to ty, Książę Czaruś?
1: Nie, to nie ja.
0: Ach, no tak, tutaj na tej linii telefonicznej jestem połączona z Bartkiem. Cześć, Bartku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak tam twoje samopoczucie dzisiaj?
1: Dobrze.
0: A co pysznego jadłeś na śniadanie dzisiaj?
1: A kanapkę z serem.
0: Kanapka z serem? Białym, żółtym?
1: Żółtym.
0: No, to musiała być pyszna kanapka. A co masz w planach obiadowych?
1: Jestem żurek.
0: Ale pysznie. Wybacz, ale ja jestem głodna, więc dzisiaj po prostu

0: prostu mnóstwo moich rozmów z naszymi słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom będzie dotyczyło właśnie jedzenia. A ty w ogóle lubisz jeść?
1: Ale tak nie za bardzo. Mówiłam właśnie mamie, że jestem tym małojadkiem.
0: Ach, ty jesteś małojadkiem. To się chyba nazywa niejadek. Ale małojadek też mi się bardzo podoba to słowo, więc chętnie je sobie od ciebie pożyczę i będę stosowała. Ale podejrzewam, że są takie dania, które lubisz, kiedy trafiają na twój talerz.
1: Tak. Na przykład pizza.
0: Pizza. A jaka to pizza?
1: Pepperoni, taka z żabki.
0: Ty pepperoni, czyli z taką troszkę pikantną kiełbaską. Rozumiem. A czy ty na pizzę, czy ty jesteś ten team, który na pizzę wylewa tonę keczupu, czy nie?
1: Nie.
0: Czyli jadasz pizzę bez keczupu, czyli właściwie można powiedzieć tak, jak powinno się jeść. Tylko ten sos pomidorowy, który jest na pizzy, wystarczy. No dobrze, Bartku, ale ja wiem doskonale, że ty chciałbyś zabrać głos w kwestii naszego pytania dnia, a niekoniecznie potraw, no ale tak to ze mną jest, że kiedy do nas dzwonicie, to tak na dobrą sprawę nigdy nie wiadomo, o co ja was zapytam i o czym będziemy sobie rozmawiać. Natomiast faktycznie to też jest bardzo ciekawe pytanie i jestem niesamowicie zainteresowana twoją odpowiedzią odnośnie do tego, w jakie zwierzę chciałbyś się zamienić na jeden wakacyjny dzień? W kogo?
1: Kota.
0: A dlaczego w kota?
1: Bo można się wspinać na drzewa.
0: A ty lubisz się wspinać na drzewa?
1: Jeszcze się wspinałem, ale jakbym był kotem, to bym się lubił.
0: Okej.
1: Poza własnymi drogami.
0: Koty chadzają własnymi drogami, rzeczywiście tak się często mówi o tych zwierzakach, a ty chciałbyś chadzać własnymi ścieżkami, czy tylko, czy tak robisz?
1: No tak robię, mama mówi, ale nie wiem.
0: Tak mama o tobie mówi, ale ty nie jesteś przekonany. Chadzanie też własnymi ścieżkami to oczywiście można rozumieć bardzo dosłownie, że rzeczywiście zawsze wybierasz swoją drogę, ale można też rozumieć w takim sensie metaforycznym, czyli w takiej przenośni, że na przykład zazwyczaj masz swoje zdanie i niekoniecznie jest ono takie jak reszty, albo masz swoje przemyślenia w różnych tematach. I co, zgadza się?
1: Mamy, nie no. Mama mnie zagadała.
0: Och, no pani mamo, ja tutaj prowadzę dyskusję z Bartkiem o chadzaniu własnymi drogami. Proszę nam tutaj nie podpowiadać.
1: Własnymi drogami.
0: No to jak to jest, Bartku, z tobą? No opowiedz, czy ty rzeczywiście fizycznie tak naprawdę chadzasz własnymi drogami, czy też tak właśnie bardziej w tej kwestii metaforycznej, czyli takiej przenośni, że też masz swoje zdanie, swoje opinie, swoje przemyślenia?
1: Przenośni bardziej.
0: No to super. No to rzeczywiście taki kociak idealnie by do ciebie pasował. A powiedz mi proszę, jak byś wyglądał jako kot? Jaki byłby to kot?
1: Czarny.
0: O proszę. No. No i coś jeszcze? Taki cały czarny i tyle?
1: Z ostrymi pazurami i z luto i uszami, no i z takimi żółto-niebieskawymi, nie, żółto-zielonymi oczami.
0: Wow, no to przepiękne te oczy, w ogóle, no bardzo piękny byłby z ciebie kot. No dobra, a czy ty umiesz mówić po kociemu? Super, no fantastycznie, a co mi teraz powiedziałeś?
1: Nie mam żadnego pojęcia. A nie dotyczy Ani, to może porozmawiam z kotem.
0: No to słuchaj, to na takie przeszkolenie języka kociego rzeczywiście koniecznie się uda, jeżeli masz taką możliwość, bo to wiesz, nigdy nie wiadomo, czy przypadkiem nie obrazisz takiego kota, jeżeli nie znasz tego języka. Ale bardzo mi się podoba twój pomysł i z tego, co opowiadasz, to słyszę, że to jest całkiem sprawnie, przemyślnie

0: myślane, zawsze ciebie interesowały koty?
1: No nie zawsze, tylko mi tak strzeliło do głowy, jak było powiedziane, jakim zwierzęciem wobec jakimś zwierzęciem chciałbym zostać.
0: Aha, ale zobacz, to też jest bardzo ciekawe, bo niby się nad tym nie zastanawiałeś nigdy, a z drugiej strony to jest pierwsza myśl, która wpadła ci do głowy, kiedy usłyszałeś to pytanie. Czyli coś tutaj może być na rzeczy, tak mi się wydaje. Co o tym sądzisz? No, nigdy nie wiadomo. Bartku, a jak powiedz mi, jak tam twoje wakacje mijają?
1: Dobrze.
0: Jakieś wakacyjne plany?
1: Na razie to mamy w planach chyba odwiedzić dom Bartek, tak mamy?
2: Powiedz, co zrobiłeś.
1: Właśnie jedziemy do babci. Byłam w kinie dzisiaj.
0: Super. Na jakim filmie?
1: Gorki pies, Siak Królowej. Polecam.
0: O, super, fajna polecajka kinowa, takich zawsze, takie bardzo chętnie zawsze przytulę. Ale zaraz, coś tam słyszałam, że dąb Bartek, tak?
1: Tak.
0: No proszę, czyli ty jesteś też młodym odkrywcą?
1: Tak.
0: Odkrywcą i podróżnikiem. Tak. Cudownie, a właśnie podróżujesz podczas tych wakacji?
1: Tak, trochę podróżuję. Mieliśmy w planach odwiedzić jeszcze jaskinię Raj i kopalnię soli.
0: I co, uda się zrealizować te plany?
1: Mama mówiła, że jaskinia Raj sprzedaje bilety dopiero od wtorku.
0: No ale słuchaj, to ja będę trzymała kciuki, żeby się jednak udało chociaż częściowo zrealizować te plany, dobra? A poza tym czasami jest tak, że nawet jeżeli coś nam nie wychodzi z tego planu, który pierwotnie na samym początku mieliśmy, to nie oznacza, że musimy z niego zupełnie rezygnować, tylko czasami coś można pozamieniać, poprzestawiać, pokombinować i wtedy wszystko się z pewnością udaje, a na pewno udaje się nam nie stracić dobrego humoru, bo zdaję sobie sprawę doskonale z tego, że czasami jak coś nie idzie zgodnie z naszymi planami, z naszą myślą, to człowiekowi się trochę nastrój psuje. A czegoś takiego to my na pewno nie chcemy w wakacje, zgadza się?
1: Tak. Właśnie mieliśmy też takie coś z M1-ką do Józefowa z autobusem M1. Chyba od czerwca. Od czerwca umówiliśmy się z tatą na wycieczkę, ale wyszło tak, że pojechaliśmy w środę, z mamą, no bo tata przekładał tą wycieczkę.
0: Mhm, no właśnie. Ale najważniejsze jest to, że udało się.
1: Tak.
0: No właśnie. I to jest super, i to jest fajne. I ja się w ogóle bardzo, bardzo cieszę, że też macie czas na słuchanie Polskiego Radia Dzieciom, bo wiem doskonale, że wakacje to jest bardzo intensywny czas dla wszystkich naszych słuchaczy oraz ich rodziców, opiekunów, dziadków, starsze rodzeństwo czasami także przecież z wami czas spędza. Także fantastycznym jest to, że także pamiętacie o nas, nie zapominacie w tym bardzo intensywnym momencie roku i zawsze takie telefony są dla mnie super miłe i radosne. A teraz Bartku, czas na pozdrowienia. Kogo masz?
1: Na obozie SMA półkolonii konnej.
0: A byłeś czy będziesz?
1: Byłem.
0: Ach, cudownie. No i jak było?
1: Ekstra.
0: Fajne są takie jeździeckie zajęcia, to prawda. W ogóle wszelkie zajęcia ze zwierzętami mam wrażenie, że zawsze są bardzo, bardzo miłe i dają mnóstwo takich dodatkowych wrażeń, takich miłych, pozytywnych emocji. Też tak masz? Coś tam, jakieś chyba się rozmowy toczą między wami, moi drodzy. Bartku, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Dwie babcie, dziadka, dwie ciocie Anie.
0: Super.
1: I to chyba będzie na tyle.
0: I zamykamy listę z pozdrowieniami.
1: I Michalinę.
0: I Michalinę pozdrawiamy oczywiście jak najbardziej. Bartku, super pozdrowienia. My się do nich wszystkich oczywiście przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie

Pozdrawiamy. Trzymam mocno kciuki za to, żeby wszystkie plany i marzenia wakacyjne twoje się spełniły. Informuj nas co jakiś czas, co tam u ciebie słychać, jakie kolejne przygody ciebie spotkały, albo na jakie ty natrafiłeś, co u ciebie słychać, jak mija ci czasy, a my życzymy udanych, przemiłych, kolorowych, fantastycznych i radosnych wakacji. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.

0: No i jestem znowu z wami. Mam nadzieję, że się cieszycie. Tym bardziej, że wracam z bardzo dobrymi informacjami. Jakimi? Pewnie takie głosy teraz się pojawiają przed radioodbiornikami. Nie no, śmieję się, ale podejrzewam, że możecie być bardzo zainteresowani. Co to za wieści? Otóż, moi drodzy, chciałam was bardzo serdecznie zaprosić do udziału w zabawie.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: O, właśnie tak nazywa się nasza zabawa i polega ona na odgadnięciu zagadki. Dzisiaj kategoria zwierzę króluje w naszych wakacyjnych zgadywankach, a słowo, które kojarzy mi się z poszukiwanym dzisiaj zwierzakiem, to niech ja pomyślę, pióra. O, pióra albo nawet skrzydła. No myślę, że to właściwie na jedno wychodzi. Jakie zwierzę natomiast wam kojarzy się z piórami, ze skrzydłami? Jeżeli macie jakiś pomysł, macie propozycję, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: No oczywiście, mi też jest zawsze bardzo, bardzo dobrze, kiedy mam wakacje, a jeszcze kiedy do tego wszystkiego dochodzą zabawy, na przykład.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: No to wtedy już w ogóle szczęściu mojemu nie ma końca. Przed momentem pojawiła się pierwsza podpowiedź, pierwsze skojarzenie związane z poszukiwanym dzisiaj przez nas zwierzakiem, bo to kategoria zwierzę dzisiaj króluje we wakacyjnych zgadywankach. I ta podpowiedź to pióra, skrzydła, no tutaj właściwie dwie się pojawiły. Zaszalałam troszeczkę z tymi podpowiedziami, ale co tam, są wakacje, można sobie szaleć dowoli. I pierwsza propozycja się również pojawiła. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A kto tam się do nas dodzwonił?
2: Hania, Marysia i Antek.
0: Hania, Marysia i Antek. I co tam dzisiaj u was słychać?
2: Właśnie jesteśmy nad morzem, właśnie zaparkowaliśmy.
0: Ale super. Jaki dzisiaj, jaka pogoda, jaki klimat jest nad morzem?
2: Dobrze.
0: Warto?
2: Za najcieplejszy dzień.
0: Warto przyjechać dzisiaj?
2: Tak, tak.
0: No to słuchajcie, ja o 15 żegnam się ze słuchaczami i lecę nad morze. I wtedy zapada taka niezręczna cisza. Nie, no żartuję sobie. Dzisiaj akurat po audycji to ruszam w zupełnie inną stronę, ale bardzo się cieszę, że dzwonicie do nas z nadmorza z takimi super informacjami, że jest bardzo ładna pogoda, że warto wybrać się na spacer, na plażę. I w ogóle co będziecie dzisiaj tam robić?
2: Nadmorze?
0: Mhm.
2: Będziemy się kąpać i pływać na desce.
0: Wow, to aż takie plany macie. No to super. A umiecie pływać?
2: Tak. Rozbijemy parawan. Zjemy chipsy.
0: Nie, no być nad polskim morzem, na polskiej plaży i nie rozbić parawanu, to w ogóle to się nie liczy. A jaki macie parawan? Co tam na nim jest namalowane, narysowane? Jak
2: biało-niebieski, w paski.
0: Ach, no to typowo morski, przepięknie musi wyglądać, ale super. Bardzo, bardzo mi się podobają wasze opowieści, czyli generalnie wakacje upływają wam w takiej

0: fajnej atmosferze.
1: Tak.
0: No to super. A jeszcze plany obiadowe mnie interesują wasze.
1: Nie mamy pojęcia.

0: Antku, a ty?
1: Pizzę.
0: A Marysia? O, no powiem wam, że macie takie raczej ambitne dania.
1: Nie, ja pierogi z Nutellą.
0: No nie słyszałam jeszcze o takim daniu, to już w ogóle powiem ci, no mogłoby naprawdę ciekawie smakować. Jak kiedyś uda ci się zrobić takie pierogi z Nutellą albo zjeść, to koniecznie daj mi znać, jaki to był smak, dobra? Antku? Świetnie. Moi drodzy, ale ja wiem, że wy dzwonicie w sprawie naszej zabawy, zatem od razu teraz już chciałabym przejść do sedna sprawy i zapytać się was, jak może brzmieć odpowiedź na naszą zagadkę. O jakie zwierzę ja dzisiaj pytam?
1: Bocian!
0: Czy to jest bocian? Już sprawdzam. No akurat o bociana dzisiaj nie pytam, ale bociany to są też bardzo interesujące zwierzęta. Udało wam się wypatrzeć jakiegoś bociana, kiedy byliście w podróży?
1: U nas tam, gdzie mieszkamy, jest gniazdo z bocianami, jest 5 bocianów.
2: I są małe.
0: I są też małe? Są rodzice bociany i dzieci bociany?
1: Tak,
2: dorosłe i dwójka mał.
0: A jak się nazywają dzieci ptasie?
1: Pisklęta.
0: Ptasiątko, pisklątka. Podoba mi się.
1: Pisklęta.
0: Tak, dokładnie, zgadza się. A czy wy nadaliście imiona tym bocianom, które niedaleko was mieszkają?
1: Nie, bo za bardzo się nimi nie interesujemy, bo w ośrodku jest park nowy i tyrolka i szyblace zabaw i mnóstwo i są też trampoliny, więc...
0: Rozumiem, to one przyciągały waszą uwagę, ale to może tak. Właśnie dzięki naszej dzisiejszej rozmowie zwrócicie uwagę na tych ptasich mieszkańców, którzy niedaleko was się znajdują i może właśnie wspólnie wymyślicie im jakieś imiona, co wy na to?
1: Ja jeden wymyśliłem.
0: Grzesiek. Jak?
1: Grzesiek.
0: Grzesiek to będzie co, tata bocian?
1: Nie. Mały to będzie.
2: Mały
0: synek bocian to będzie Grzesiek, tak. A córeczka bocian?
1: A drugi to będzie Marek.
0: A dlaczego dwóch chłopców? A może dziewczynka i chłopiec?
1: Gdzie jest Rebeka?
0: Rebeka, jakie ładne imię. A mama, jak się może nazywać, bociania mama?
1: To będzie Małpiszon.
0: No gdzie? Nie ma takiego imienia jak Małpiszon. Będzie mama bociania, może się mieć na imię mama. O, po prostu, mama to mama.
1: To będzie Bogu miła.
0: Bardzo ładne.
1: To będzie Bogu miła.
0: Bardzo ładne imię, no, rzeczywiście.
1: No, Rebeka lepsze.
0: Tak, no dlatego córeczka Rebeka, tak, mama Bogumiła i bociani tata Bogumił, o. I do tego Henryk, też bardzo ładne. No zobaczcie, jaka w ogóle fantastyczna zabawa nam wyszła w wymyślanie ptasich imion. Mam też takie... poczucie, że jak dzisiaj wrócicie i przypatrzycie się tym bocianom, to może się okazać, że jednak inne imiona do nich pasują, więc bardzo proszę, żebyście to zrobili i w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, kiedy znowu będą radiowe półkolonie, zadzwońcie do mnie i powiedzcie, czy rzeczywiście te imiona zostają, czy jakieś nowe wpadły wam do głowy, które kojarzą wam się z tymi ptaszkami.
1: A 10 bocian to będzie Rebeka.
0: Ale 10 bocianów to tam nie ma. No właśnie.
1: Nie, słuchajcie, jest 4.
0: Moi drodzy, czas na pozdrowienia. Macie ochotę wszyscy razem pozdrowić, czy po kolei?
1: Ja chcę pozdrowić moją Tosię.
0: Czyli po kolei.
1: A ja chcę pozdrowić nasze siostry, bliźniaczki, Wasie i Tosię.
0: Super. I kogoś jeszcze dopisujecie?
1: Moją mamę, która tu siedzi.
0: No jasne, oczywiście. Do mamy
1: jeszcze
0: zawsze przesyłamy buziaczki i przytulasy.
1: Jeszcze Stasia i Tadzia chcemy pozdrowić. Stasia i Tadzia.
0: Świetnie. Kogoś jeszcze dopisujemy do tej listy, czy już ją zamykamy?
1: Tak. Nie. Jeszcze ciocię Beatkę i wujka Daniela.
0: Mhm. I koniec?
1: I wszystkich słuchaczy jeszcze pozdrawiamy.
0: Jasne, oczywiście. Słuchacze dopisujemy. I czy to już jest koniec?

0: Kogo?
1: Jeszcze pana Bociana. O. Jeszcze Bociany pozdrawiamy.
0: Oczywiście, wszystkie Bociany na całym świecie możemy pozdrowić jak najbardziej. Moi drodzy, bardzo dziękuję wam za tę radosną rozmowę. Życzę udanego, cudownego, przemiłego i uśmiechniętego dnia nad polskim morzem. Bawcie się dobrze i do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: A ja przypominam, że cały czas poszukujemy odpowiedzi na naszą zagadkę w kategorii zwierzę, bo to ona dzisiaj w wakacyjnych zgadywankach rządzi i króluje. Wiecie już, że zwierzę to kojarzy się mi z takimi słowami jak pióra, skrzydła, no to dorzucam jeszcze tutaj słowo niewielki. I co to może być za stworzenie? 22 645 20 55. Jeżeli macie pomysł, śmiało dzwońcie.

0: Wakacyjna zgadywanka.
1: Tak właśnie brzmi nazwa naszej zabawy, która aktualnie gości w naszych radiowych półkoloniach. Staramy się rozszyfrować to zwierzę, które dzisiaj ukryło się w naszych wakacyjnych zgadywankach i kojarzy się z takimi słowami jak pióra, skrzydła i niewielki. Dzień dobry, Mateuszu.
2: Dzień dobry.
1: Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Powiedz, skąd do nas dzwonisz?
2: Z podróży.
1: Z podróży. A w jakiej części Polski teraz jesteś? Albo świata?
2: No raczej na południu, gdzieś w górach.
1: Ach, cudownie.
2: Gdzieś około Krosna.
1: Rozumiem. I jesteś w drodze na urlop, tak? Na wakacje? Czy wracacie?
2: Nie, wracamy.
1: No dobra, ale powiedz...

0: walizki wypełnione super wspomnieniami? Czy masz walizki wypełnione super wspomnieniami wakacyjnymi?
1: Tak, jak najbardziej.
0: A chciałbyś nam opowiedzieć o jakimś takim jednej super przygodzie?
1: Której by tu opowiedzieć?
0: Tyle ich było. No to możesz o dwóch.
1: No to popłynęliśmy na łódce elektrycznej przez pół rzeki.
0: Wow, to musiało być super. Przygoda niesamowita. Pierwszy raz się tobie takie coś udało?
1: Na łódce elektrycznej po raz pierwszy, ale na waglówce dwa razy byłem.
0: Ach, czyli już takie pewne doświadczenie miałeś. No to super, ale to jednak się zupełnie różni.
1: Bardzo.
0: Tak, i też wrażenia są zupełnie inne. Ale jedno i drugie jest, myślę, warte polecenia. A druga wakacyjna przygoda, którą będziesz na długo pamiętał?
1: No to, że żeśmy ogniska nie rozpalili.
0: Jak okropne. To? Jak to się stało?
1: Nie rozpalamy ogniska. Niemożliwe.
0: Dlaczego?
1: Nie wiem. Ja uwielbiam właśnie rozpalać ognisko. My nie rozpalili.
0: Ale to... Dlatego, że nie było na to czasu, czy dlatego, że okazało się, że na przykład pogoda wam nie sprzyjała i cały czas padał deszcz?
1: Pogoda nam nie sprzyjała.
0: Ach, ale wiesz co, na szczęście ognisko można, wiadomo, rozpalać w tych miejscach, gdzie jest to tylko dozwolone, ale na szczęście można też to robić w różnych miejscach, więc może jeszcze podczas tegorocznych wakacji będzie ku temu okazja.
1: To na pewno będzie. Wakacje bez ogniska to nie wakacje.
0: No, słuchaj, zgadzam się z tobą w 100%. A jak jest takie ognisko, to powiedz mi, bo ja oczywiście teraz nawiążę jak zwykle do kwestii związanych z jedzeniem, to co najczęściej zjadasz z ogniska?
1: Kiełbasę.
0: A ziemniaki lubisz takie z ogniska?
1: Tak.
0: Och, pyszne są. A chlebek?
1: Chlebek też.
0: No rzeczywiście, słuchaj, to całą kolację można byłoby z ogniska zdecydowanie zrobić. Obiad i śniadanie w sumie też, jak sobie tak teraz o tym myślę. No, zdecydowanie. Nie wiem, czy będę miała okazję w ten najbliższy weekend, ale z tego, co słyszałam, to pogoda ma się poprawić, więc będzie okazja ku temu, by na przykład spróbować takie ognisko zorganizować. Słuchaj, jest plan, teraz tylko kwestia tego, by go wykonać. Ale zanim ognisko, no to wiadomo, nasza zabawa wakacyjna zgadywanka, dzisiaj kategoria zwierzę. Jakie zwierzę, Mateuszu, kojarzy się tobie z takimi słowami jak skrzydła, pióra czy niewielki?
1: Wróbel.
0: Czy to jest wróbel? Brawo, brawo, brawo! Super! Świetna odpowiedź. Czy rzeczywiście od razu to zwierzę wpadło tobie do głowy, kiedy usłyszałeś te trzy podpowiedzi?
1: Tak.
0: Natychmiast? Nie było żadnej innej opcji?
1: Proszę?
0: Nie było żadnej innej opcji, czy nad czymś się zastanawiałeś?
1: Czy była jeszcze opcja kurczak?
0: Ach. Mhm, no tak, też może być niewielki kurczaczek taki. Mhm. A powiedz mi, a jeszcze z jakimi innymi słowami kojarzy się tobie wróbel?
1: Brązowy.
0: Mhm. Ja bym jeszcze na przykład okruszki dorzuciła.
1: Tak, okruszki też.
0: Prawda? Bo one tak ćwierkanie. O, to też takie wróbelkowe.
1: Karmnik.
0: O, super, tak, dokarmianie.
1: Tak.
0: Ziarenka. Nie, no tutaj jest trochę tych słów, które rzeczywiście mogłyby jeszcze nakierować na wróbla. A gdybyś ty miał jakieś zwierzę w naszych wakacyjnych zgadywankach umieścić, możemy teraz na przykład odwrócić rolę. Chcesz, żebym ja coś zgadła?
1: Nie.
0: O, myślałam, że będę mogła się pobawić. Ale gdybyś tak mógł wrzucić jakieś zwierzę, to jakie zwierzę byś wrzucił? Które jest twoim ulubionym?
1: Czarna mamba.
0: To jest chyba najgroźniejszy wąż świata.
1: Tak.
0: Najbardziej jadowity z tego, co się orientuje?
1: Nie.

0: nie jest najbardziej jadowitym?
1: Najbardziej jadowity jest tajfun pustynny.
0: A widzisz, ale na pewno jest to jeden z najgroźniejszych węży świata. To jestem w 100% o tym przekonana i ona jest w ogóle przepiękna. Kiedyś miałam okazję widzieć czarną mambę, taką wiesz, żywą, robi niezwykłe wrażenie, niezwykłe. Niezwykłe, ale rzeczywiście trzeba bardzo uważać na tego węża. Czyli rozumiem, że tutaj węże w kręgu twojego zainteresowania znajdują się jak najbardziej. Kto to tam tak cały czas rozmawia?
1: Tak, tam tata rozmawia teraz.
0: To pozdrawiamy tatę. Oczywiście jak najbardziej. Słuchaj, czy ty chciałbyś kiedyś w przyszłości mieć takiego węża?
1: Ja bardzo.
0: Ale chyba nie czarną mambę, jakiegoś innego.
1: No, czarna mamba też może być.
0: To chyba wtedy niewielu gości byś miał. Tak mi się wydaje, wszyscy by się bali. Chociaż oczywiście węże są bardzo, bardzo interesujące, ale też niesamowicie wymagające, jeżeli chodzi o opiekę. Mateuszu, pięknie ci dziękuję za wspólną zabawę, za wszystkie twoje opowieści. Życzę udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych wakacji i oczywiście teraz czas na pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy?
1: Wszystkich.
0: Po prostu. Bez wyjątków.
1: Tak, po prostu wszystkich.
0: Bez świetne wyjątków. Pozdrowienia, bardzo mi się podobają, bardzo konkretne i my ciebie także serdecznie pozdrawiamy. Jeszcze raz przesyłam życzenia udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych wakacji i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia. Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.

No i proszę, proszę, na wrotkach i z pszczołami rozpoczęła się nasza kolejna godzina, godzina, w której w Polskim Radiu dzieciom królują radiowe półkolonie. Tak, tak, do godziny 15 jesteśmy razem z wami i oczywiście pędzę z przypomnieniem naszego dzisiejszego pytania dnia, a brzmi ono następująco. Gdybyście mogli przez jeden dzień zamienić się w jakieś dowolne zwierzę, to które zwierzę byście wybrali i dlaczego właśnie to? To jest oczywiście pytanie, które do końca naszego dzisiejszego wakacyjno-radiowego spotkania będzie się co jakiś czas pojawiało, więc jeżeli potrzebujecie trochę czasu, by się zastanowić nad odpowiedzią, to na spokojnie, czasu jeszcze jest bardzo dużo, zdecydowanie zdążycie zadzwonić, bylebyście tylko przed godziną 15 się wyrobili. A co się będzie działo w tej drugiej godzinie naszego spotkania? Całkiem sporo. Mogę zdradzić i uchylić rąbka tajemnicy, że będzie można zdobyć na przykład bilety do kina na film Ekipa Zwierzaków. Koniecznie zostańcie z nami, bo warto.

A ja mam takie pytanko. Co robicie w niedzielę w samo południe? No bo rzeczywiście od poniedziałku do piątku w samo południe startują nasze radiowe półkolonie i ten czas spędzamy wspólnie. W sobotę i niedzielę radiowych półkolonii nie ma. Ale to nie oznacza, że my robimy jakąś pauzę albo stop, jeżeli chodzi o nasze przygody. Wręcz przeciwnie. No i właśnie dlatego pomyślałam, że koniecznie muszę wam przypomnieć o tym, co się będzie działo już w najbliższą niedzielę. I to start będzie właśnie w samo południe, bo to o tej porze, o 12, rozpoczyna się audycja Hej Przygodo. A tym razem nasza dzika radiowa ekipa, której mam ogromną przyjemność przewodzić, wyrusza do Babiogórskiego Parku Narodowego. No, w końcu jakby na to nie patrzeć, wakacje to jest idealny czas na to, byśmy odkrywali, poznawali i przypatrywali się polskiej przyrodzie. No ale także to jest idealny czas do tego, by zdobywać szczyty. No i dlatego zapraszamy was na wspólną wyprawę szlakiem najbardziej kapryśnej góry, Królowej Beskidów, czyli Babiej Góry. Tak, tak, to właśnie ona będzie głównym tematem naszej rozmowy podczas tej najbliższej audycji Hej Przygodo, która, jak wspomniałam, w najbliższą niedzielę wystartuje w Polskim Radiu Dzieciom. I co jest jeszcze bardzo interesujące i z czego się najbardziej cieszę, to możliwość spotkania z wami. Mhm. Tak, jeżeli macie ochotę zobaczyć się z nami, kiedy to będziemy w Babiogórskim Parku Narodowym, to przybywajcie do Zawoi Markowej, tam będziemy się znajdować niedaleko

punktu informacyjnego przy Zielonym Szlaku. Jeżeli macie ochotę przybyć, opowiedzieć nam o swoich odkryciach polskich parków narodowych, o swoich przemyśleniach, o swoich wyprawach, to zapraszamy bardzo serdecznie od godziny 12 do godziny 14. Znajdziecie nas właśnie tam. A jeżeli nie możecie być z nami fizycznie, to możecie nas oczywiście słuchać w Polskim Radiu Dzieciom.

20 minut po godzinie 13, a ja śpieszę z informacją, że już za chwil kilka w studiu Polskiego Radia Dzieciom w naszych radiowych półkoloniach pojawi się gość. Oczywiście nie zdradzę wam jeszcze, kto to taki, ale mogę uchylić rąbka tajemnicy, że jest on związany z kinem, z filmem i z pewną bajką, o której przez cały tydzień sobie rozmawiamy, a mianowicie z ekipą zwierzaków.

0: Potrafisz.
1: Roxy Węgiel i piosenka Potrafisz. Przyznam się wam szczerze, że ja bardzo lubię ten utwór i czasami, kiedy pojawiają się w mojej głowie takie wątpliwości co do tego, czy dam sobie radę z różnymi rzeczami, to zaczyna mi właśnie ten utwór grać w głowie i wtedy tak, wiem, że dam sobie radę. Ciekawa jestem, czy mój gość, który zasiadł obok mnie w studiu Polskiego Radia Dzieciom, też ma takie piosenki, które pozwalają mu poczuć wiatry w tych przysłowiowych skrzydłach, kiedy na przykład nie wszystko dzieje się po jego myśli. Dzień dobry, tajemniczy jeszcze gościu.
2: Dzień dobry, miło mi, że mogę tutaj być z wami.
1: No to jak tam? Jest taka piosenka?
2: Jest taka melodia bardziej niż piosenka i ona bardzo, no parę razy w życiu mi pomogła, to może za dużo powiedziane, ale dodała takiej siły i odwagi, bardziej tu chodzi o odwagę. I uwaga, to jest muzyka no nie dla dzieci, bo to jest film o Gladiator, ale tam są takie dwa utwory, które pamiętam, no już teraz rzadziej, ale kiedyś towarzyszyły mi w różnych takich sytuacjach. I bardzo pomagały.
1: Ale to jest niesamowite, prawda? Bo to pokazuje, jaką moc ma muzyka.
2: To tak, na pewno. Plus jeszcze, jeżeli jest to muzyka filmowa, no to jeszcze oczywiście jest kojarzenie z bohaterem, który też jakoś tam, jakby to powiedzieć, kojarzy się i pomaga. No tak, jakieś wspomnienia, no mnóstwo rzeczy z muzyką się może wiązać, także tak, tak.
1: Ale fajne, że powiedziałeś tutaj o tej odwadze, bo ja rzeczywiście jak mam wątpliwości, nie do końca wierzę w siebie, to pojawia mi się ta piosenka Roxy Węgiel, Potrafisz, ale kiedy się boję, to pojawia się w mojej głowie zupełnie inna piosenka, inna melodia. Jaka? I jest to czołówka ze Smurfów.
2: O!
1: Okay. Jakoś tak, wiesz, zawsze mi to ta piosenka dodawała odwagi, siły i też przestawałam się wówczas bać na przykład psów, których nie znałam, a gdzieś tam na mojej drodze stanęły, bo to nigdy nie wiadomo. Zresztą tak to jest z tymi różnymi emocjami, które towarzyszą nam w życiu, że jeżeli one się pojawiają, to nie ma co ich unikać, tylko myślę, że warto o nich rozmawiać albo można sobie też pomagać właśnie przy pomocy muzyki, tak jak my o tym przed momentem rozmawialiśmy. Ale oczywiście ja zaczęłam od końca i od tutaj najróżniejszych wątków, a tymczasem nie przedstawiłam wam jeszcze naszego dzisiejszego gościa. A jest nim Bartek Zimiński, polski dialogista, tłumacz i autor tekstów piosenek, specjalizujący się w tworzeniu polskich wersji językowych do filmów i animacji kinowych, w tym do ekipy Zwierzaków. No to teraz już oficjalnie ciebie powitam.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Już teraz tak oficjalnie rzeczywiście.
1: Słuchaj, kim jest dialogista? Bo to takie słowo, które być może nie do końca jest znane naszym słuchaczom.
2: No dialogista to jest taki człowiek, który pisze dialogi, które mają wypowiedzieć bohaterowie filmu, tylko polskie dialogi.
1: A co to takiego dialog?
2: Dialog, no to są zdania, słowa, którymi się posługują bohaterowie i którymi do nas mówią i między sobą rozmawiają i które pozwalają nam zrozumieć jakby o czym jest film i dokąd historia zmierza.
1: No właśnie, bo bardzo często jest tak, że

0: idziemy do kina albo oglądamy jakiś film w domu czy z przyjaciółmi, ze znajomymi i nawet nie zastanawiamy się nad tym, czym jest ta polska wersja językowa i czy ona bardzo się różni od tej oryginalnej, jaka jest melodia tego języka, bo przecież każdy język, i tutaj znowu nawiązanie do muzyki, ma swoją melodię. Inaczej też układają się usta bohaterów, zwłaszcza kiedy mówimy o animacjach, ale przecież filmy normalne, fabularne też mają swoje dubbingi.
1: Tak, mają swoje dubbingi i oczywiście w Polsce to akurat jest rzadziej znacznie, bo w niektórych krajach wszystkie filmy są dubbingowane i na przykład Niemcy nie bardzo wiedzą, jakim głosem mówi Brad Pitt, bo tak naprawdę znają tylko głos niemieckiego aktora, którego dubbinguje na przykład. Ale ta specyfika u nas nie występuje. Filmy dla dorosłych rzadko są dubbingowane, natomiast również bywają filmy z aktorami dla dzieci. I tutaj jest nawet trudniej troszeczkę w tych filmach z aktorami niż w filmach animowanych, bo tam ta melodia i ta specyfika, te wszystkie techniczne aspekty są takie ciut bardziej skomplikowane, ale to może nie będziemy w takie szczegóły się wdawać.
0: To ja tylko dorzucę od siebie, że aktor dubbingowy i dubbing to jest takie trochę pożyczanie swojego głosu danej postaci, jeżeli mówimy o bajkach, o animacjach, ale też jeżeli mówimy o filmach.
1: Tak. No w Polsce bardziej animacje, tak jak mówiliśmy, ale to jest pożyczanie i to jest nawet czasami tworzenie, niejednokrotnie, nie chciałem tutaj nikomu odbierać zasług, ale lepszych wersji niż wersje oryginalne. To już nieraz mieliśmy z tym w polskim dubbingu do czynienia, zarówno jeśli chodzi o teksty czy dialogi, jak i występy aktorów.
0: A jak długo trwa przygotowywanie takiej polskiej wersji językowej?
1: No to jest, samo pisanie to jest, myślę, że 2-3 tygodnie, tak to można. No to też zależy od stopnia skomplikowania, od tego na przykład, czy są piosenki, bo piosenki wymagają troszkę więcej pracy. No ale myślę tak, 2-3 tygodnie to jest taki czas, kiedy można spokojnie to zrobić.
0: No dobra, ale gdybyśmy chcieli tak przyjrzeć się tej pracy krok po kroku, to od czego ty zaczynasz? Rozumiem, że od obejrzenia oryginału.
1: No tak, oczywiście. Oczywiście trzeba obejrzeć oryginał w całości na początku, no żeby potem, jak już człowiek zabiera do pracy, żeby znał tych bohaterów, wiedział, czasami trzeba wiedzieć, czym to się skończy, żeby już na początku używać jakichś tam słów, czy jakichś wyrażeń, czy jakiegoś sposobu mówienia. Więc tak, trzeba po prostu poznać i polubić tych bohaterów. Czasami trzeba ich troszeczkę wymyślić, chociaż rzadko, ale czasami można może wymyślić, to za dużo powiedziane, ale coś tam domyślić sobie
0: takie
1: do nich.
0: Takiego polskiego.
1: Jakieś smaczki, jakieś
0: dodać.
1: Językowe, historie, sposób mówienia. Bo też nie czasami rzeczy, które są w oryginale, zupełnie nie przystają do tego, co my mamy w Polsce, więc tak.
0: No właśnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś dowcipy, żarty, podejrzewam.
1: Dowcipy to już jest w ogóle historia szczególna. Zresztą my mamy w Polsce wspaniały dubbing i myślę, że takim momentem, który wcześniej też był wspaniały, ale takim momentem przełomowym w dubbingu i właśnie jeśli chodzi o poczucie humoru, no to myślę, że były Szreki i Bartosz Wierzbięta, legenda i mocarz polskiego dubbingu, który po prostu na zupełnie inny poziom wprowadził te teksty i rzeczywiście mocno odchodząc często od oryginału i troszkę wpuścił takiej świeżości i takiej też wolności dla twórców, że w sumie okazało się, że oczywiście trzeba zachować ducha i trzeba zachować tę samą historię, trzeba być oddać ten szacunek i wierność twórcom oryginału, ale można troszeczkę poszaleć i troszeczkę myśląc o naszych widzach polskich, do nich bardziej zaadresować i żarty, i jakieś tam smaczki językowe właśnie.
0: No właśnie, ja nawet pokusiłabym się o takie stwierdzenie, że dzięki temu taka bajka, taki film animowany staje się rodzinną przygodą, bo jest coś i troszeczkę dla dorosłych, jakieś takie puszczenie oka, jakiś taki żart, dowcip, ale też i dzieciaki się super bawią i to wszystko jest takie bardzo, bardzo rodzinne.
1: No staramy się, żeby tak było. Staramy się, żeby tak było, bo wiadomo, że rodzice też chcą...
0: Też oglądają bajki z dziećmi.
1: Tak, oglądają bajki. Te bajki są czasami bardzo fajne i też dla dorosłych. Ale czasami są żarty. No, oczywiście to jest czasami takie, jakby to powiedzieć, trzeba być ostrożnym z tymi żartami, bo jednak...

0: Przede wszystkim odbiorcami są dzieci. I dzieci muszą wszystko rozumieć. Tam nie może być tak, że dziecko ogląda i nie rozumie, co się do niego mówi. Plus oczywiście no, te żarty nie mogą być jakieś, jakby to powiedzieć, zbyt śmiałe, ale czasami można, i to jest w ogóle największa sztuka, wymyślić żart czy tekst, który ma dwa, na przykład dwa znaczenia. Dieci go rozumieją i się tym bawią i odbierają to na powiedzmy takiej podstawowej, no podstawowej, nie podstawowej, na swojej płaszczyźnie, a dorośli słyszą w tym jeszcze coś, na przykład. No to się zdarza, chociaż to jest sztuka, to coś takiego zrobić.
1: Wiesz co, drugą taką kategorią, która mam wrażenie może stanowić wyzwanie, oprócz żartów, dowcipów, są wyliczanki.
0: Wyliczanki, czyli takie rymowane rzeczy.
1: Rymowane wyliczanki, tak.
0: No to jest w ogóle rymowane rzeczy, to jest dodatkowa historia, bo tu znowu wracamy do tego, że no jednak język polski, język angielski, a zazwyczaj tłumaczymy z angielskiego, no się mocno różni. I w języku angielskim jest dużo więcej krótkich słów, dużo więcej tak zwanych twardych rymów i tak dalej.
1: Dodatkowych słów, prawda?
0: Dodatkowych, jakichś takich, którymi można wypchać jakąś przestrzeń, która jest potrzebna, a w wyliczankach czy w wierszykach, no bardzo ważne oprócz rymów jest też rytm. Więc to jest sztuka, żeby zachować ten sam... Zresztą w piosenkach to jest jeszcze
1: ciekawsze. A, to miała być trzecia kategoria właśnie, o którą zahaczę.
0: Tak, w każdym razie to jest taka troszkę wyższa szkoła jazdy, żeby... Ale ja to bardzo lubię akurat.
1: Tym bardziej, że wyliczanki są charakterystyczne właśnie też dla poszczególnych krajów, regionów i one są najróżniejsze, prawda?
0: Oczywiście w tym sensie też, że mają, może to są jakieś znane wszystkim powszechnie... No właśnie wyliczanki, czy powiedzonka, czy przysłowia, które też trzeba wymyślić na nowo, żeby w sensie jakby zachować ten sam sens, no ale jednak, no bo no nie możemy zrobić czegoś takiego, żeby przetłumaczyć powiedzonko znane, nie wiem, w Anglii, czy w Ameryce, czy gdziekolwiek, ale nieznane w Polsce, dosłownie, bo po prostu nikt tego nie zrozumie.
1: Ja mam wrażenie, że doskonale na przykład znana dzieciom wyliczanka ence pence w której ręce, no mogłaby być kompletnie niezrozumiana gdzie indziej.
0: No to na pewno. I w ogóle ją, no tak, więc to trzeba szukać, no trzeba znać troszkę ten język swój i język dzieci też, no żeby jakoś tam do nich trafić, a w końcu to jak mówię, oni są, czy one, dzieci są dla nas to najważniejsze.
1: Otóż to, no i te piosenki, które tutaj już się przed momentem pojawiły w naszej rozmowie, mam wrażenie, że coś, co jest niezwykle trudne i skomplikowane, bo dochodzi nam jeszcze muzyka, a nie ma co się oszukiwać, to piosenki, mam wrażenie, najczęściej niosą daną animację, daną bajkę, to one zostają najdłużej z młodymi ludźmi szczególnie.
0: No, tak, i one żyją też czasami własnym życiem również. No tak, to jest zabawa, którą ja też lubię, ale której trzeba się troszkę dłużej uczyć i ja wciąż myślę, że bez pomocy kierownika, akurat często współpracuję z Adamem Krylikiem, który jest świetnym kierownikiem muzycznym i to jest właśnie taki człowiek, który no, ma ucho muzyczne wspaniałe, sam potrafi śpiewać. Niestety ja nie potrafię śpiewać, to jest słabość. Gdybym potrafił śpiewać, to myślę, że byłoby znacznie łatwiej. Ale jakieś tam ucho mam, powiedzmy, że coś tam słyszę. Natomiast czasami taka pomoc jest niezbędna. To znaczy ja piszę tekst, starając się oczywiście trafiać w te melodie, podśpiewując na swoją modłę te polskie słowa, ale często się zdarza, że jednak trzeba troszeczkę jeszcze doszlifować, to znaczy trzeba przesunąć jakieś rymy, czy rytmy bardziej, przestawić akcenty. No to jest cała sztuka, żeby to zrobić. Ale potem jak się to usłyszy, no to jest wielka frajda. Wielka frajda, ja byłem na przykład...
1: A jeszcze jak dzieciaki śpiewają,
0: no,
1: prawda?
0: No to już jest w ogóle wspaniałe. To już jest w ogóle, jak się siedzi w kinie na przykład i ma się okazję popatrzeć, no zresztą nie tylko przy piosenkach, ale w ogóle przy filmie, czy przy żartach, tak, że dzieciaki
1: reagują. A podglądasz
0: reagują.
1: Czasami?
0: No czasami tak, rzadko, ale na jakichś pokazach bywam i no to jest wielka frajda oczywiście. Ale wracając do piosenek, jeszcze, no wiadomo, to do tego pewnie przejdziemy, chociaż już troszkę żeśmy mówili, no jak ważny jest aktor, prawda, no wiadomo, że to ostatecznie on, używając tych słów, tworzy postać, i tworzy piosenki. I na przykład ja miałem frajdę wielką jakiś czas temu robić taką animację, która się nazywała Koszmarek. Było to u nas w kinach.
1: Mm-hmm, no świetna książka, super film.
0: Bardzo fajny film. To była naprawdę

naprawdę fajna zabawa się przy tym pracować. I tam jest właśnie sporo piosenek. I one były dość skomplikowane, zabawne, były w oryginale, więc starałem się, żeby były zabawne też po polsku. No i mieliśmy dwóch wspaniałych wykonawców, i to jest właśnie cała frajda, o tym chciałem powiedzieć.

0: na ten sukces pracują.
1: Oczywiście, oczywiście. To jest jeszcze, znaczy to jest, tych osób bardzo ważnych jest oczywiście cała, cała grupa, bo są realizatorzy dźwięku, którzy są odpowiedzialni za to, jak to potem będzie słychać. Czy wszystko usłyszymy, czy to będzie wszystko trafiało tam, gdzie powinno, te słowa będą tam, gdzie być powinny. No i jest oczywiście reżyser bądź reżyserka. Ja miałem wielką frajdę pracować z Elą Mikuś, z Agnieszką Matysiak jakiś dawno temu. To w ogóle Agnieszka Matysiak to był mój pierwszy film, który robiłem i miałem przyjemność z nią współpracować. Wiele się nauczyłem od niej. Czy ostatnio właśnie przy ekipie Zwierzaków Sebastian Drożek ze studia, w Studio Publishing, któreśmy to robili. Więc oczywiście reżyser dostaje ten mój tekst, czy nasz tekst, w zależności kto jest tłumaczem, no i ostatecznie on układa z tego tekstu opowieść. To znaczy nie zmienia go jakoś nadmiernie, aczkolwiek jak jest taka potrzeba, też oczywiście może się to zdarzyć.
0: Wiemy już, bo od tego zaczęliśmy tak naprawdę naszą opowieść, jak rozpoczyna się twoja praca nad tworzeniem tej polskiej wersji językowej, ale później pojawiło się bardzo dużo dodatkowych moich pytań, które nas wytrąciły z tego głównego, ale spokojnie, moi drodzy, powrócimy do kolejnego kroku, który na takiej trasie do tworzenia polskiej wersji językowej nasz gość zawsze sobie w swoim planie ujmuje, po to byście później mogli się cieszyć, oglądając dany film, rozumiejąc, co mówią poszczególni bohaterowie. No i oczywiście, jeżeli macie ochotę wybrać się na ekipę zwierzaków, to słuchajcie nas bardzo uważnie, bo za moment pojawi się zagadka, która może wam to umożliwić. Wracamy po piosence.

0: Krzyżaków, czyli filmu, który rzeczywiście dzisiaj, nie tylko dzisiaj, przez cały ten tydzień pojawia się w Polskim Radiu Dzieciom, nie tylko w radiowych półkoloniach. Rozmawiamy o nim, rozdajemy bilety i tak jak obiecałam wam przed piosenką, już za moment pojawi się możliwość, by w wasze ręce takie zaproszenie trafiło. Tak, tak, ono jest do zrealizowania w sieci kin Cinema City i Helios od dzisiaj, czyli możecie na przykład najbliższy weekend zaplanować sobie w kinie, aż do 6 sierpnia. No to ja tylko tak kilka technicznych informacji szybciutko opowiem Bartku i zaraz tobie oddam głos, co trzeba zrobić. Moi drodzy, 22 645 20 55 to jest numer telefonu tutaj do nas, do Polskiego Radia Dzieciom. Koniecznie sobie go zapamiętajcie, a najlepiej już teraz wybierajcie od razu, bo trzeba do nas zadzwonić i coś opowiedzieć. Ale co takiego mają opowiedzieć nasi słuchacze?
1: Wymyśliliśmy sobie tu przed chwilą taką rzecz. Mianowicie ekipa zwierzaków to opowiada o parze bohaterów z zwierzaków. Jeden to jest królik, zając?
0: Królik.
1: No jasne, królik.
0: Waldi.
1: Królik Waldi, tak. I jeżynka tak naprawdę, bo to jest dziewczyna, o imieniu Hela. Potem nie wiem, czy o treści sobie jeszcze może opowiemy, ale w dużym skrócie. I oni przeżywają mnóstwo szalonych przygód, zabawnych, emocjonujących. I mamy taki pomysł, żebyście wy się zastanowili, jaką inną parę zwierzaków moglibyście sobie wyobrazić i jakie ta para mogłaby przeżywać przygody. Zadzwońcie do nas proszę z takim pomysłem, co to byłyby za dwa zwierzaki, a może nawet trzy, jeżeli ktoś ma taki pomysł, bo w końcu film się nazywa Ekipa Zwierzaków.
0: Dokładnie, prawda? Tak, więc albo może być na przykład ekipa, taka dwójka czy trójka kumpli i na przykład może być jakiś złoczyńca zwierzakowy
1: też. Oczywiście, zawsze musi być złoczyńca. Oczywiście, że tak. No właśnie, więc tak, chodzi o wymyślenie, stworzenie paczki czy ekipy bohaterów, ale innych niż w naszym filmie i wymyślenie im jakichś przygód.
0: A przynajmniej jednej. 22 645 20 55. Przypominam jeszcze raz numer telefonu. Śmiało dzwońcie. Możecie się oczywiście jak najbardziej też zastanowić nad swoją odpowiedzią. Do godziny 15 macie czas. Zaproszenia w każdym razie czekają na tych śmiałków, którzy zdecydują się do nas zadzwonić i podejmą nasze wyzwanie. A my wracamy do naszej rozmowy. Właśnie, Bartku, tutaj powiedzieliśmy o tym pierwszym kroku, który jest w twoim całym tym planie do powstania wersji językowej, polskiej wersji językowej. Tutaj myślę, że rzeczywiście możemy się skupić na konkretach, na przykład na ekipie zwierzaków, skoro tutaj rzeczywiście ten film króluje dzisiaj w naszej rozmowie. Najpierw oglądasz oryginał. I co później? Czy najpierw zabierasz się za piosenki, za poszczególne sceny? Czy pilnujesz takiej chronologii w tłumaczeniu? Jak to wygląda?
1: To znaczy,
0: Różnie?
1: Znaczy, bywa różnie. No, akurat w przypadku ekipy zwierzaków chyba nie ma piosenek, więc to jest niestety. Ale film jest świetny i bez piosenek znakomicie sobie radzi. Natomiast tak, no ja staram się pracować chronologicznie, to znaczy iść jakby z tokiem opowieści, to znaczy tłumaczyć po prostu zgodnie z biegiem historii, a nie na przykład jednego bohatera, a potem drugiego, bo po prostu chodzi troszkę o kontekst, o to, jaka jest sytuacja, jakie są emocje w danym momencie, no i to wtedy się jakoś tak logicznie pracuje, kiedy ta historia się układa po prostu od początku do końca. Więc tak to wygląda, że praca jest chronologiczna. I co jest jeszcze istotne, no staram się oczywiście od początku myśleć już tak, no bo tak, właściwie tutaj ta praca składa się z dwóch elementów. Jeden element to jest przetłumaczenie oryginału, a drugi element to jest trochę napisanie go od nowa tak naprawdę. Ja staram się to robić na bieżąco, to znaczy tłumacząc od razu, pisać troszkę od nowa, w tym sensie, że to chodzi o to, żeby to brzmiało po prostu naturalnie, żeby to brzmiało tak, jakby by zostało napisane od początku po polsku. No niemniej to jest tak, że jak już napiszę całość, skończę, no to siadam znowu z tym filmem, z całym tym tekstem i oglądam go od początku.
0: A testujesz czasami na przykład? Nie wiem.
1: Testuję oczywiście, że tak, radzę się, czy dany żart działa, czy no najbardziej

Dzisiaj w radiowych półkoloniach gościem jest Bartek Zimiński, polski dialogista, tłumacz i autor tekstów piosenek, specjalizujący się w tworzeniu polskich wersji językowych do filmów i animacji kinowych, w tym do filmu Ekipa Zwierzęta.

0: i chodzi o żarty, tak? Czy ewentualnie jakieś powiedzonko, czy coś nie jest, czy coś jest zrozumiałe też, bo to też ważne, żeby nie, no nie wiem, jakby, no, bo znowu, dzieciaki muszą to rozumieć, to jest najważniejsze, więc jeżeli zamotamy się w jakieś dorosłe słownictwo nudne, to po prostu będzie niefajnie.
1: Ale ja mam wrażenie, że za każdym razem tworzenie takiej polskiej wersji językowej danej bajki, danego filmu, to jest niesamowita przygoda i ogromna frajda, bo jak tak mi o tym opowiadasz, to widzę aż po prostu takie gwiazdki w twoich oczach.
0: No ja to lubię robić, rzeczywiście, to jest fajna historia. Cały ten proces jest fajny, bo na szczęście akurat filmy, przy których mi się zdarzyło pracować, były interesujące, zabawne, fajne, mówiąc krótko, dobre. Ale też cały, więc jakby to jest zabawa już w trakcie, że tak powiem, pracy. Potem jest też wielka frajda, jak można przyjść do studia i zobaczyć, jak te słowa ożywają na bieżąco. Czasami jak trzeba troszeczkę coś zmienić, a na końcu oczywiście no, największa radocha jest z obejrzenia już całości, a jeszcze jeżeli się zobaczy roześmiane buzie widzów, no to już jest w ogóle to, o co właśnie chodziło.
1: Ciekawa jestem, czy wyzwaniem podczas tworzenia takich dialogów, takich wyliczanek, piosenek, czy tego wszystkiego, co można napotkać podczas tworzenia polskiej wersji językowej danego filmu, czy też bajki, kiedy bohaterami zostają zwierzaki. Czy to jest dodatkowe wyzwanie, czy to jest coś, co wręcz przeciwnie, powoduje kolejną inspirację, ale na to pytanie odpowiesz mi, Bartku, za moment, ponieważ dodzwonił się do nas Gustaw. I Gustaw, podejrzewam, że chciałby się wybrać do kina. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dobry.
1: Cześć, Gustawie, skąd do nas dzwonisz?
2: Z samochodu.
1: Z samochodu. A gdzie mniej więcej się znajdujesz? W Polsce, za granicą? Ach, no to świetnie. I chciałbyś się wybrać do kina w najbliższy weekend?
2: Słucham?
1: Czy chciałbyś się do kina wybrać w najbliższy weekend na przykład?
2: Tak.
1: No to słuchaj, to ja mam dla ciebie świetną informację. Jest taka możliwość. Tylko trzeba wykonać pewne zadanie. Jesteś gotowy? To Gustawie, ja może przypomnę ci, co trzeba nam opowiedzieć. Czy ty doskonale pamiętasz?
2: Musimy odgadnąć grupę zwierząt.
1: Super. Jakie przygody? Tak, mogłaby przeżywać. Świetnie. Ja mam tylko taką gorącą prośbę, Gustawie, bo chyba jesteś na zestawie głośnomówiącym. Czy masz może telefon blisko buzi? No dobra, bo tak mamy jakieś zakłócenia, ale my się tutaj z Bartkiem bardzo skupimy i wsłuchamy w twoją opowieść, bo nie chciałabym, żeby nic nam umknęło. No dobra, to ja jestem ciekawa, z ilu zwierzaków składałaby się twoja ekipa?
2: Pięciu.
1: Wow, to prawdziwa ekipa. I kto tam w niej by był?
2: Lwy, koty, ryby.
1: Lew, kot, ryba i kto jeszcze?
2: Krokodyle.
1: Krokodyl, no i jeszcze piąte zwierzę?
2: Już wymieniłam pięć.
1: Nie, no ja naliczyłam tak. Lew, kot, krokodyl.
2: Ptaki.
0: Ptaki i ryba.
1: Ptaki i ryba. Jest, świetnie, idealnie. No to ekipę mamy zmontowaną. To jeszcze tylko przygoda. Jaką przygodę mogliby przeżyć?
2: Muszą wyłowić kota z rzeki.
1: Czyli ja rozumiem, że jeden członek tej ekipy byłby na przykład jakąś ciamajdą albo nie patrzyłby pod swoje łapki i wpadłby do rzeki i reszta ekipy musiałaby go ratować.
2: Tak.
1: Ale super to wymyśliłeś, Gustawie, specjalnie dla ciebie. Brawa, fanfary, oklaski i oczywiście bilety do kina wędrują.

0: w twoje rączki. Super, bardzo, bardzo się cieszę. No ale oczywiście nie pożegnam się z tobą, właściwie nie pożegnamy razem z Bartkiem, dopóki nie usłyszymy twoich pozdrowień. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: I całe polskie radio Ketchup, mamę, tatę i swoje koty, babcię, dziadka, drugą babcię i kota babci i chciałbym jeszcze pozdrowić i całe polskie radio Ketchup i wszystkich słuchaczy polskiego radio Ketchup. I to wszystko.
0: Super pozdrowienia, bardzo pięknie dziękujemy ci za te pozdrowienia, które w naszą stronę skierowałeś i stronę naszych słuchaczy. Zresztą do wszystkich twoich pozdrowień się przyłączamy i tobie, Bartku, także przesyłamy moc uśmiechów. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych, kolorowych i słonecznych wakacji, szczęśliwej drogi, bezpiecznej podróży i miłego seansu w kinie. Koniecznie daj znać w przyszłym tygodniu, jak już będziesz po filmie, jak ci się podobał, dobra?
1: Okej.
0: Okay. Super, do usłyszenia. Pa, pa, pa.
2: Pa, pa.
0: No proszę, jaka ekipa nam się tutaj zmontowała dzięki Gustawowi.
2: No ja myślę, że Gustaw mógłby zacząć już coś pisać, bo historia, początek historii świetny.
0: Świetny,
2: szczególnie,
0: prawda?
2: Szczególnie, że ma, jak słyszałem, jak żeśmy się mogli domyślić, ma doświadczenie, jeśli chodzi o koty.
0: Prawda? No właśnie.
2: Zna je doskonale. Wiemy, że koty nie lubią wody, więc ten pomysł też nie jest przypadkowy. To jest świetnie pomyślane.
0: Także. No właśnie, a kiedy bohaterami w bajce, w filmie animowanym są zwierzęta, to jest dodatkowa trudność, czy dodatkowe szczęście?
2: Nie, ja, dla mnie to jest na pewno dodatkowe szczęście, szczególnie, że ja jestem, ja oczywiście bardzo koty lubię i szanuję, ale jestem psiarzem, mam psa ukochanego i w ogóle jestem trochę na tym punkcie zakręcony. W związku z tym oczywiście zwierzęta są bardzo mile widziane i zwierzęta są już tak bardziej serio, są barwne, są zabawne, też każde zwierzę ma jakąś swoją cechę, taką, którą sobie z takim zwierzęciem łączymy, nie wiem, lew jest odważny, lis
0: no i
2: jest
0: też
2: przebiegły.
0: Dźwięki, prawda, jeszcze się, bo
2: dźwięki,
0: można
2: oczywiście,
0: tak.
2: No można tutaj poszaleć, można czasami też iść w drugą stronę, jeżeli bohater jest lwem, ale na przykład lękliwym, to też jest interesujące, a przecież też tak może być, że najpierw się czegoś boi, potem oczywiście uczy się tej odwagi, bo przecież nie każdy, czy właściwie nikt nie jest taki odważny od początku, prawda? To dopiero trzeba się tego nauczyć, trzeba to w sobie odnaleźć. Nie jest to takie proste. Więc tak, zwierzaki są bardzo mile widziane u mnie w każdym razie.
0: A jeżeli chodzi o naszą filmową ekipę zwierzaków, to coś szczególnie ciebie na przykład rozbawiło podczas tworzenia tych polskich dialogów? No bo tak, nie możemy zdradzić, prawda,
2: nie
0: naszym
2: możemy,
0: słuchaczom
2: nie
0: wszystkiego.
2: Nie możemy za dużo zdradzić, więc nie mogę opowiedzieć jakichś takich najśmieszniejszych
0: i jeden
2: rzeczy.
0: Fragmencik.
2: No właśnie zastanawiam się, czy mogę to powiedzieć. Bo występuje tam na przykład postać krokodyla. Nie jest to główny bohater, ale bardzo istotny, którego niektórzy biorą za smoka.
0: Oho.
2: I to jest krokodyl, który zgrywa smoka.
0: Ale ja tam widzę podobieństwo, łuski,
2: no jest
0: w
2: podobieństwo,
0: ogóle zęby.
2: Oczywiście, tak. Więc on jest zabawny, ale tak naprawdę już sam Waldi, czyli królik, jest bardzo wdzięczną i zabawną postacią. Bo trzeba wam wiedzieć, że historia polega na tym, że to jest troszkę zmęczony życiem, choć szczęśliwy, może zmęczony życiem, to jest źle powiedziane, szczęśliwy ojciec z bardzo dużej gromadki dzieci, który nie ma chwili dla siebie i czasami wymyśla, czyta książkę o bohaterach, o przygodach bohatera. Boże, zapomniałem teraz, jak on się nazywał, ten bohater. Ha.
0: Ale marzą mu się, prawda, podróże,
2: marzą mu się wielkie
0: przygody.
2: Tak, marzą mu się, to jest najważniejsze. I na skutek jakiegoś tam zamieszania traci pamięć i nagle zaczyna mu się wydawać, że on jest tym bohaterem. Że on jest tym bohaterem, że ma jakąś misję do wykonania. Zaczyna w to bardzo wierzyć, zaczyna zachować się jak rycerz. No i tutaj zaczyna się cała historia.
0: A co się przydarzy Waldiemu, jakie spotkają przygody jego i jak się okazuje Hele, która także na jego drodze staje, no i też

0: staje się jego przyjaciółką. No, nie ma co tutaj ukrywać.
1: Tam te jest ekipę jeszcze tworzą. Zakręcona historia, bo Waldi myśli, że Hela jest jego córką.
0: A już tak. Więcej nic nie powiemy.
1: Więcej nie
0: Buzia
1: możemy
0: na kłódkę,
1: tak,
0: cyk, cyk, cyk.
1: Ale to żeśmy nie zdradzili jakoś strasznie dużo.
0: Zdecydowanie warto towarzyszyć zarówno Waldiemu, jak i Heli w ich przygodach, podpatrywać się, kto to taki ten krokodyl i jaką rolę pełni w tym filmie, jeżeli...
1: I jeszcze chciałem powiedzieć coś specjalnie dla Gustawa, że jest tam też kot. Bardzo istotny, ważny kot.
0: No proszę.
1: Warto wyczekiwać jego pojawienia się.
0: Więcej nic nie będziemy wam zdradzać, po prostu musicie przejść się do kina, najlepiej rodzinnie i obejrzeć ekipę zwierzaków. Bardzo gorąco was do tego zachęcamy i na film zapraszamy, a o nim i o pracy nad polską wersją językową opowiadał nam dzisiaj nasz gość Bartek Zimiński. Pięknie dziękuję ci za wizytę.
1: Bardzo miło. Dzięki.
0: No, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia i oczywiście zapraszam wszystkich na ekipę zwierzaków.
0: Koniecznie.
1: Koniecznie.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.

0: Czy poznaliście tę muzykę? Jeżeli nie, to podpowiem wam, że to jest utwór, który pochodzi z filmu animowanego Kot w butach. Tak, o, to też jest barwna postać zarówno w tej oryginalnej wersji językowej, jak i w polskiej wersji językowej. Kot w butach mówi głosem Wojciecha Malajkata, o ile dobrze pamiętam. No fenomenalna wersja Kota w butach. Bardzo, bardzo podoba mi się i ten film, i polska wersja językowa, ale no proszę, proszę, co ja widzę? 9 minut po godzinie 14, a to oznacza, że już tylko nieco ponad 50 minut pozostało dzisiaj spotkania naszego radiowo-wakacyjnego w radiowych półkoloniach. A tymczasem przecież jeszcze tyle atrakcji dla was przygotowałam. Moi drodzy, to tak sobie pomyślałam, że może zaproszę was od razu do jakiejś zabawy. Co wy na to? Chyba tak. Wiem, że wy lubicie nasze zabawy. Zatem, co by tutaj dla was wybrać? Och, wiem. Będziemy się bawić.
1: Bajkowy detektyw.
0: Będziemy się teraz bawić w bajkowych detektywów, zatem czas na kolejne śledztwo. Ha, ha, ha, ha. A bajkowy detektyw potrafi zaskoczyć. Tym razem będziemy poszukiwać tytułu pewnej bajki. Posłuchajcie uważnie wszystkich moich wskazówek, wszystkich podpowiedzi, bo tylko kiedy połączycie je ze sobą, uzyskacie informację, która pozwoli wam wpaść na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł bajki. A oto moje podpowiedzi. Głównymi bohaterami tej bajki są dwa psy. Jeden z nich mieszka w eleganckim domu, a drugi żyje na ulicy. To jedna z najsłynniejszych bajek, która zapewne jest znana waszym rodzicom, wam, może nawet wasi dziadkowie ją doskonale znają, a jedna z najsłynniejszych scen pochodząca z tej bajki rozgrywa się podczas wspólnego jedzenia makaronu. Co to może być za bajka, której tytułu dzisiaj poszukujemy w bajkowym detektywie? No to jest pytanie skierowane do was. 22 645 20 55.

0: Naukowy detektyw.
1: O, to jest właśnie ta zabawa, która aktualnie trwa w naszych radiowych półkoloniach. Dzisiaj tropimy tytuł pewnej znanej bajki. No właśnie, czy doskonale znanej, czy tylko odrobinę wam znanej? O tym wszystkim przekonamy się, jeżeli wsłuchamy się we wasze odpowiedzi. I bardzo się cieszę, że od razu pierwsza z nich się pojawi. I to dzięki Robertowi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, Robercie, ile masz lat?
2: 8.
1: I skąd do nas dzwonisz?
2: Z Jerzmanowej.
1: I jakie to jest województwo?
2: Dolnośląskie.
1: Och, to machamy do was bardzo, bardzo serdecznie. Jaka pogoda dzisiaj?
2: Słoneczna.
1: Cudownie, czyli iście wakacyjna. Wspaniale. Powiedz mi proszę, jaki ty masz pomysł na tytuł poszukiwanej przez nas bajki dzisiaj?
2: Dwa kochane kundel.
1: No to sprawdźmy, czy tam głównymi bohaterami są dwa psy? Tak czy nie?
2: Tak.
1: Czy jeden z nich mieszka w eleganckim domu, a drugi na ulicy?
2: Tak.
1: I czy ta jedna z najsłynniejszych scen to rozgrywa się podczas jedzenia makaronu?
2: Tak.
1: Ale kto je ten makaron?
2: Pieski zakochane.
1: A, te właśnie pieski, bo one się zakochały i stąd ten tytuł. No słuchaj, no rzeczywiście według tego, co mi opowiadasz, to tutaj wszystko by do siebie idealnie pasowało. No to co, sprawdzamy? Czy nie sprawdzać?
2: Tak.
1: Sprawdzać. No to sprawdzam. Brawo, brawo, brawo. Ogromne fanfary i oklaski w twoją stronę wędrują. Tak, to jest ta bajka.
2: Dziękuję.
1: A czy ty, powiedz mi, Robercie, oglądałeś bajkę czy film Zakochany kundel?
2: Jeszcze nie.
1: Nie widziałeś jeszcze ani bajki, ani filmu. To kto tam taki oglądał, że znał tę odpowiedź?
2: Mama.
1: Mama, a no ja tak właśnie mówiłam, że jest to bajka, która pewnie jest znana waszym rodzicom, a może nawet i waszym dziadkom. Przepiękna historia, no to słuchaj, może najbliższy weekend będzie dobrym czasem na to, byście sobie wspólnie, rodzinnie w tę historię się zanurzyli, oglądając czy to bajkę, czy to film, bo mamy też i film. Oczywiście o tym samym tytule. No i mam dla ciebie jeszcze, Robercie, super informację, bowiem to dzisiaj właśnie w bajkowym detektywie był do zdobycia koc piknikowy Polskiego Radia Dzieciom, nasz upominek radiowy. Także podwójne gratulacje, bo właśnie w twoje rączki, tak, ten koc piknikowy powędruje. No i cóż, ja mogę teraz, sobie pomyślałam, wiesz co, że mógłbyś rozłożyć sobie ten koc piknikowy, jak do ciebie dotrze. Dzięki naszemu radiowemu listonoszowi i na nim oglądać Zakochanego kundla. Ale to by była po prostu już przygoda niesamowita, no bo on jednak jest całkiem spory, ten koc piknikowy. No jak sama nazwa wskazuje.
3: Na pewno
1: wskazuje.
3: Całą rodziną się rozłożymy na kocyku chętnie.
1: Zdecydowanie się całą rodzinką na nim zmieścicie. Ale na przykład możecie razem sobie obejrzeć bajkę, czy też film Zakochany kundel, a później udać się na piknik i o nim porozmawiać. To też jest super pomysł.
3: Super, wspaniale. Na pewno tak zrobimy.
1: Mam wrażenie, że na pewno sobie tutaj poradzicie z różnymi pomysłami na to, w jakich sytuacjach ten koc piknikowy Polskiego Radia Dzieciom może wam towarzyszyć. Gratulacje zatem jeszcze raz ogromne dla ciebie, Robercie, i całej twojej rodzinki, i dla mamy. No i teraz czas na pozdrowienia, moi drodzy. Kogo chciałbyś

0: pozdrowić?
1: Mamę, tatę i całe Polskie Radio dzieciom.
0: Bardzo.
1: Jeszcze moją babcię.
0: Och, super, no jasne. Babcie także pozdrawiamy. Jaką potrawę najpyszniejszą na świecie przygotowuje twoja babcia?
1: Naleśniki.
0: Cudowne. I z czym ty te naleśniki wcinasz?
1: Tak.
0: Ale z czym?
1: Z dżemem.
0: Z dżemem. Och, a jaki ten dżem? Truskawkowy, wiśniowy?
1: Truskawkowy.
0: Ty chodka.
2: I też babci roboty.
0: Ale super. No to jak najbardziej oczywiście twoją babcię, moją babcię i wszystkie babcie na całym świecie pozdrawiamy teraz, bo wiadomo, że one robią najpyszniejsze, no bardzo mi przykro, drodzy rodzice, ale to babcie robią najpyszniejsze śniadania, obiady i kolacje. I taka jest prawda,
2: tak,
0: niepowtarzalna. I niepodważalna. Moi drodzy, wszystkiego najlepszego. Wypatrujcie listonosza, oglądajcie wspólnie bajki i bawcie się ciesząc wakacyjnym, cudownym czasem. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
2: Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.

bije dlań. Tyle ma wielbicielek i nie spieram się o gust tych pań. Byle kto od włóczęga taki łazik wciąż pod prąd. Zwykły tramp, lecz przysięgam, że nawet ja go kocham, choć to błąd. Nigdy nie wiesz skąd pojawi się. Wszystkie kłopoty ma za nic. Że taki jest to, to każdy wie. Ach, uwielbiam go bez granic, byle kto. Byle jaki, ale dodać chciałabym. Byle kto, lecz

0: To była akurat piosenka z filmu Aladdin. No to też jest bardzo ciekawa historia. Jeżeli nie mieliście okazji jeszcze z nią się zapoznać, to polecam bardzo serdecznie. Od czasu, kiedy ja obejrzałam Aladdyna i kiedy poznałam w ogóle właśnie opowieść związaną z przygodami Aladdyna, to uwierzcie mi, teraz na wszystkie lampy, zwłaszcza te takie na olej, to zerkam na nie zupełnie inaczej. Ale nie powiem dlaczego. Musicie obejrzeć film albo bajkę i wtedy o wszystkim się dowiecie. Moi drodzy, 25 minut po godzinie 14. Myślę, że to jest idealna pora na naszą kolejną zabawę.
1: Następny przystanek.
0: No tak. Jaki będzie ten nasz następny przystanek? To jest pytanie do Was. Pakujemy plecaki i ruszamy w kolejną radiową podróż. Tym razem wybierzemy się do miejsca, które zachwyca kolorami, tysiącami ryb i niezwykłymi mieszkańcami podwodnego świata. To jest miejsce, które leży u wybrzeży Australii. Co to za miejsce? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: No właśnie, właśnie. Jak nazywa się ten nasz następny przystanek na naszej wakacyjnej radiowej trasie? Bardzo jestem ciekawa waszych propozycji, zwłaszcza Emila, który się do nas dodzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry, Emilu. Halo, halo, halo, jesteś tam?
1: Tak.
0: Och, jak dobrze, już chciałam mówić halo, halo, Ziemia, halo, halo, kosmos. Ale udało mi się ciebie wywołać. Bardzo się cieszę. Jak dzisiaj twoje samopoczucie?
1: Dobrze.
0: A czy coś zabawnego się wydarzyło?
1: Nie.
0: A czy coś pysznego dzisiaj zjadłeś?
1: Nie wiem.
0: No nie wiesz, czy ci smakowało to, co zjadłeś? Czy może jeszcze dzisiaj nic nie jadłeś?
1: Jadłem.
0: I dobre było to, co jadłeś?
1: Tak.
0: A co to takiego było?
1: Bułeczka.
0: Pyszna, zapewne świeża, chrupiąca bułeczka. No, to na pewno była pyszna. Powiedz mi proszę, Emilu, jak myślisz, gdzie my się dzisiaj wybierzemy w naszą podróż? Jak nazywa się to miejsce, gdzie jest mnóstwo ryb, przepiękne kolory, które znajduje się u wybrzeży Australii?
1: To wielka rafa kolorowa.
0: No to poczekaj, zaraz zobaczę, czy to rzeczywiście to miejsce. Brawo, tak, tak, tak. Dzisiaj wybieramy się na wielką rafę koralową. Czy ty widziałeś kiedyś wielką rafę koralową?
1: Nie.
0: Na zdjęciu, w telewizji?
1: Na zdjęciu.
0: Na zdjęciu widziałeś. I jakie wrażenie ona na tobie zrobiła? Podobało się tobie, czy nie?
1: Ładne.
0: Ładne, tak. Też mi się wydaje, że jest przepiękne. I ta wielka rafa koralowa, jak sama nazwa wskazuje, stworzona jest z takich chyba miliardów nawet maleńkich organizmów, które jak się nazywają?
1: Koralowce.
0: Tak, brawo, dokładnie nazywają się koralowce i rozciąga się ona naprawdę na wiele set kilometrów, a nawet tysięcy, bo chyba ponad 2000 kilometrów ma wielka rafa koralowa. Jest mieszkaniem dla wielu, naprawdę wielu, nawet nie zliczę ilu gatunków ryb i innych stworzeń. No i też wymaga od nas ochrony, żebyśmy o nią dbali, bo niestety ale przez różne ludzkie działania wielka rafa koralowa może być zagrożona, ale takie mam wrażenie, że im więcej o niej będziemy mówić, im więcej będziemy się na jej temat dowiadywać, tym bardziej będziemy się jednak starali ją chronić.

0: chciałbyś zobaczyć tak na żywo, naprawdę swoimi oczami wielką rafę koralową?
1: Tak.
0: Ja też bym bardzo chciała. To też jest jedno z moich podróżniczych marzeń. Emilu, a jak wakacje ci mijają?
1: Dobrze.
0: Wszystko zgodnie z planem, czy coś musiało się zmienić?
1: Nie.
0: No to idealnie. A kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, całe polskie radio dzieciom, dziadka, drugiego dziadka, babcię, drugą babcię, psa i koty, brata i ciocię.
0: Super pozdrowienia, fantastyczne. Przyłączamy się oczywiście do nich i ciebie także bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy miłego, udanego popołudnia, zresztą całych wakacji i wszystkiego najlepszego. Dużo słoneczka, kolorów i uśmiechu na twojej buzi. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Pa, pa.

No to skoro czas wyruszać, to my z Darią za moment wyruszymy w stronę pewnego Parku Narodowego. Ja już dzisiaj o nim wspominałam, więc jeżeli jesteście z nami od godziny 12, no to myślę, że żadnego problemu.

temu, ani wyzwania dla was nie będzie stanowiła nasza dzisiejsza zagadka w naszym konkursie dotyczącym polskich parków narodowych. Tak, tak, moi drodzy, czas na konkurs Hej Przygodo. Do zdobycia oczywiście gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. No ale jeżeli do

Pałam. Otóż znajduje się tam najwyższy szczyt Beskidów, a symbolem tego parku jest niewielka roślina o fioletowych kwiatkach okrzyn jeleni. W parku tym można spotkać rysia, wilka, salamandrę plamistą i wiele innych bardzo ciekawych stworzeń. O jaki polski park narodowy dzisiaj pytamy w naszym konkursie Hej Przygodo? Jeżeli macie jakiś pomysł, to śmiało zadzwońcie. 22 645 20 55.

0: No, lwów akurat w tym polskim parku narodowym nie spotkamy i może całe szczęście, ale na pewno wędrujące szlakami tego parku narodowego poznamy inne wspaniałe zwierzęta. Możemy je spotkać, możemy odkryć ich tropy, ich ślady. Na pewno możemy się dowiedzieć bardzo dużo o polskiej przyrodzie. No tylko jaki to jest polski park narodowy? To pytanie skierowałam w waszą stronę i postanowiła mi na nie odpowiedzieć Helenka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Helenko, ile masz lat?
1: 9.
0: A czy ty lubisz wędrować po polskich parkach narodowych?
1: Tak.
0: A który park narodowy już odwiedziłaś?
1: Tatrzański.
0: Tatrzański Park Narodowy. Pamiętasz, jakie zwierzę jest w symbolu tego parku?
1: Kozica.
0: Kozica, no brawo, świetnie, doskonale. A co najbardziej ci się podobało w Tatrzańskim Parku Narodowym?
1: Widoki.
0: Widoki, to prawda. Są tam przepiękne, przepiękne i wspaniałe. No ale my nie w Tatrach teraz będziemy się znajdować, a w nieco innej części naszego kraju, w Beskidach, bo to tam znajduje się ten Polski Park Narodowy, o który pytam. Park narodowy, którego symbolem jest okrzyn jeleni. Co to za Polski Park Narodowy, Helenko?
1: Babiogórski.
0: Babiogórski co?

0: Jaka jest?
1: Park Narodowy.
0: Taka jest cała nazwa. Już sprawdzam. No brawo, brawo, brawo. Fanfary, oklaski w twoją stronę wędrują. Czy ty miałaś okazję być w tym Parku Narodowym?
1: Nie.
0: Ale może jest szansa na wyprawę?
1: Może.
0: Szansa zawsze istnieje, prawda?
1: Tak.
0: No to ja będę bardzo mocno trzymała kciuki, żeby udało ci się odwiedzić to miejsce. Jeżeli na przykład zdecydowalibyście się całą rodzinką odwiedzić Babiogórski Park Narodowy w najbliższy weekend, to ja zapraszam bardzo gorąco w niedzielę o godzinie 12:00. Będziemy stamtąd nadawać specjalne wydanie audycji Hej Przygodo. Znajdziecie nas w Zawoi Markowej przy Zielonym Szlaku, kilkadziesiąt metrów powyżej punktu informacji turystycznej. Dokładnie w tym miejscu. Będziemy razem z Darią i Frankiem na kocu piknikowym Polskiego Radia Dzieciom opowiadać wam o wspaniałościach związanych z Babiogórskim Parkiem Narodowym. No i będziemy też raczyć was naszymi opowieściami ze zdobywania szczytu Babiej Góry. Helenko, oczywiście w twoje rączki wędruje gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. To też jest super pomysł na poznawanie polskich parków narodowych. Zabawa, bo wiadomo nie od dziś, że poprzez zabawę najwięcej się uczymy. Zdarzyło ci się tak czegoś dowiedzieć, kiedy się w coś bawiłaś?
1: Nie pamiętam.
0: No w jakąś zabawę, na przykład zgadywankę albo właśnie w grę planszową. Musiałabyś się chyba dłużej zastanowić, co?
1: Tak.
0: Mhm. A czy jest jakiś polski park narodowy, który bardzo chciałabyś zwiedzić?
1: Puszczy Białowieskie.
0: Białowieski Park Narodowy, tak, to też jest przepiękne miejsce, właśnie tak jak przed chwilą powiedziałaś, z cudowną puszczą, starym lasem, który kryje niejedną dziką tajemnicę. Och, tak, tak, super wybór, bardzo, bardzo dobry. Helenko, a jak twoje wakacje ci mijają?
1: Dobrze.
0: No to ja się bardzo cieszę. A masz ochotę kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: No to kogo pozdrawiamy?
1: Tatę, mamę, brata, kota, moją klasę, całe Polskie Radio Dzieciom i krasnoludki.
0: Super pozdrowienia. Bardzo, bardzo pięknie dziękuję za te skierowane w naszą stronę i oczywiście w imieniu krasnoludków także pięknie dziękuję. I my ciebie również, Helenko, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych, fantastycznych i słonecznych wakacji i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do widzenia, a nawet do usłyszenia. Chociaż do widzenia także, bo jeżeli wybieracie się, tak jak wspominałam, do Babiogórskiego Parku Narodowego, to będziemy mieli okazję się spotkać. Zapraszam serdecznie, przypominam jeszcze raz, będziemy się znajdować w Zawoi Markowej przy Zielonym Szlaku, kilkadziesiąt metrów powyżej punktu informacji turystycznej. Mam nadzieję zatem, że rzeczywiście do zobaczenia w Babiogórskim Parku Narodowym, a jeżeli nie możecie się tam wtedy wybrać i z nami spotkać, no to do usłyszenia w Polskim Radiu Dzieciom, oczywiście. Zresztą tak zerkam na zegarek i widzę, że powolutku godzina 15 się do nas zbliża i z tego miejsca chciałam wam bardzo serdecznie podziękować za dzisiejsze spotkanie, za cały niesamowity tydzień, gdzie królowały zagadki, gdzie królował nasz śmiech, najróżniejsze pomysły, czasami trochę szalone, no ale wiadomo, w wakacje odrobina szaleństwa także musi się pojawić. Na dzisiaj to już koniec naszych radiowych półkolonii. Bardzo dziękuję, że byliście z nami i wspólnie mogliśmy podróżować do tak pięknego miejsca, jakim jest Wielka Rafa Koralowa. Byliśmy także, co prawda na razie tylko w opowieściach, na Babiej Górze, a w niedzielę już może tam faktycznie zawędrujemy. W poniedziałek słyszymy się znowu o godzinie 12. Będą zagadki, będą zabawy, będą podróże, będą goście, będzie super muzyka, no i nasze opowieści, które przywieziemy Wam z podróży i wyprawy do Babiogórskiego Parku Narodowego.

Jak powiedziałam, jeżeli macie możliwość, zapraszamy o godzinie 12. Audycja Hej Przygodo wprost z Babiogórskiego Parku Narodowego. Przybywajcie do nas, jeżeli wówczas tam będziecie albo w okolicy będziecie się znajdować, lub słuchajcie nas w Polskim Radiu Dzieciom. A za dzisiaj jeszcze raz pięknie dziękuję. Słyszymy się niebawem. Marta Powałowska, Daria Brzezińska, to były Radiowe Półkolonie. Do usłyszenia. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Gotowi na przygodę? Mam nadzieję, że tak, bo nasza dzika radiowa ekipa ponownie wyrusza na szlaki polskich parków narodowych. Tym razem zawędrujemy do Babiogórskiego Parku Narodowego. Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas rodzinnej wycieczki do Parku Narodowego? Co powinno się znaleźć w plecaku młodego odkrywcy i jak zaplanować wspinaczkę z dziećmi w każdym wieku? Tego wszystkiego dowiecie się, słuchając naszej specjalnej audycji Hej Przygodo, która już w najbliższą niedzielę rozpocznie się o godzinie 12. Do usłyszenia, a kto wie, może nawet i zobaczenia w Babiogórskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Czuję, co się święci.
1: Co?
0: Opętał ich zły duch.
1: O.
0: Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch. Ta noc karesą sprzyja, miłosny tchnęła czar tej sytuacji.

Oh, we mow it.

króla zwierząt z grzywą niczym kła.

0: płonie.
1: Wreszcie nikt nie wtrąca się.
0: Już czas, żebyśmy pogadali jak ze ssakiem ptak.
1: Rad płynący z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj, służbo, żegnaj, Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: nie marnuj dnia, bo masz za sercem iść.
1: Ale dokąd?
2: Już ty dobrze wiesz.
0: Odwagi za mną marsz, z głową albo bez. Ja nie leję wody, już widzicie, że spadać można w dół.

0: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.
1: Nigdy nie pojmę, po co Mufasa ustanowił te głupie prawa łowieckie. Gdy obejmę władzę, drapieżników nie będą krępować żadne zakazy, a hieny, jak każdy wie, są wiecznie głodne.
2: W walce z Mufasą nie masz żadnych szans.
3: Mufasa odchodzi już w przeszłość. Z reżimu.

co czystym był złem. By słońce wolności nam wzeszło. Od dziś żyjmy innym snem. Nadchodzi tu czas dobrej zmiany, więc hieny niech zmienią się też. Bo ja dość ambitne mam plany i dla was też miejsce w nich jest. Lata dzień będzie pucz tysiąclecia. Dam znak i zrobicie tu dym. Szczegóły mam wszystkie gotowe i bliskie są dni, gdy po latach gnębienia przez brata to mnie w majestacie hołd razem oddacie, bo wart jestem tronu jak nikt. Tak mam kły i na władzę mam smak, dam wam znak. Dam wam znak. Dam wam znak.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

Czas wciąż ucieka, czas jest jak rzeka, a jego cena jak woda płynie. Jak go nie złapiesz,

Choć tyle błędów i tyle ran, ono jest przy mnie, dalej trwa. Mówi mi idź, mówi mi tak. Jest w zdaniach, które burzą mury. Niekiedy drwi z zamkniętych drzwi, bo wie, że kiedyś je otworzy. Tak więc jasno.

0: takie słowo.
1: Nadzieja, powtarzaj aż do znudzenia. Mówią, że...

0: w głowie mamy. Myślą, że czar nie maje.
1: Zgubiamy kantry, nie tyle, co ze sobą gramy to.
2: To krowy, ten się nie...
1: Się nie nadajesz.
2: Ty się nie nadajesz.
1: Ty się nie nadajesz.

0: ja to zadyszki dostałem, no nie no, mam...
1: bym chrupnęła coś.
2: Smyczki. Tędy. Słowa. Nie udawaj. Siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię. Ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd. Czujesz dziwny prąd. Całować chciałbyś ją. Tak.
3: Chcesz ją.

cały ją i

0: gdzie ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, bo używają.
1: Wiem,

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie pierze.

0: nie po całych dniach.
1: Nawet pięczaki grają dla draki
0: na morza dnie.
1: Ślimaki gołe też są wesołe na morza dnie.
2: Autopromocja.
3: Gotowi na przygodę? Mam nadzieję, że tak, bo nasza dzika radiowa ekipa ponownie wyrusza na szlaki polskich parków narodowych. Tym razem zawędrujemy do Babiogórskiego Parku Narodowego. Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas rodzinnej wycieczki do Parku Narodowego? Co powinno się znaleźć w plecaku młodego odkrywcy i jak zaplanować wspinaczkę z dziećmi w każdym wieku? Tego wszystkiego dowiecie się, słuchając naszej specjalnej audycji Hej Przygodo, która już w najbliższą niedzielę rozpocznie się o godzinie 12. Do usłyszenia, a kto wie, może nawet i zobaczenia w Babiogórskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
2: Autopromocja. Radio dzieciom.

0: Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Są cuda na tym świecie, o których nic nie wiecie. Są cuda na tym świecie, o których nic nie wiecie. Są cuda...

banalna. Zażądałem wreszcie Nobla. Oni mówią zaraz, hopla, wymień swoje osiągnięcia, więc ja na to bez zadęcia w mej karierze wyśmienitej raz mi pacjent uszedł z życiem, a co z resztą, krzyczą w gniewie, jak to

0: Gotowi na przygodę? Mam nadzieję, że tak, bo nasza dzika radiowa ekipa ponownie wyrusza na szlaki polskich parków narodowych. Tym razem zawędrujemy do Babiogórskiego Parku Narodowego. Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas rodzinnej wycieczki do Parku Narodowego? Co powinno się znaleźć w plecaku młodego odkrywcy i jak zaplanować wspinaczkę z dziećmi w każdym wieku? Tego wszystkiego dowiecie się, słuchając naszej specjalnej audycji Hej Przygodo, która już w najbliższą niedzielę rozpocznie się o godzinie 12. Do usłyszenia, a kto wie, może nawet i zobaczenia w Babiogórskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieci.

0: palety wszystkich barw. Każdy smacznie będzie jadł. W akademii nawet kuchnia to zabawa.
1: Książka kucharska doktora Pajchiwo, barwnych przepisów znajdziemy.

drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać się? Nie rób tego.

zabił krasnoludek? Czy też może myszka mała? Czy też może myszka mała? Ha, ha, ha! To przecież ja, czerwony w

0: mroczny lew, unoszę brew. Co znaczy uśmiech mój szatański?
1: Raz, dwa, trzy, cztery!
2: Stonoga, jak wiecie,

gro. Musiałby chyba od wielkiej nocy, od świtu bladego aż do północy, dzionek za dzionkiem nad nią tak ślęczyć, przyjmując zapewne system dziesiętny. I mimo zapału biologa maniaka do rzeczy tak żmudnych jak nóg analiza. Choć już Mikołaj z Laponii startuje, on nie odpuszcza, w temat się wgryza. I gdy tak dni i tygodnie mijały, on pochłonięty arytmetyką, blisko tej chwili glorii i chwały, poczuł, że temat mu z rąk się wymyka. Nie przeczuwając klęski swej misji i faktu, że to się po prostu nie uda, znudzony, zgorzkniały, po wielu trudach wypuścił stonogę na zewnątrz. I znowu tym razem jej się upiekło.

wzroków przybywa i każdy z zapałem w chatę swój wózek. Kochane dzieciaki, mam dla was radę. Nie traćcie czasu na zbędne rzeczy. Nie schodźcie z uprzednio obranej drogi. Nie warto liczyć nogi.

0: pilnego, niechaj zrobią to wojskowi. Cztery.
1: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży. Gdy coś pilnego, niech wołają

0: Złoto, srebro czy diamenty, auta, jachty czy okręty, rubin co jak słońce świeci, to najdroższe jest na świecie.
1: A może mój mały chomiczek?

0: woda dudni?
1: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
2: A burczy bas na pewno burczy basem?
3: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
4: A co jeszcze w audycji?
0: Ciekawe wydarzenia.
1: Wartościowe książki.
5: I niepowtarzalne nagrody.
3: Posłuchamy też opowieści.
6: Usłyszymy dawne melodie.
1: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
0: I z wami.
3: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
1: Jolanta Kossakowska,
6: Monika Gigier,
3: Patrycja Cisz,
0: Mateusz Dobrowolski
2: i Piotr Piszczatowski.
7: Autopromocja.
8: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
9: Minęła godzina 18. Martyna Huderska, witam bardzo serdecznie z Olsztyna. Specjalne wydanie audycji Kultura nie śpi. Dotarliśmy na Międzynarodowy Festiwal Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek. To już 21. edycja. Polskie Radio Dzieciom po raz drugi patronuje, bo festiwal też powrócił w ubiegłym roku po 10-letniej przerwie i rozgościł się w Olsztynie, nie tylko w olsztyńskim Teatrze Lalek, ale także w innych przestrzeniach. O tym wszystkim będziemy Wam dzisiaj opowiadać, a dzieje się tutaj naprawdę bardzo dużo. Olsztyn w lipcu zamienił się w europejską stolicę teatru i to bardzo wszystkich cieszy. Do Olsztyna przyjeżdżają wspaniali twórcy z Europy, ale także z zaprzyjaźnionych teatrów z Polski. Ja miałam okazję dzisiaj obejrzeć przedstawienie Teatru Rapcio, a w Rapciu gościliśmy w ubiegłym tygodniu z kolei na Festiwalu Literackim, więc jak słyszycie, te drogi nam się przeplatają. Dzisiaj w audycji będą pojawiać się fantastyczni goście związani z olsztyńskim Teatrem Lalek, ale przede wszystkim ze sztuką i z teatrem. Obok mnie w studiu plenerowym, które jest usytuowane we wspomnianym olsztyńskim Teatrze Lalek, obok sceny głównej, Honorata Mierzejewska-Mikosza. Witam Cię, Honorato, bardzo serdecznie.
10: Witam, bardzo się cieszę, że mogę tu siedzieć obok Ciebie.
9: Ja witam Honoratę, chociaż tak się trochę wprosiłam dzisiaj tutaj do Was, do teatru.
10: To nasza wspólna kanapa dzisiaj.
9: Nasza wspólna, bardzo wygodna, pomarańczowa, piękna kanapa, na której dzisiaj będą się mościć kolejni goście audycji Kultura nie śpi. Pamiętajcie, że nasze spotkanie do godziny 20 i oczywiście możecie tę audycję współtworzyć. Albo przydreptać tutaj do olsztyńskiego Teatru Lalek, bo to jest możliwe, jeżeli jesteście naszymi słuchaczami, mieszkańcami Olsztyna albo przyjechaliście na festiwal Anima, to oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie. Można do nas zatelefonować pod numer 22 645 2055, jeżeli jesteście widzami teatralnymi, kochacie teatr albo chcecie się w teatrze rozkochać. To jest bardzo dobry moment. No i można do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Honorato, ty w takiej podwójnej roli, chociaż tych ról to chyba dużo więcej, bo jesteś związana z olsztyńskim Teatrem Lalek, prawda?
10: Tak, zgadza się.
9: Ale dzisiaj na scenie głównej, która tuż za nami, spektakl Teatru Rapcio, który reżyserowałaś.
10: Tak, łączę kilka ról.
9: I emocje, co to takiego?
10: Tak, taki spektakl w Rapciu powstał no prawie już rok temu. I dzięki zaproszeniu dyrektora festiwalu mógł tutaj dzisiaj gościć, co bardzo mnie ucieszyło, bo zależało mi, żeby też olsztynianie mogli zobaczyć to, co się dzieje i wyprawia w Rapciu z emocjami.
9: Sala pełna widzów w każdym wieku, bo były takie maleństwa, ale byli też uczniowie szkoły podstawowej, była młodzież, byli też dorośli i muszę Ci przyznać, że ja jednym okiem zazwyczaj patrzę na scenę, drugim łapię to, co dzieje się wśród publiczności i tych emocji rzeczywiście bardzo dużo się dzisiaj rysowało. Obserwowałam taką dorosłą całkiem widzkę, która była bardzo wzruszona. No to i co jakiś czas ocierała łzy. No i to było też dla mnie, jako obserwatorki tego całego wydarzenia, bardzo ciekawe i takie mocne emocjonalnie doświadczenie. Bardzo to lubię.
10: No ja też

0: nie będę ukrywać, że wzruszam się, kiedy słyszę takie historie, no bo chyba właśnie po to robimy teatr, żeby emocje budzić i żeby, no w tym wypadku przede wszystkim dzieci, ale wieść niesie, że również dorośli wynosili ze sobą jakieś bagaże emocjonalne, o których właśnie żeśmy opowiadali ze sceny olsztyńskiej, ale opowiadał teatr Rabcio. No tak, tych emocji było sporo na scenie, emocji było sporo przy tworzeniu spektaklu, a wybór nie był taki oczywisty dla mnie, bo to był któryś z kolei spektakl, który o emocjach właśnie powstał w mojej reżyserii. No i jak tu się nie powtarzać, skoro mamy dosyć to zaplecze jednak ograniczone, ale tutaj wkroczyły mniej dla mnie oczywiste, może nie tyle emocje, co uczucia, odczucia i próbowaliśmy z aktorami dogrzebać się na przykład do wdzięczności, która na pierwszy rzut oka się może, czy ucha nie tak łatwo pojawia, kiedy sobie myślimy hasłami emocje, co to takiego, no to też był bunt. I troszeczkę tak chciałam poprowadzić spektakl, żeby każdy z aktorów mógł swoją historię emocjonalną opowiedzieć po to, żeby Agnieszka, która rozpoczyna spektakl, mogła przejść swoją drogę i dojrzeć do tego, żeby otworzyć się przed widzami nami, ale też aktorami na scenie i opowiedzieć troszkę o sobie. No to tak bardzo pokrótce.
1: A jako reżyserka dałaś zespołowi teatralnemu Rabcia wybór, kto jaką emocją będzie, czy jaką emocję będzie wyrażał, bo wydawało mi się, że to było takie połączenie w punkt, jeśli chodzi akurat o tych konkretnych aktorów.
0: Przyznam, że robiłam wywiad środowiskowy i podpatrywałam, kto jaki jest i kto co może unieść i do kogo się przykleją łatwo takie emocje. Ale też podczas prób czytanych różnych konfiguracji żeśmy szukali i okazało się, że akurat miałam chyba nosa w tym wypadku i tam bardzo niewielkie zmiany były. Więc tak, to co aktor emocjonalnie niesie w innym spektaklu, to też swoje amplua, które posiada, no to tu się przełożyło na taki, no bliskość z emocjami, które ja zaproponowałam.
1: Rozpakowaliśmy walizki z emocjami, z uczuciami. Mnie się bardzo podobał kontakt z publicznością i interakcje, bo tego było całkiem sporo i dzieci bardzo chętnie odpowiadały na pytania i się włączały. Sposób na oswajanie tych trudniejszych emocji. Tam wybrzmiewało co jakiś czas hasło z sali przytulaski. To chyba jakiś taki maluch.
0: A, czyli ważna sprawa. Tak, przytulaski
1: no
0: nas ratują oczywiście, bardzo często.
1: Oczywiście, przytulasy są zawsze w cenie. I myślę, że to jest no, takie lekarstwo, taki plasterek.
0: Tak,
1: na różne smutki.
0: Możemy tą apteczkę sobie samemu zrobić. No gdzieś też to hasło mi przyświecało, żeby wychodząc ze spektaklu może porozmawiać z dorosłym, z którym się przyszło, żeby nie zostawić wszystkiego w teatrze, ale zanieść do domu i może właśnie kontynuować rozmowę, a jeśli ktoś ma przestrzeń na to, żeby z dzieckiem więcej zrobić, no to może swoją własną apteczkę z lekarstwami na trudniejsze odcienie emocji przysposobić.
1: Wspominaliśmy o tym, że jesteś związana aktualnie z Olsztyńskim Teatrem Lalek, ale reżyserujesz w różnych teatrach. Przykładem tego jest współpraca z Teatrem Rabcio. A myślę, że to musi być wspaniałe, takie podróżowanie i możliwość doświadczania też w różnych miejscach i pracy z różnymi zespołami aktorskimi.
0: No oczywiście, że tak. Ja sobie to wymarzyłam, będąc dzieckiem, więc cieszę się za każdym razem. Jest to spełnienie moich marzeń wszelakich. I to ogromna radość spotykać się bardzo często, no może już teraz troszeczkę mniej, bo faktycznie sporo ostatnio jeździłam, więc już to nie są pierwsze spotkania, ale te pierwsze są takie elektryzujące, kiedy nie wiemy, jak się dotrzemy, czy mamy podobne wrażliwości, a jak jest ciekawie, kiedy nie mamy podobnych i jak wspólnie tworzyć teatr i mówić o rzeczach wspólnie, pod jakby grać do jednego

0: bramki, kiedy jesteśmy tacy różni. No teatr jest wspaniałym miejscem do tego, żeby próbować właśnie tak się dogadywać w sprawach ważnych.
1: Spektakl Emocje, co to takiego? To nie jest jedyne przedstawienie, które możemy oglądać na festiwalu Anima, wyreżyserowane przez ciebie, opowieści piaskiem pisane i spektakl, który otworzył tegoroczny festiwal, czyli Jezioro Łabędzie.
0: Tak, ten moment zatrzymania.
1: Jest przecinek, tak. Proszę Państwa, i to jest uzasadniony przecinek i zaraz pani reżyserka wyjaśni dlaczego.
0: Tak, bo inspirowaliśmy się Jeziorem Łabędzim bez przecinka. Czajkowski tutaj, a właściwie libretto do baletu nam, no gdzieś było naszą dużą inspiracją, ale postanowiliśmy też to przenieść na nasz olsztyński grunt. Tyle jezior jest dookoła, to może te wydarzenia się dzieją właśnie tutaj, może nad jeziorem Ukiel, a może nad Długim. I tak sobie wymarzyłam, żeby dzieci, które widzowie, którzy przychodzą, a są stąd, może potem poszli na spacer i poszukali śladów łabędzi, bo opowieść zaczyna osoba, nasz narrator, który znajduje pióro i to pióro wyzwala całą historię. Takie znalezione pióro, pióro łabędzie oczywiście, ale do tego musi dojść. I wyzwanie było spore, bo jest to spektakl lalkowy i mamy dużo animacji. Dzisiaj to nie jest takie oczywiste w teatrze lalkowym. I mamy takie sekwencje też z muzyką, albo jeszcze co chciałam powiedzieć, właśnie, bo to się dzieje, skoro gdzieś być może w Olsztynie, to są takie wątki warmińskie. Są kamieniczki i zamek olsztyński. Są to bardzo subtelne znaki, bo to nie chodziło mi o nachalność tej myśli, ale to się pojawia i muzyka
1: uważny
0: też
1: widz wyłapie.
0: Tak, tak, tak. I muzykę tutejszy kompozytor komponował Marcin Rumiński, który jest rozpoznawalnym też nazwiskiem i pięknie nam wystylizował tę muzykę i troszeczkę zaczerpnął z Czajkowskiego, tak delikatnie. A wracając do lalek, no to właśnie wymarzyliśmy sobie, żeby lalki tańczyły. No jak tu balet lalkowy, jak do tego podejść, jak się z tym uporać, więc jest sekwencja Odetty, która jest bohaterką, i Zygfryda, księcia, który się zakochuje, i mamy pięciu animatorów jednocześnie, dwie postaci lalkowe, więc sporo roboty, przyznam. To była taka misterna, zegarmistrzowska, rzemieślnicza robota lalkarska. I jestem bardzo dumna z kolegów, bo wspaniale z muzyką się zgrali i tak, mieliśmy ten zaszczyt, żeby otworzyć festiwal.
1: Być może ktoś z Was był na tym spektaklu, chociaż Jezioro Łabędzie było grane też kilka razy podczas tego pierwszego weekendu, prawda?
0: Tak, czyli w sumie trzy razy udało nam się zagrać.
1: Więc może ktoś z Was był na widowni i chciałby się podzielić wrażeniami, to proszę do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl albo zatelefonować pod numer 22 645 20 55. Dzisiaj nad wszystkim czuwa Filip Górski, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. A jeżeli chcecie tutaj do nas zajrzeć, to zachęcam, żeby zerknąć na media społecznościowe Polskiego Radia Dzieciom, na Instagram, bo Joasia Osmańska dba o to, żeby było nas tutaj wspaniale widać i żebyście też mogli czerpać tyle, ile się da. Chociaż zapraszamy oczywiście tutaj na festiwal, bo to jest ostatni weekend Anime w tym roku.
0: To się kończy.
1: Finiszujemy. Jutro jeszcze piękne spotkania w niedzielę, a pogoda się zapowiada wybornie. Dzisiaj troszkę padało, ale to był bardzo przyjemny deszcz.
0: Widzowie się nie zrażają, my
1: nie,
0: też nie.
1: W ogóle, w ogóle. Pogoda nie jest w stanie pokrzyżować nam planów. O godzinie 19 jeszcze dzisiaj spektakl adresowany do troszkę starszej publiczności, takiej powyżej 15 roku życia, bo Anima, proszę Państwa, to jest festiwal wymyślony dla każdego. Tu się pojawiają spektakle.

0: na które mogą pewnie, chciałam powiedzieć, przydreptać najnaje. No tak, mogą przydreptać albo mogą rodzice przynieść
1: tak.
0: swoje najnaje. Przedszkolaki jak najbardziej mile widziane i uczniowie szkół podstawowych, młodzież, dorośli, seniorzy.
1: Każdy znajdzie
0: tak,
1: coś dla siebie.
0: Kilka pokoleń się tutaj spotyka. Honorato, a powiedz, czy ty pamiętasz taki spektakl z dzieciństwa, który cię tak teatralnie ukierunkował? Jak byłaś mała, to chodziłaś do teatru, czy to się później wydarzyło?
1: No muszę przyznać, że ja nie chodziłam do teatru. A już
0: ale
1: na pewno
0: to też
1: nie do teatru
0: to jest bardzo
1: lalkowego.
0: Dobry też jakby sygnał dla osób w każdym wieku, że ta przygoda się może zacząć
1: tak.
0: niezależnie od tego, tak, czy byliśmy zanurzeni w tym świecie jako maluchy, czy nie? Mhm.
1: Ja troszeczkę byłam zanurzona, ale nie chodząc do teatru, bo to dziadek był przedwojennym aktorem, więc w jakiejś takiej otoczce opowieści żyłam, ale zupełnie sobie co innego wyobrażałam. Ale nie chodziliśmy do teatru i w sumie to już byłam no, takim wczesnym nastolatkiem, kiedy do teatru dramatycznego poszłam. I muszę przyznać, ta historia się zaczęła od kulis, bo nie byłam na spektaklu, ale zostałam zaproszona do współpracy przy spektaklu pani Anny Polony Wesele, więc to było duże wejście, duże przeżycie. No i to już nie było z miłusie. Ja wiedziałam, że jak weszłam od zaplecza, tak tam zostałam ku mojej ogromnej radości i mogłam podpatrywać tych wielkich aktorów.
0: No to już mnie nic nie zdziwi. Jak usłyszałam nazwisko Anna Polony, pamiętam jak pierwszy raz zobaczyłam tą aktorkę na scenie. No i tak jak mówisz, to już nie ma zmiłuj. To już po prostu zaczynają się poszukiwania i tak. Gęsia skórka.
1: Wchłonęło mnie to miejsce.
0: I takiej gęsiej skórki ci życzymy. I kolejnych wspaniałych realizacji. Jezioro Łabędzie, proszę Państwa, wskakuje już na stałe do repertuaru tak. Olsztyńskiego Teatru Lalek, więc proszę wypatrywać, zaglądać do tego pięknego teatru, bo tu znajdziecie każdy coś dla siebie. Spotkań teatralnych mnóstwo, ale także takich innych wydarzeń towarzyszących. Wspaniale o to dbają pedagogzki teatru. Wiele wydarzeń dla dorosłych, także familijnych, więc na pewno warto zerkać na stronę teatrlalekolsztyn.pl. Honorato, pięknie Ci dziękuję.
1: Bardzo
0: dzisiaj
1: dziękuję.
0: Za spotkanie w audycji Kultura Nie Śpi.
1: Wielkie dzięki.
0: Wielka to była przyjemność.
1: Wzajemnie również.
0: A Wy zostańcie z nami, bo już za chwileczkę w studiu plenerowym kolejni goście.

0: Specjalne wydanie audycji Kultura nie śpi prosto z Międzynarodowego Festiwalu Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek Anima. To już 21. edycja, a w naszym studiu plenerowym, usytuowanym w Olsztyńskim Teatrze Lalek, który jest organizatorem tego wydarzenia, osoby, bez których to wydarzenie by się chyba nie odbyło. Przede wszystkim Tomasz Kaczorowski, dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek, i pan Piotr Szymanek, wiceprezes Energa SA. Witam panów serdecznie.
1: Dzień dobry państwu.
2: Dzień dobry.
0: Tomku, ty oprowadzasz pana Piotra aktualnie po teatrze i przystanek przy studiu plenerowym. Bardzo się cieszę.
2: Przystanek przy studiu plenerowym to raz. Studio plenerowe jest w naszym foyer, które jest dojściem do dużej sceny. Jest tutaj cała wystawa lalek, więc zdążyliśmy się zatrzymać troszeczkę na tym, co nasza wspaniała pracownia plastyczna tu przygotowała. I zatrzymała się nas, Martyno, w drodze właśnie na widownię i na dużą scenę, gdzie dzisiaj rano graliśmy choćby Emocje, co to takiego, w reżyserii Honoraty Mierzejewskiej Mikoszy. I sporo w ogóle spektakli się tutaj dzieje.
0: Czwarty weekend festiwalu Anima. Jesteśmy na finiszu, ale proszę państwa, można jeszcze, a jakże, przybyć do Olsztyna i zachęcamy. Zapowiada się piękny, ciepły weekend, a gdzie go nie spędzić jak na Warmii, Mazurach, a w połączeniu z teatrem, no to trudno wyobrazić sobie piękniejsze doznania. Emocje, co to takiego? Dzisiaj znakomity spektakl, który przyjechał z Rabki Zdroju, co znaczy, że w Olsztynie spotykają się artyści, którzy pokonują czasami wiele kilometrów. No, wydawać by się mogło, że Rabka Zdrój wcale nie tak daleko, jeżeli pomyślimy o Ukrainie, o Niemcach, o artystach z Włoch, Francji, bo takie zespoły teatralne także do Olsztyna docierają. Panie Piotrze, czy pan jest też miłośnikiem teatru?
1: Ja jestem miłośnikiem teatru, zwłaszcza do takich specyficznych projektów i chyba unikalnych na skalę krajową, gdzie ten teatr bawi nie tylko dzieci najmłodszych, ale także i dorosłych. No, jestem pod wrażeniem kuchni teatru, żeśmy oglądali salę, gdzie powstają rekwizyty. To naprawdę jest mnóstwo, dużo dobrej roboty do wykonania i jest to bardzo ciekawe, to co później widzowie mogą zobaczyć na scenie.
0: Wspaniały spacer przed panem, bo jak słyszę, tutaj jest pan w trakcie oprowadzania w Olsztyńskim Teatrze Lalek. Ja miałam tę przyjemność w ubiegłym roku, jak po raz pierwszy dotarłam w ogóle do Olsztyna i do tego teatru, i też byłam pod ogromnym wrażeniem tego, co dzieje się w pracowniach, ale też całego zespołu, który jest niezwykle zaangażowany, bardzo pracowity i tak uzdolniony. Ilu wy tu macie zdolnych ludzi, Tomku?
2: W zasadzie wszyscy pracownicy to są pracownicy artystyczni, nawet jeżeli mówimy o księgowości czy o pracownikach administracji, bo tutaj żaden spektakl, żaden festiwal by nie powstał, gdyby nie ten cały wielki organizm 40 kilku etatowych pracowników plus wszyscy, którzy nas wspierają nieetatowo. To jest ogromna machina. Też warto przypomnieć, że to jest 21. edycja, ale w zeszłym roku 20. edycja była taką pierwszą wznowioną po prawie 10 latach, więc to wszystko by się nie udało, gdyby nie ta determinacja ludzi, gdyby nie ogromne wsparcie ze strony naszego organizatora, czyli miasta, prezydenta i jego zespołu zarządczego, ale również naszych partnerów, dzięki którym to wszystko może się odbywać. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale również właśnie Energa SA, która jest naszym partnerem CSR,

0: przy tym programie dla dzieci i młodzieży.
1: Panie Piotrze, a pan pamięta pierwsze spotkanie z teatrem? Jak był pan może dzieckiem? Albo może to się wydarzyło troszkę później, w dorosłości?
2: No właśnie, dla mnie to jest takie ciekawe, bo ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, chodziłem do takiego klasycznego teatru Lalek, zresztą ze swoimi dziećmi tutaj. A to jest teatr, który no, bawi też te starsze pokolenie. No dlatego dla nas jako Energa ten projekt jest bardzo ważny, bo najmłodsi, myślę, no będą wreszcie korzystali z tej transformacji energetycznej i zawsze ten najmłodszy widz też dla dużego biznesu, może to się nie kojarzy, ale też jest widzem ważnym, więc no dobrze, że możemy tą cegiełkę dorzucić, żeby wszyscy dobrze się bawili.
1: My też korzystamy, organizując nasze studio plenerowe z transformacji energetycznej, bo mamy wspaniale wszystko podłączone i doskonale nas słychać na całym świecie. Tomku, festiwal powolutku dobiega końca. Pewnie też przyjdzie czas na podsumowania, ale jak widzę i jak słyszę też od naszych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, którzy są bywalcami waszego teatru, sale są wypełnione po brzegi. Biletów praktycznie na spektakle nie ma, niezależnie od tego, do jakiego widza są adresowane, czy do tego maciupkiego, czy do młodzieży, czy do dorosłych, bo w takich prezentacjach też i dorośli, i też seniorzy wspaniali uczestniczą. Czy ty już takich podsumowań powolutku dokonujesz, czy jeszcze na to przyjdzie czas?
0: W zasadzie cały czas staram się ewaluować rzeczy. Jest tego tyle w jednym momencie, że nie da się wszystkiego podsumować od razu, ale to, co mnie napawa taką ogromną satysfakcją i dumą, to jest to, że widzowie łakną tego festiwalu. Łakną go zarówno dzieci, jak i rodzice, jak i dziadkowie, ale też osoby, które przychodzą tu bez dzieci. Bo to jest zawsze nasza największa obawa, żeby myślenie o tym, że Teatr Lalek nie jest wyłącznie dla dzieci. To jest, też gramy dla dzieci, mamy cały duży segment tego programu festiwalu, ogromny, ale mamy spektakle dla dorosłych, dla dużych dzieci, można by powiedzieć. I myślę sobie, że jeżeli patrzę, że na jutrzejszy i pojutrzejszy spektakl dla dorosłych, sobotni i niedzielny, jutro gra Plexus Polary ze spektaklem Trust Me For A While, a pojutrze Ubu Król grupy Koincidencja, zostały pojedyncze bilety, a to są spektakle nie na scenie kameralnej, tylko na dużej scenie, to po prostu jestem wręcz wzruszony, bo to jest dowód na to, że ludzie potrzebują teatru również w wakacje i nikt mi już więcej nie powie, że latem do teatru nikt nie przyjdzie. Otóż przyjdą, bo przychodzą. Pokazują to zarówno te spektakle bezpłatne, które gramy w plenerze. Dzisiaj na przykład dwa razy graliśmy spektakl mistrzów włoskich z marionetkowych grupy La Fabiola spod Mediolanu. No i zgromadziliśmy tam kilkudziesięciu widzów na obu pokazach. Jutro i pojutrze na plaży miejskiej gramy Szewczyka Dratewkę, naszą ostatnią premierę pacynkową. Takich spektakli się już praktycznie nie robi. To jest rzadkość. To jest pewnego rodzaju klasyczna forma. I tam z kolei w zeszły weekend, w sobotę i w niedzielę na każdym spektaklu było około 300 widzów. Jestem z tego ogromnie dumny i to jest takie pierwsze podsumowanie. Chciałoby się mieć więcej pracowników, więcej środków, więcej wszystkiego, ale jesteśmy usatysfakcjonowani również z tego poziomu, jaki w tym roku osiągnęliśmy, bo naprawdę Olsztyn i województwo warmińsko-mazurskie bardzo potrzebuje animy. I mogę od razu zapowiedzieć, za rok będzie festiwal Anima, 22. edycja, ponieważ mamy już na ten moment zagwarantowane finansowanie dwuletnie dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: No to pięknie, bardzo, bardzo się cieszę i podpisuję się pod tym, że teatr jest nam potrzebny o każdej porze roku, w wakacje też. Bardzo się cieszę, że te propozycje i że Anima jest tak zaplanowana, że mamy wypełniony ten czas weekendowy przez cały lipiec. Ja wiem, że aktorzy też muszą odpocząć i złapać oddech, ale jak słyszycie, drodzy słuchacze, można to wszystko pięknie zaplanować, tak żebyśmy obcowali ze sztuką na co dzień. Panie Piotrze, czy pan ma jeszcze w planach zobaczenie któregoś ze spektakli anime w ten weekend?
2: No tak, jutro wybieramy się na plażę miejską, tam będzie spektakl w plenerze, więc dwa spektakle zaplanowałem. No chciałem w ogóle podziękować serdecznie dyrektorowi, że robi no, mnóstwo dobrej roboty dla starszych, młodszych i najmłodszych, bo to

0: naprawdę projekt, o którym myślę będzie coraz więcej słychać, nie tylko w warmińsko-mazurskim, ale w Polsce, a może i w Europie, i takich projektów właśnie specyficznych i ciekawych nam potrzeba. I co, zapraszamy wszystkich do Olsztyna.
1: Proszę przyjeżdżać i zaglądać regularnie do Olsztyńskiego Teatru Lalek, a Polskie Radio Dzieciom będzie dbało, żeby wszystkie informacje chociażby o premierach docierały do wszystkich zakątków świata. Pięknie panom dziękuję za spotkanie i życzę wspaniałego spaceru i trochę już zazdroszczę,
0: dziękujemy,
1: że pan będzie
0: bardzo
1: zaglądał w te wszystkie tajemnicze, cudne zakamarki. Pan Piotr Szymanek i Tomasz Kaczorowski byli gośćmi audycji Kultura Nie Śpi. Dziękuję pięknie.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na Animie.
0: Do zobaczenia.

0: Na Międzynarodowym Festiwalu Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek Anima obejrzeć można spektakle dla widzów w każdym wieku, dla najnajów, dla uczniów szkoły podstawowej, dla młodzieży, dorosłych, seniorów. I my dzisiaj mieliśmy okazję obejrzeć spektakl adresowany do widza no mniej więcej od 15 roku życia, ale zaraz podpytamy reżysera, który był grany tutaj na foyer w Olsztyńskim Teatrze Lalek. Dostaliśmy odpowiedź. W studiu plenerowym Polskiego Radia dzieciom w audycji Kultura nie śpi. Olaf, Tomasz, Marcin i Piotr. Witam was bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy panowie dostali odpowiedź?
2: No to mogą aktorzy się wypowiedzieć.
1: Dobrze.
0: Było tajemniczo. No,

0: Słuchajcie, musimy tak pokrótce opowiedzieć słuchaczom Dobrze. Polskiego Radia, dzieciom tak, zilustrować, tak, co się działo na scenie.
1: Co tam się działo?
0: Co tam się działo?
1: No to, to był taki eksperyment, że, że nasz reżyser Piotrek Czuczak wniósł paczkę na scenę i powiedział, że to jest, nie będę za dużo zdradzał, ale
0: tak,
1: że to jest
0: chociaż.
1: Paczka z nieba i że mamy 50 minut na odkrycie odpowiedzi. I jak nie założymy, że to jest paczka z nieba, to nie zrozumiemy niczego, się nie będziemy dobrze bawić.
2: Zdradziłeś już całą fabułę w tym momencie.
3: No, my tej fabuły nie
1: zdradziłem. Nie. No to jest to coś trzeba powiedzieć. No i my akurat z kolegą Olafem i kolegą Tomkiem zdecydowaliśmy, że my wejdziemy na scenę i się zmierzymy z tym trudnym, siermiężnym, można powiedzieć, zadaniem, bo to nie są proste rzeczy.
3: No i czy dostaliście odpowiedź? Krótko.
1: Tak? Dzisiaj, szczerze, nie.
0: Okay. A czy były sytuacje, w których dostaliście odpowiedź?
1: Tak. Na niektórych próbach się zdarzało, że dostałem odpowiedź.
0: Od czego to zależy, czy dostajemy odpowiedź?
1: Może ktoś inny.
2: Właśnie ja bym powiedział, że tutaj nie odkryliśmy jeszcze schematu, od czego to zależy. Ja dzisiaj na przykład dostałem odpowiedź. Była ona dla mnie zaskakująca, ale faktycznie nie odkryłem jeszcze w etapie prób schematu, dlaczego się dostaje odpowiedź. To jest dla mnie jakaś niewiadoma. Natomiast ja dzisiaj dostałem odpowiedź. Nie wiem, jak ty to
4: myślisz. Ja dzisiaj chyba też nie do końca, natomiast mam takie przekonanie, że to w dużej mierze zależy od tego, jak bardzo chce się tą odpowiedź uzyskać i jak się na tym skupi i wejdzie w założenie, o którym mówi Piotrek na początku, że musimy po prostu uwierzyć w te założenia, które mamy i naprawdę chcieć uzyskać tą odpowiedź. To wtedy na pewno pomaga, ale to nie jest na pewno jedyna droga.
0: Wyjątkowo enigmatyczne to wszystko w Polskim Radiu Dzieci, ale no, radio jest teatrem wyobraźni, więc nasi słuchacze sobie na pewno poradzą. No, ale słuchajcie, no, skoro szukamy odpowiedzi, i chcemy tę odpowiedź dostać, no nie zawsze to przychodzi tak od razu, no to musi być jakieś pytanie.
3: I to jest, to jest zagadkowa rzecz. Opracowywaliśmy przy okazji tego eksperymentu, jakim jest ten spektakl czy wydarzenie, wiele metod i niektórzy, no są różne pozycje. Ja jestem na przykład z pozycji takiej, że pytanie nie musi być znane. A niektórzy, jak na przykład Marcin, bardzo mocno się wykłóca na scenie, że jego zdaniem trzeba znać pytanie, żeby poznać odpowiedź. I to jest taka wojna idei na scenie. Tak to wygląda.
0: A powiedzcie, ile w tym improwizacji?
3: Tak naprawdę bardzo różnie to bywa. Mamy jakiś plan, który jakby no, różni się tak naprawdę od tego, co mieliśmy na premierze na naszej uczelni, ponieważ jest to egzamin reżyserski mój.
0: Powiedzmy jeszcze, jaka uczelnia?
3: AST Wrocław, tak. Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Na pewno to, co dzisiaj zrobiliśmy, różni się od tego, co zrobiliśmy wcześniej. Jest to kwestia między innymi tego, że no, bardzo dużo rozmów i jakby takich refleksji na scenie, to jest na miejscu, to jest improwizacja. Natomiast mamy takie no, tak zwane checkpointy, które prowadzą nas, żeby do czegoś to mimo wszystko doszło. Mamy wyrobione jakieś rzeczy, które poprzez próby sobie wyćwiczyliśmy, że to są rzeczy, które nas zbliżają do odpowiedzi.
2: Myślę, że warto zaznaczyć, że jeśli chodzi o improwizację, to jako takiego scenariusza, że zapisane słowa i tak dalej, to nie mamy w ogóle, nie ma.
3: Absolutnie nie ma czegoś takiego.
2: Raczej mamy taki plan wydarzeń, który...
1: Nie wszyscy go pamiętają.
2: Tak. Ja pamiętam. Zazwyczaj. Natomiast odchodzimy od tego planu wydarzeń, właśnie tak jak Piotrek powiedział, że on czasem nas popchnie w zupełnie inną stronę. Mamy tylko takie ramy bardziej, nie?
3: Zgadza się.
4: Tak, ten plan wydarzeń też się w sumie zmienia, bo też jak tu graliśmy parę miesięcy temu, to było inne też spotkanie, mam
3: Absolutnie
4: wrażenie.
3: Inna rzecz.
4: A teraz zupełnie inne rzeczy się też pojawiały. Nie tylko z tego, że nas gdzie indziej zabrała improwizacja, ale też dlatego, że po prostu założenia sobie zmieniamy, żeby to było żywe.
0: Obserwujecie publiczność? Jak reaguje?
3: Oj, zdecydowanie. Absolutnie tak.
0: Jakie są wasze wnioski?
3: Ja mogę od razu powiedzieć, zaraz oddam głos, ale bardzo takim taką uczącą rzeczą dla nas. Ja mam dużą satysfakcję z tego, że udało nam się to pokazać komuś poza naszą uczelnią, bo wiadomo, że to są nasi koledzy na uczelni, nasi wykładowcy, rodziny, bo tak się zaprasza. I oczywiście ten odbiór jest łaskawy ze strony tych ludzi. Tutaj nikogo w zasadzie nie

0: znamy, to są jakby ludzie ze środowiska, ale raczej obcy i no przez to się obserwuje, co oni tam myślą, co oni patrzą.
1: No, dali się dzisiaj zaprosić na scenę niektórzy.
2: Tak. I jesteśmy z tego powodu zadowoleni, że się dali zaprosić. Ja, na przykład to jest spektakl, przed którym ja mam

0: I miałem taką myśl, grając dzisiaj ten przelot, że czy to jest jakkolwiek atrakcyjne dla tych ludzi.
1: Było to było to ciekawe i intrygujące.
0: No, ale potem pomyślałem sobie, nie, ja mam swoje zadanie.
1: Jest tak, o co?
0: No ale to tak, no różne są odbiory też publiczności, nie? Czasem ktoś właśnie widać, jest w to wkręcony, czasem ktoś myśli, co oni robią.
2: No, ale nie jesteśmy zupą pomidorową, żebyśmy wszystkim się podobali.
1: No oczywiście.
3: Ja mam tak, że lubię bo my rozmawialiśmy przed wejściem tutaj, ja lubię przeżywać spektakle bardziej niż myśleć. Ja na przykład lubię, jak słyszę gdzieś śmiech w tle, bo mam takie, ktoś coś przeżył właśnie, w sensie coś do niego na jakimś etapie, nie wiem, czy intelektualnie bardzo to rozkminiał, ale coś właśnie przeżył, jeśli się zaśmiał. Więc ja lubię, jeśli chodzi o reakcję widowni, to lubię, jak są jakieś śmiechy albo coś tam usłyszę, że ktoś coś gada właśnie, co w sumie zazwyczaj na spektaklu mi się to nie podoba, to tutaj jak ktoś słyszę, że coś mówi, to mam takie o, i to jest fajnie. W sensie, więc on też się różni pod względem właśnie też mojego odbierania widowni, ten spektakl, że ja na przykład śmiechów nie traktuję jak bardziej, że o, podoba się ludziom fajnie, tylko raczej takie, oni reagują na coś, więc są w tym spektaklu.
1: To ciekawi mnie w takim razie, jak budujecie swoje role też w innych spektaklach. Ile tam jest w tej konkretnej postaci was? Bo tutaj wspomniałeś o tym, że w tym spektaklu jesteś sobą. No to jest akurat taki specyficzny projekt, tak? Mm-hmm. Ale w innych spektaklach, które gracie na scenie, na ile sobie pozwalacie włożyć tego swojego takiego ja osobistego do postaci, którą kreujecie? Czy jesteście w stanie to jakoś rozdzielić?
0: To było.
1: Bo ciekawi mnie to z punktu widzenia w ogóle budowania warsztatu aktorskiego.
0: Nie wiem, czy ty. No, to możesz zacząć.
3: Dobra, to ja mam tak, że zawsze staram się zacząć w ogóle od siebie, jak pracuję nad czymś, że no jednak nawet jak ta postać jest z mojej wyobraźni, to ona jest z mojej wyobraźni, czyli jakby indywidualnej, i zawsze sobie staram szukać tych cech, które są dla mnie najpodobniejsze do mnie, bo najbliższe mi gdzieś po prostu, bo lubię, jak to się zaczyna ode mnie i potem gdzieś to odchodzi dalej. Ale no ja zdecydowanie jestem fanem takiej metody, że się zaczyna od siebie i nie chodzi mi o jakieś takie używanie swoich wspomnień czy czegoś takiego, tylko raczej przeczytać ten tekst, który dostajemy, i pomyśleć, co ja mam wspólnego właściwie w moim życiu, co jest wspólnego z tym, co się dzieje w tym tekście. To ja tak bardzo lubię zacząć od siebie, a potem to już tak w różne strony skręca też zależnie od tego, jaki mamy rodzaj spektaklu też. No to też jest gdzieś ważne dla mnie.
0: Tak, ja się zgadzam. Nie, no mieliśmy nawet, bo ja miałem pewien problem jeszcze jak pracowaliśmy przed premierą tego pokazu, na ile tam jesteśmy sobą, na ile nie jesteśmy sobą. No i taka była dyskusja, z którą taki pogląd, z którym ja się zgadzam, że właściwie aktor no zawsze jest sobą, tylko w jakichś założeniach. No i im więcej, czasami to są założenia bardziej skrajne, czasami są bliżej naszego prywatnego jakiegoś życia, ale no to my to gramy, więc nie da się myśleć chyba, znaczy no może niektórzy potrafią, ale że inną zupełnie postacią tak naprawdę. Myślisz sobą w innych założeniach według mnie.
4: Ja mam jeszcze też taką myśl w tym kontekście, że jakby zawsze jest to wyjście jednak od aktora, no bo jakby daje swoje cechy jakieś i swój mózg i swoją emocjonalność. Natomiast ja chyba lubię patrzeć na każdą przygodę z jakimś nowym spektaklem, czy egzaminem, czy dyplomem, czy tam cokolwiek się tworzy, czy przed kamerą, czy na scenie, jednak jako jakąś też kreację. I poszukiwanie jednak też nie tylko w tym, jak ja bym zareagował w danej sytuacji, chociaż wiem, że też nie o to wam chodziło, tylko właśnie szukanie czegoś też dla tych postaci, co będzie je odróżniało w jakiś sposób ode mnie.
0: Tak, ja zmieniam odpowiedź. To było lepsze. Ja się zgadzam. Ja w ogóle głupoty gadałem.
1: Jaka refleksja natychmiastowa tu i teraz. A myśleliście o tym, żeby w przyszłości grać też dla najmłodszej publiczności? Albo macie już takie doświadczenia za sobą?
3: Ja raz grałem. Mi się zdarzyło. W sensie, nie, no to był jakiś taki spektakl. 4 plus, chyba 5 plus. W Toruniu na festiwalu graliśmy i to jest super przeżycie, bo mam wrażenie, że ta najmłodsza publiczność bardzo

0: płonie. A tak w przyszłości chciałbym mieć z tym styczność. Nie wiem, czy jakby tylko to robić, ale myślę, że to jest fajnie gdzieś tego zawsze jest dotykać i ja to generalnie lubię. I to odkryłem tak właśnie wtedy na tamtym festiwalu, więc to według mnie jest bardzo, bardzo fajne i jak się jakby dobrze jeszcze wykona fajnie swoją pracę, to bardzo wdzięczne zajęcie, bo dzieci faktycznie bardzo, bardzo chłoną te spektakle. No, taka jest moja.
1: Ja mam też tak, że ja ogólnie lubię dzieci i się też po prostu bawię z nimi, bo prowadziłem też zajęcia różnego rodzaju. Grałem też już ponad kilkudziesięciu spektaklach dla dzieci i to jest zawsze takie fajne spotkanie. Te, w których grałem, to no, też taki bardzo... pozytywnej energii i to też mi się podobało.
2: A jakie są wasze doświadczenia? Czy są
3: ja
2: już?
3: Ja też grałem, też kilka razy grałem dla dzieci i generalnie lubię też pod tym względem, że dzieci myślę częściej niż tak dorośli są szczere jest taka od razu, że grasz i wiesz, czy się podoba, czy nie, bo to dorośli to ci przyjdą po spektaklu, powią, tak, nie zrozumiałem, ale ciekawe. Uh-huh. A dziecko...
2: No rzadko się przyznają.
3: Dziecko jest dziecko jednak.
4: Ja nie mam zbyt wielkiego doświadczenia z tworzeniem spektakli dla dzieci. Oczywiście to jest taka rzecz, co jakby mam jakieś doświadczenie, mm-hmm. ale no, z tym nawet małym doświadczeniem mam taką refleksję, że trzeba mieć bardzo specyficzną wrażliwość, ale też jest o wiele trudniejsze mm-hmm. zadanie. Właśnie między innymi przez to, co Marcin powiedział, że dzieci są zawsze szczere i będą nas oceniać przez taką właśnie ten szczery pryzmat i bardzo bym chciał mieć w sobie taką umiejętność, tego sobie życzę, żeby właśnie wyrobić sobie tę wrażliwość jakby tworzenia sztuki dla dzieci.
2: No to trzymam kciuki, no mam nadzieję, że jako Polskie Radio Dzieciom też będziemy zaglądać do takich teatrów, czy na takie festiwale, na których was zobaczymy na scenie, również w produkcjach dla troszkę młodszego widza. Bardzo wam gratuluję dzisiejszego spektaklu, dostaliśmy odpowiedź, może będę miała okazję podpytać jeszcze osób, które uczestniczyły w tym spektaklu jako widzowie, czy tę odpowiedź dostali. A ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Piotr, Olaf, Tomasz i Marcin byli gośćmi audycji Kultura Nie Śpi.
4: Dziękujemy.
2: Dziękuję pięknie.
5: Jak wygląda wiatr, bardzo chciałabym.

0: Pięknie w audycji Kultura nie śpi śpiewa nam Ania Broda, która jest mieszkanką Olsztyna, jest wszystkim doskonale znaną artystką, choć akurat teraz wywędrowała do Krakowa. Ale w Olsztynie spotykają się i artyści, i twórcy teatru z różnych zakątków, tak jak już wspomniałam, Polski, ale także Europy. W studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawiła się Dorota Kowalkowska, dyrektorka Festiwalu Korczak.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Jakże się cieszę, bo z Dorotą spotkałyśmy się w ubiegłym roku, również na animie. I zazwyczaj jest tak, że goście festiwalowi wybierają sobie jakiś jeden z czterech weekendów. I my wybrałyśmy, nie umawiając się, w ubiegłym roku ten sam i w tym roku to się powtórzyło. Uważam, że to przeznaczenie.
1: Tak, a ja zdradzę, że jestem też na trochę więcej niż w tym jednym weekendzie, nawet ci tego nie powiedziałam.
0: Czyli to nie tak do końca przeznaczenie.
1: Ale przeznaczenie na pewno nas spotkało i w tym roku.
0: W studiu pojawiły się również Lena i Nikola. Witam was, dziewczyny.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: A wy jesteście mieszkankami Olsztyna?
3: Tak.
2: Tak, zgadza się.
0: I macie takie piękne koszulki firmowe z napisem Anima, co oznacza, że chyba pomagacie przy tym festiwalu, tak?
2: Zgadza się, jesteśmy wolontariuszkami.
0: A czym zajmuje się wolontariusz na animie?
3: Wszystkim, co trzeba. Przynosimy poduszki, kasujemy bilety, dajemy kwiatki aktorom. Takie rzeczy organizacyjne.
0: Ale jakie ważne. To tak, takie się wydają, prawda, Doroto, prozaiczne czynności, a bez wolontariuszy to nie jedna impreza w ogóle nie ruszyłaby z miejsca.
1: Jasne, a myślę, że też takie i gospodarskie, i budujące gościnność, i w ogóle atmosferę tego festiwalu, i też teatru w Olsztynie, bo trzeba przyznać, że ten festiwal ma absolutnie magiczną i bardzo rodzinną, i bardzo przytulną atmosferę.
0: Tak, to dlatego tak cię przyciąga Olsztyn, tak? W lipcu, między innymi.
1: Tak, jest jakaś magia tych spotkań, właściwie na każdym spektaklu z pełną publicznością i właśnie jakiejś takiej ogromnej gościnności też organizatorów tego festiwalu, więc ja bardzo, bardzo polecam anime.
0: Dziewczyny, czy wy w tym wirze pomagania, bo ja wiem, że wolontariusze mają zawsze ręce pełne roboty, oglądacie też spektakle, macie taką przestrzeń, żeby chłonąć coś dla siebie i trochę też poprzeżywać po spektaklu.
3: Tak, dużo nawet.
2: Oczywiście, bardzo dużo razy wchodzimy na spektakle.
0: A który ze spektakli jakoś tak najbardziej zapadł wam w pamięć i w serce tegorocznej edycji?
3: Mi się podobał spektakl Który to robi, Teatru Rzeczy, bo był bardzo zabawny i dawno się tak nie śmiałam na spektaklu.
2: Mi się podobał spektakl, który był grany przed chwilą. On się nazywał...
0: Dostaliśmy odpowiedź.
2: Odpowiedź, tak, dokładnie.
0: Dziewczyna, wy dostałyście jakąś odpowiedź podczas tego spektaklu, bo obiecałam aktorom, że zapytam.
2: W sumie to sama, nie wiem. Chyba nie do końca.
0: No oni twierdzili, że też nie wszyscy dostali. To tak było pół na pół.
3: Ja się nie odważyłam dotknąć tego kija, więc nie dostałam.
0: A i tu uchyliliśmy rąbka tajemnicy, co było w tym tajemniczym pudle. Ale na pewno trzeba wziąć udział w spektaklu, żeby to poczuć na własnej skórze. A ty, Doroto, dostałaś jakąś odpowiedź?
1: Chyba dostałam taką odpowiedź, co powoduje, że mnie teatr wciąga i też teatr formy, który sobie też na anime odkrywam. I wciąga mnie, tak sobie myślę, autorska wyobraźnia, która bardzo cechuje ten spektakl. Zespołowość, granie do jednej bramki, jakaś taka przestrzeń nie do powiedzenia, przestrzeń dla widza, która też w tym spektaklu jest, ale myślę, że też coś, co na przykład mnie kręci, to taka siła indywidualizmu twórczego i to jest na przykład dla mnie taka odpowiedź, którą sobie w tym spektaklu znalazłam.
0: Taka świeżość w ogóle artystyczna. Zaskakujące pomysły. To też ja sobie to zabieram. Ale powiedziałaś teatr formy, a nas być może słuchają też troszkę młodsi słuchacze. Wytłumaczysz, co to takiego teatr formy?
1: Teatr formy to teatr, który posługuje się nie tylko słowem. Taki teatr zazwyczaj nazywamy teatrem dramatycznym, ale teatr formy operuje, posługuje się też obrazem, przedmiotem, symbolem, metaforą, znakiem, lalką, materią, która

0: w kontakcie z, czy właściwie pod, można powiedzieć, rękami we władaniu aktora ożywa. Tak bym nazwała teatr formy. Mhm.
1: Dziewczyny, to jeszcze zwrócę się do was. Wiem, że obejrzałyście wiele spektakli, podkreśliłyście to, a jest jeszcze taki w ten weekend, na który wyjątkowo czekacie, który chcecie zobaczyć?
2: Wydaje mi się, że to właśnie jest spektakl, który będzie za chwilę grany. Bardzo chciałabym obejrzeć Mapety.
1: Wczytywałyście się w zapowiedź tego spektaklu? Wiecie już troszkę, co tam się będzie działo? Piętro niżej na tej malutkiej scenie? Czy to będzie niespodzianka?
2: Wydaje mi się, że sam spektakl będzie bardzo ciekawy, ale mnie bardzo interesuje to, kto będzie tam grał, bo będą to studenci z Białegostoku. Tak. Mhm.
1: Doroto, ty też pędzisz na ten spektakl, prawda?
0: Tak, ja też pędzę i też pędzę zobaczyć kolejną reprezentację studencką, bo myślę, że to jest wielka siła też tego festiwalu, że on spotyka tak różne grupy, zespoły właśnie, osoby studenckie, osoby, które już są też długo w tym zawodzie, teatry zawodowe, teatry alternatywne, artystów ulicznych, i ta różnorodność, to bogactwo jest jego wielką siłą.
1: No a my widzowie możemy sobie czerpać z tej różnorodności i to jest ogromna siła tego festiwalu, festiwalu Anima, na który zapraszamy was serdecznie, bo przed nami ostatni weekend, sobota i niedziela, piękne spektakle. Na stronie teatrlalekolsztyn.pl informacje i repertuar, więc proszę zerknąć. Jest sporo spektakli granych w plenerze, takich, w których można uczestniczyć. Nie musimy mieć biletu i to też jest takie udogodnienie fantastyczne. Dziewczyny, ja wam gratuluję takiego zaangażowania i chciałam tutaj wyrazić publicznie swój podziw, że poświęcacie czas wakacyjnie na to, żeby być częścią, jakże ważną, takiego pięknego wydarzenia artystycznego, więc bardzo wam gratuluję. No i może korzystając z okazji chcecie kogoś jeszcze szybciutko pozdrowić, bo wiem, że już pędzicie na spektakl. Śmiało.
2: No to chciałabym pozdrowić moich rodziców, którzy na pewno to słuchają.
1: Pozdrawiała Nikola.
3: Tak.
1: Mhm. Leno, a ty?
4: Tak, ja pozdrawiam rodziców i mojego psa też.
1: Doroto, a ty chcesz kogoś pozdrowić?
0: Ja oczywiście też pozdrawiam moją rodzinę, która teraz jest w innych kawałkach Polski. I bardzo pozdrawiam mieszkańców Olsztyna.
1: Pozdrawiamy cieplutko, a Korczak? Kiedy?
0: Korczak w październiku, 16-24. Zapraszam i my tutaj festiwalowo łączymy siły,
1: tak,
0: i sobie
1: trzymamy.
0: Kibicujemy.
1: Kibicujemy, trzymamy kciuki i zapraszamy na festiwal Korczak do Warszawy, a będziemy wszystko relacjonować w Polskim Radiu Dzieciom. Obiecujemy. Bardzo pięknie wam dziękuję.
0: Dziękujemy.
5: It's the Muppet Show with our very special guest star, Mr. Steve Martin.

0: Green smoke.
1: Autopromocja.
2: Gwidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
3: O tak, Gwidonie, słuchamy.
4: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
5: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
6: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
3: Och, dziękuję.
7: No to posłuchajcie.
8: Zapraszam na opowieści gołębicy Gwidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.

21. Międzynarodowy Festiwal Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek Anima. Olsztyn 2026. Piękne wydarzenie, o którym dzisiaj w audycji Kultura Nie Śpi opowiadamy. Witam Was serdecznie po godzinie 19. W Olsztynie z Joasią Osmańską, w studiu Polskiego Radia Dzieciom Filip Górski. No i pozdrawiamy z Olsztyńskiego Teatru Lalek wszystkich, którzy kochają teatr, ale też tych, którzy być może jeszcze w teatrze nigdy nie byli i się zastanawiają, czy się do niego wybrać. Mam dzisiaj takich cudnych gości w audycji w Olsztyńskim Teatrze Lalek, którzy, proszę Państwa, namawiają do tego, żeby do teatru zaglądać. A tu mamy sytuację taką plenerową, ponieważ wolontariuszki dzielnie noszą wielkie poduchy. Zdaje się, że na mniejszą scenę, na której już teraz podziwiać można kolejny spektakl grany w ramach festiwalu. To będzie ostatni spektakl tego wieczoru, no ale przed nami jeszcze piękny weekend. A w studiu kolejna gościni Marta Andrzejczyk.

0: witam cię, Marto.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. No i siedzimy sobie znowu na pięknej pomarańczowej kanapie, jak w ubiegłym roku.
1: Tak.
0: Trudno jeszcze uwierzyć, że rok minął.
1: Trudno uwierzyć, jak z bicza strzelił.
0: Prawda?
1: Nam ten rok, ale bardzo się cieszymy, że po raz kolejny Anima w Olsztynie i że udało się tradycję zachować. I jeszcze wiemy, że w przyszłym roku będziemy grać dla Państwa w lipcu, w każdy weekend, więc jesteśmy, serce nam rośnie.
0: Tomasz Kaczorowski rzeczywiście już to ogłosił publicznie, więc wszystko wiemy, że w przyszłym roku też się spotykamy na Animie i to już będzie wtedy 22. edycja. Festiwal, który w ubiegłym roku powrócił po 10-letniej przerwie. No ale ja się tutaj nie zachowałam do końca elegancko, bo nie przedstawiłam Marty tak jak należy. A Marta, proszę Państwa, ale to jest długa lista Twoich osiągnięć, kim Ty jesteś.
1: Nie, ja jestem
0: monodramistką, pieśniarką, performerką, pedagogzką teatru, proszę Państwa, i kierowniczką zespołu komunikacji z widzami.
1: Tak, pedagogzką teatru.
0: Jak lubisz najbardziej być
1: tutaj
0: określana?
1: Najbardziej pedagogzką teatru. Pedagogzką. To jest najlepsze miejsce i funkcja, no właśnie nie funkcja, miejsce, no miejsce spotkań. Mhm.
0: Ale pedagogzka teatru nie tylko edukuje, prawda, w zakresie teatru, ale też czasami sama występuje na scenie.
1: A tak, tak. Tomek Kaczorowski zaprosił Natalię Świniarską, moją koleżankę i mnie z naszym spektaklem Szczera, który jest bardzo ciekawą dla nas przygodą artystyczną ze względu na to, że to jest spektakl, który gramy w kilku językach. W polskim języku migowym, w polskim języku fonicznym. Jest również język muzyki, która jest improwizowana na żywo. Jest też obraz, ilustracje Natalii Tejs, naszej olsztyńskiej artystki, która specjalnie na potrzeby tego spektaklu stworzyła te ilustracje. I to jest bardzo ważny dla nas spektakl, ponieważ my z Natalią Świniarską spotkałyśmy się na studiach pedagogiki teatru i zapragnęłyśmy stworzyć coś wspólnie. Natalia jest tłumaczką, jest też aktorką zawodową, więc jakby to, co stworzyłyśmy... Och, nie dość, że jest o dwóch kobietach, starej i młodej, czyli trochę takie prawdziwe, bo stara i młoda, starsza i młodsza.
0: Ja nie wiem, gdzie jest ta starsza, ale no dobrze.
1: Występują na scenie. Jest to opowieść Sary Maitland, którą kiedyś pokazała nam, mojemu teatrowi, Białemu Teatrowi z Olsztyna, nasza reżyserka Janina Tomaszewska i miałyśmy ten tekst, tą opowieść wziąć na warsztat, ale wybrałyśmy zupełnie coś innego. I ta opowieść została w moim sercu na długie lata. Naprawdę, to gdzieś po 15 latach odkryłam, odświeżyłam tę opowieść. I jeden do jednego w tłumaczeniu Jerzego Jarniewicza ona jest przedstawiana podczas naszego spektaklu. A dlatego jest ciekawą propozycją, bo Natalia nie tłumaczy naszego polskiego języka fonicznego, tylko współtworzymy. To jest jakby, to jest spektakl dla osób głuchych i dla osób słyszących i nie jest on służalczy, czyli w sensie takim, że polski język migowy nie jest służalczy, czyli my nie służymy tłumaczeniem, tylko po prostu opowiadamy, bo ona też stosuje taką technikę, która wygląda troszeczkę jak kalambury. Czyli nie, oprócz tego, że tłumaczy słowa, które są w fonicznym, to jeszcze pokazuje wszystko to, co ja tworzę muzycznie na scenie.
0: Jak ona to robi?
1: To jest, to trzeba zobaczyć. To trzeba zobaczyć, w tym trzeba trochę pobyć. Nasza opowieść jest dość spójna, trwa około 40-45 minut i bardzo się cieszymy, że tak pięknie widzowie i krytycy i recenzenci ją przeczytali i że dali nam taką dużą dozę zaufania, ale też, że zauważyli, że to nie jest tylko o kobiecości, o tym, że w ogóle dwie kobiety żyją w jakimś porządku, jest im tam

0: dobrze, nie wiedzą. Jedna jest stara, tak jak już wspominałam, druga młoda. Młoda nie wie, jak się tam znalazły. Nie wiedzą, czy są siostrami, czy są jakoś spokrewnione. Stara oczywiście wie, ale młoda nie wie i nie jest to im w tym porządku potrzebne, ta wiedza. Ale nagle pewnej wiosny pojawia się obcy. On, mężczyzna, który burzy ten porządek, który opowiada o innym świecie, który zachęca młodą, zakochują się zresztą w sobie, no bo cóż wiosną można na dalekiej północy w zimnych krajach robić, zakochują się w sobie i młoda chce odejść. I tutaj zakończę tę opowieść.
1: Stawiamy trzy kropki,
0: żeby nie zdradzać Państwu tego, co się dzieje dalej, ale żeby zachęcić Was do tego, żeby kiedyś nas zobaczyć.
1: Tylko, usłyszeć. Tylko w Olsztynie? Czy jest szansa, że będziecie podróżować z tym spektaklem?
0: Jest duża szansa. Grałyśmy ostatnio w Warszawie. Rozgrywamy się. Powolutku się rozgrywamy. Teraz jesteśmy też skupione z Natalią na takim projekcie, który realizujemy wspólnie z osobami głuchymi. Koncert w dwóch językach, tak to się nazywa, w fonicznym polskim i w pejotemie. Mnie na przykład śpiewającą tłumaczy osoba głucha, Natalia tłumaczy osoby głuche, więc osoba głucha, Ola wymyśliła piosenkę, którą miga, a którą tłumaczy Natalia. To też trzeba usłyszeć, zobaczyć. Będziemy grały w Warszawie, będziemy grały w Giżycku, więc na razie na tym się skupiłyśmy, ale myślę, że szczera dzięki animie, dzięki animie i dzięki też takiemu zobaczeniu, myślę, jej przez szerszą publiczność, myślę, że zyskałyśmy też odwagę do tego, żeby jechać w świat. Już jesteśmy gotowe. Bo to jest troszeczkę bardzo, nawet nie troszeczkę, performatywne, jest improwizowane, więc jakby jest oczywiście zakrojony scenariusz, ale to, co tam się tworzy na scenie, to tylko zależy od chwili, od naszego nastroju. Albo będzie delikatniej, subtelniej, albo będzie mocno, ostro, dziko, a to...
1: Ale to też jest związane z, tego, jak, z tym, jaka publiczność jest po drugiej stronie,
0: oczywiście,
1: prawda?
0: Oczywiście.
1: Co tam się uruchamia w energii też między wami?
0: Oczywiście, to już jest taki wyższy poziom wtajemniczenia, że faktycznie wyczuwamy te wrogliny państwa, więc... Ale zazwyczaj osoby, które przychodzą do teatru, wybierają teatr, więc są świadomie tutaj i myślę, że mają na tyle otwarte głowy i serca, żeby przyjąć to, co jest im potrzebne, a puścić to, co jest im totalnie niepotrzebne i pójść dalej na inny spektakl, który pokochają. Ale mam nadzieję, że po naszym spektaklu przynajmniej pokochają historię. A na pewno Natalię Świniarską, bo Natalia pięknie wszystko to pokazuje.
1: No cóż, teatr jest po to, żeby doświadczać. Proszę nam podrzucać swoje terminy.
0: Dobrze.
1: To będziemy informować słuchaczy Polskiego Radia dzieciom takich od 15 roku życia mniej więcej.
0: Tak, tak.
1: Żeby poszukiwali szczerej. I na ten spektakl zaglądali. Ja już nie mogę się doczekać w takim razie. Mam nadzieję, że gdzieś te nasze ścieżki się przetną, bo to jest bardzo ciekawe, jak ja się artystycznie i radiowo spotykam z twórcami, którzy pochodzą z jakiegoś konkretnego miasta, a my się widzimy gdzieś na drugim końcu Polski na przykład. No i tak to właśnie bywa. I za moment taka sytuacja się wydarzy, bo do studia plenerowego Polskiego Radia Dzieciom zajrzy Krystyna Kachel, dyrektorka Teatru Rapcio, która zawędrowała ze swoją wspaniałą załogą teatralną do Olsztyna.
0: Ach, no i jeszcze z ważnym spektaklem, tak z punktu pedagogiki teatru i w ogóle naszego życiowego. To jest tak bardzo ważny spektakl, także bardzo się cieszymy, że teatr gościł u nas z takim spektaklem, który uświadamia, który też pokazuje, jak mówić o tych emocjach i uczuciach, więc nie mogę się doczekać zaraz wywiadu.
1: Tak, to emocje, co to takiego? Taki był spektakl o godzinie 11 i takie maluszki przydreptały z rodzicami.
0: I niektóre wytrzymały.
1: Wytrzymały, naprawdę.
0: Bo na scenie się bardzo dużo działo i było bardzo dużo emocji.
1: To prawda. Emocje towarzyszą nam na festiwalu do
0: niedzieli.
1: No tak teoretycznie do niedzieli, bo są takie spektakle, które tam jeszcze długo rezonują w człowieczku i zostają na długi czas.

0: i to bardzo dobrze.
1: I mam nadzieję, że nasi widzowie właśnie będą mieli dużo takich spektakli, które zostaną w ich sercach po naszej animie. Bo staraliśmy się, żeby ten program był bardzo zróżnicowany. No i zresztą Teatr Ożywionej Formy, jedyny festiwal w naszym regionie, więc jakby bardzo się cieszymy, że taka forma i Teatr Lalek żyje i ma się świetnie.
0: No ma się świetnie, cudnie i gratulujemy Wam anime i tego, że jesteście tutaj europejską stolicą przez cały lipiec. Brawo! Tomek Kaczorowski, dyrektor olsztyńskiego Teatru Lalek, podkreślał, pod czym ja się podpisuję, że teatr jest nam potrzebny w wakacje również. No bo taką praktyką jest, że raczej teatry nie grają albo grają bardzo mało, a wy postanowiliście rozkręcić przez cały lipiec festiwal. O i ty chyba musisz kochać swoją pracę.
1: Wszyscy tutaj kochamy swoją pracę, a Tomek Kaczorowski nie spuszcza gardy.
0: To nie jest
1: gardy.
0: Praca, to
1: jest... Nie, to jest...
0: Nie, on no trochę jest praca.
1: Tak, dyrektor bardzo dba o to, żebyśmy grali co miesiąc około 30 spektakli, więc jakby i ponad 30 spektakli zagraliśmy podczas anime.
0: I
1: więc...
0: wy się nadal lubicie.
1: I jeszcze się lubimy, jeszcze, ale dobrze, że jest sierpień. Trzeba troszeczkę pooddychać,
0: no oczywiście, odpocząć. Że trzeba odpocząć, wiadomo, i tego odpoczynku ci życzę.
1: Dziękuję, nawzajem.
0: A dziękuję, tydzień do urlopu. Ale egoistycznie sobie życzę, żebyśmy się jednak spotykały na różnych festiwalach i żebym ja mogła ciebie oglądać na scenie.
1: O, dziękuję ci bardzo i dziękuję za zaproszenie i cudownych wywiadów dzisiaj i spotkań. I...
0: A z takimi gośćmi to nie może być inaczej.
1: I mam nadzieję, że państwo będziecie się karmić i nasycać tym, co tutaj, naszą atmosferą, chociaż może troszeczkę.
0: Tam dosypujemy tak. Tych składników, tak. A wy sobie bierzcie, co chcecie. Tego, co wam dziękuję. Potrzeba. Marta Andrzejczyk, pięknie dziękuję.
1: Dziękuję.
0: I do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.

0: Audycja Kultura Nie Śpi, specjalne wydanie prosto z Olsztyna. W naszym studiu plenerowym usytuowanym w olsztyńskim Teatrze Lalek na foyer. Na tym foyer to można w ogóle oszaleć od nadmiaru piękna. Ciekawe, co na to Krysia Kachel, dyrektorka Teatru Rapcio, która pojawiła się
1: Teatru
0: w naszym studiu.
1: Teatru Lalek Rapcio.
0: Tak. No,
1: drodzy Państwo, czuję się tutaj wspaniale, bo jesteśmy w otoczeniu historii tego teatru, wybitnych scenografów, prace absolutnie zachwycające. No, to wymaga uważności, ponieważ każda jedna tutaj ekspozycja to jest inny świat, inna wrażliwość.
0: Inna historia, prawda?
1: Przepiękna historia zresztą. Także gratuluję tutaj wszystkim dyrektorom, przede wszystkim dyrektorowi Tamaszowi Kaczorowskiemu za utrzymanie tej inicjatywy, za propagowanie, popularyzowanie lalkarstwa. No tutaj wchodzisz i wiesz, że jesteś w Teatrze Lalek.
0: Tak. Ale jak byliście kiedykolwiek w Teatrze Lalek Rapcio, w Rapce Zdroju, jak wchodzicie, to też wiecie od razu, że jesteście w teatrze.
1: Tak, my mamy taką radość i szczęście, że jesteśmy trzecim teatrem w Polsce, gdzie od podstaw mamy wybudowany teatr, nowiutki. Gdzie po prostu pomimo tego, bo to jest budynek właśnie od 6 lat udostępniony dla publiczności, ale też wymagający właśnie, jak tutaj zagospodarować go tak, żeby z jednej strony był przyjazny dziecku, bo jednak dziecko jest głównym odbiorcą naszego repertuaru, a z drugiej strony też spełniał tą rolę wielofunkcyjną, czyli służył społeczności w każdym wieku. No, Rapka Zdrój jest malutką miejscowością, 13 tysięcy mieszkańców, 16, prawda, 17 w gminie, więc tutaj nie mamy tej nieruchomości, że filharmonia, dom kultury, prawda, i jeszcze, nie wiem, kina, ileś tam tych kin i do tego teatr. Jeden dramatyczny, a drugi lalek. U nas jest tylko teatr lalkowy, więc taki budynek musiał też spełniać rolę takiego, można powiedzieć, troszeczkę domu kultury, ale z taką właśnie działalnością szeroką.
0: Ale jak wyjrzy się przez okno, to można zobaczyć Teatr Lalek Rapcio.
1: Tak, starą siedzibę.
0: Starą siedzibę.
1: Piękną w ogóle fasadą zewnętrzną, pomalowaną na podstawie projektów Jerzego Koleckiego, wybitnego scenografa, a to wszystko za sprawą wspaniałej osoby Pauliny Ołowskiej i Bartosza Przybył-Ołowskiego, którzy po prostu z takim sercem zajęli się też tą taką historią teatru, ale też właśnie działalnością i dziedzictwem tutaj Jerzego Koleckiego. A w naszej nowej siedzibie również za sprawą pani Ewy Marii Romaniak, architektki, malarki. Ewa tutaj zaprojektowała nam tak wnętrze foyer. Ty nie wiem, czy... No byłaś teraz, Martyna.
0: Tak, tydzień temu.
1: Na Rapka Festiwal Literatury Dziecięcej też.
0: Dokładnie tydzień temu.
1: Dokładnie, cudowne wydarzenie, na które państwa również w lipcu zawsze zapraszamy do Rapki. Nasze foyer jest właśnie... mamy ten akcent plakatów z projektów Jerzego Koleckiego.
0: No też w zeszłym roku była piękna wystawa.
1: Tak. W setną rocznicę urodzin artysty, czyli Jerzego Koleckiego, eksponowaliśmy lalki ze Zwertały, z cudownej lampy Aladyna, z Królowej Śniegu, do tego matrycę z linorytów. Było też nagrania Zwertały, można było zobaczyć. No i w ogóle wypowiedź Jerzego Koleckiego. Kuratorem wystawy był Karol Hordziej, wnuk Jerzego Koleckiego.
0: Tak, bardzo utalentowana rodzina.
1: Bardzo, bardzo, tak, wielopokoleniowa.

0: Ja ogromnie, jako dyrektor też teatru, mam taką radość, żeby przede wszystkim kultywować te historie, upowszechniać poprzez zapraszanie ludzi, którzy są ściśle związani z dziejami tego teatru, i tworzyć ją na nowo, czyli cały czas rozwijać o taką propozycję dla widzów, którzy są też, to nowe pokolenie, to są wspaniałe dzieci, ale też troszkę taka publiczność, której się musimy nauczyć. Mhm. Jaką takie teraz obserwuję, też sama jestem matką, mam powiedzmy już troszkę starsze te dzieci, ale jednak widzę, że w tych spektaklach ja potrzebuję, żeby to dziecko było takie zabezpieczone, otulone, gdzieś zaopiekowane, mhm. Niekoniecznie uprawiać jakąś tutaj właśnie taką chęć atrakcyjności, takiego trochę przebodźcowania, takiego na siłę też nachalnego, takiego a dobra, będzie się dobrze bawiło, wróci zadowolone. Ja bym wolała, żeby ono było takie uspokojone, takie zaopiekowane, że czasami taki spokój jest ważniejszy niż właśnie przebodźcowanie.
1: No myślę, że mamy tyle bodźców na co dzień, że teatr czy inne miejsca, które tworzą sztukę, akurat dobrze, żeby dawały nam takie otulenie, wyciszenie, bezpieczeństwo i jednak choć na miastkę spokoju
0: choć
1: w takim
0: troszeczkę, żeby ten
1: zapędzonym świecie.
0: Tak. I teraz na przykład mamy spektakl Emocje, z którym ogromną radość. W ogóle dziękuję Tomaszowi Kaczarowskiemu, że my z Tomaszem jesteśmy związani jakoś tam już parę lat, bo on u nas w 2023 była premiera, a to była końcówka roku, zrobił spektakl Macbetha. I ten Szekspir u nas w interpretacji Kaczarowskiego, powiem, że bardzo, bardzo ciekawie się w ogóle wpisał w repertuar. Widzowie lubią ten spektakl, oglądają, gramy go cały czas, mamy w repertuarze. I z Tomkiem praca była fantastyczna. Zespół pokochał Tomasza. No i Tomasz potem się okazał, został dyrektorem tutaj Olsztyńskiego Teatru Lalek. I jest taka po prostu, ja go ogromnie szanuję jako artystę, jako menadżera, pomimo, że no dobra, jest młodszy ode mnie o wiele lat, ale on mi tak imponuje jako człowiek, jako artysta, jako właśnie menadżer. No uczę się od Tomasza dużo. Obserwuję,
1: ale to jest wspaniałe, tak. Że te środowiska się spotykają, że właśnie od siebie czerpią, że sobie podpowiadają czasami. Przecież teatry lalkowe się rozwijają wspaniale. Mamy prawdziwy rozkwit. W tym roku jubileusz goni jubileusz, bo tak to się wydarzyło, że zostały, że były zakładane, tak, 75 lat temu, 70, 80, więc tych jubileuszy sporo. Na jubileuszach środowiska aktorskie i dyrektorskie też się spotykają i to jest taka okazja do wymiany doświadczeń. No i też do tego, żeby sobie pogratulować.
0: Tak, to
1: żeby spojrzeć
0: oczywiście
1: z jakiejś perspektywy na osiągnięcia.
0: Wiesz, tak, oczywiście. Takiego, a co u was, ale też wymienić się właśnie jakie, bo to wiesz, oglądasz spektakl, ale ty nie wiesz, jak ten reżyser współpracował, czy ten zespół realizatorów współpracował. Czasami sam widowisko jest też czasami nie jest do końca takim jakościowym, nie masz takiej informacji jakościowej na temat tego, jak wyglądała współpraca wewnątrz zespołu. I wtedy od dyrektora dużo się dowiesz, prawda? On ci powie, że słuchaj, zwróć uwagę na to, albo jak ty będziesz pracować, to tutaj sobie tego przypilnuj, prawda? Albo tu, kurczę, idziesz jak w dym, wiesz, bo to są wspaniali ludzie. Więc ja uwielbiam właśnie, przyjazdy na festiwale są dla mnie ogromną ucztą artystyczną, bo przecież takie festiwale jak chociażby Jacek Popławski robi w Bielsku, jak Janusz Jasiński z Jakubem Croftą we Wrocławiu, Monika Szela w Rzeszowie, no w ogóle Białystok z Jackiem Malinowskim. Tak. No wymieniać prawdę, że każdy Opole, już nie powiem o Krystianie Kobyłce i o Konradzie Dworakowskim. Mhm. No i cały w ogóle Łomża, fantastyczny
1: Walizka.
0: Teatr Walizka. Gdańsk Miniatura, która robi po prostu
1: Inkubator teatralny, sztuka, tak. To we wrześniu już lada moment.
0: Lada moment, po prostu to są takie rzeczy, które jeździsz i po prostu zachwycasz się. Jesteś, ja mam ten problem, że Rabka, no, to jest mały teatr, no, może budynkiem jesteśmy duzi, ale jednak to jest 19 pracowników etatowych wszystkich, prawda, 6 aktorów, więc jeden dyrektor artystyczny naczelny, bez zastępców, kierownik administracyjny, który jest zasadniczo wszystkim w tym teatrze, bo jest i zastępcą dyrektora, i kadrowym.
1: Jesteście
0: i tak
1: po prostu
0: dalej
1: ludźmi wielu talentów.
0: Multitask, takie ogromne i to jest też tak, że ja też nie mogę sobie pozwolić jakieś tam wyjazdy ogromne, ale częste, ale to, co jestem, to właśnie staram się pod względem

0: tego doświadczenia, tego feedbacku, tej rozmowy, tej aktualizacji tych wydarzeń artystycznych, które się dzieją.
1: Mhm. No i to, co najważniejsze, to wymiana doświadczeń i rozmowy dotyczące widza, prawda? I tego, jakie spektakle tworzyć dla tego najmłodszego widza, jak go otulić, zaopiekować. No to jest temat rzeka. My z Polskim Radiem Dzieciom uczestniczyliśmy nie tak dawno w Wielkim Święcie Teatru Najnajowego w Poznaniu, Festiwal Najmłodszych, 20-lecie świętowaliśmy z Alicją Morawską-Rubczak, no i z całym fantastycznym zespołem, z Basią Małecką. I dużo, dużo rozmawialiśmy właśnie o tym Teatrze Najnajowym, od czego się zaczyna, że to nie jest tylko sam spektakl, że to zaopiekowanie tego najmniejszego widza i rodzica zaczyna się dużo wcześniej, od takiego zorganizowania wszystkiego, tak? Czyli nawet przestrzeni wokół teatru, tego czasu, żeby rodzic na spokojnie mógł przyjechać, zaparkować, żeby się nie denerwował, żeby wiedział, że są przygotowane przestrzenie, żeby zająć się maluszkiem, przewinąć go, na chwilę może wyjść, że to wszystko ma znaczenie. My sobie jako dorośli widzowie w ogóle nie zdajemy z tego sprawy.
0: Tak, jeszcze szczególnie, że perspektywa dziecka małego, to my widzimy, prawda, powiedzmy takie 1,60 m, no nie, jak patrzymy.
1: Tak.
0: A dziecko ma jednak te, prawda, nawet 60, 70, powiedzmy sobie od metra, prawda, gdzieś tam spostrzega
1: taki
0: ten
1: świat. Malutek.
0: Taki malutek, więc jego perspektywa patrzenia na teatr jest zupełnie inna. Mi się wydaje, że on widzi te plakaty, te lalki, on nic nie widzi, on po prostu musi głowę zadzierać do góry.
1: Na poziomie wzroku tak, jest najwygodniej.
0: Tak, on tak sobie widzi, ile widzi. Więc to jest tak, no to tak, adaptacja budynku, jak sobie tutaj tak zrobić, żeby dziecku było przyjazne, a z drugiej strony przecież teatry lalkowe to nie są teatry widza dziecięcego, tylko konkretnych środków inscenizacyjnych.
1: Oczywiście.
0: Więc one są dla każdego odbiorcy, więc teatry lalkowe jak najbardziej. Cudownie jest to, że robią spektakle dla widzów dorosłych, dla młodzieży i dla dorosłych. I tak trzeba je aranżować, żeby nie zinfantylizować tego wnętrza, a z drugiej strony, prawda, z ogromnym szacunkiem do tego widza najmłodszego, który jednak jest odbiorcą.
1: To prawda. I to, co ważne też powiedziałaś teraz, Krysiu, że oczywiście teatr dla najnajów tak, ale znakomite spektakle dla młodzieży i dla dorosłej publiczności, co może nie wszystkim wydaje się oczywiste, bo teatr lalkowy przed laty jeszcze kojarzył się ze sztuką tylko dla maluchów i też, no niestety, trzeba przyznać, że był tak traktowany trochę z przymrużeniem oka.
0: Ale rzeczywiście, no powstał dla widza najmłodszego. Po 45 roku teatry powstawały, żeby w jakiś sposób zrekompensować dzieciom tę utraconą młodość podczas wojny, to dzieciństwo, a z drugiej strony też ideologicznie, prawda, no najlepiej było indoktrynizować takiego najmłodszego, prawda, ten repertuar też był, jaki był. No to są pionierzy jak Wilkowski, który zupełnie w ogóle wybijał się z tego i robił swoje i robił to w przepiękny sposób. Do tej pory wybitne dzieła i ja też nie będę tutaj spoilerować, ale mamy takie plany też związane z Wilkowskim na jubileusz 80-lecia Teatru Lalek Rabcio, który będzie w 2029 roku.
1: A to już
0: ale
1: niedługo.
0: To już niedługo, Martyna, przyjedziesz, będziesz tak, robić tutaj, słowo się rzekło na antenie,
1: nie ma
0: będziesz
1: już
0: do Rabcia, nie ma odwrotu.
1: Odwrotu.
0: I będziesz relacjonować na bieżąco. Tak, a tutaj z drugiej strony to jest ważne, żeby właśnie być takim teatrem bardzo, bardzo zaangażowanym, czujnym, co się dzieje w ogóle i reagować na potrzeby widza.
1: Jeśli pozwolisz, to do rozmowy o tych potrzebach wrócimy po krótkiej piosence. Jeszcze cię przez moment zatrzymam.
0: Cudownie.
1: Na dole, na małej scenie aktualnie spektakl Muppet, fatalista jego Muppet. Gra Akademia Teatralna, filia w Białymstoku. Spektakl tłumaczony na polski język migowy. Będę potem podpytywać, co się tam działo. Chociaż najpierw zapytam chyba też ciebie, Krysiu, bo ty ten spektakl widziałaś, a wiele osób dużo tutaj o nim mówiło. Więc może do rozmowy też o tym, co w najbliższy weekend.
0: Oczywiście.
1: I o tym, na co czekamy w teatrze, wrócimy. A ja mam taki pomysł, żeby zapytać was, drodzy słuchacze, i dzieci, i dorosłych, na jakie spektakle wy czekacie? I jaki musi być teatr? Czy chcielibyście, żeby był teatr? Żebyście do niego przychodzili? Co jest dla was w teatrze najważniejsze? Czy czekacie na nowe teksty, zupełnie takie współczesne? Czy szukacie klasyki? Bardzo często teatry lalkowe to łączą i cudnie, że tak jest, ale jestem bardzo ciekawa waszego zdania. Więc jeżeli będziecie chcieli się podzielić taką opinią, to można do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl albo zatelefonować pod numer 22 645 25

0: myślałam, że to już...
1: Olsztyński Teatr Lalek, Festiwal Anima i specjalne wydanie audycji Kultura Nie Śpi. Jesteśmy na Międzynarodowym Festiwalu Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek. Tutaj spotykają się różne środowiska artystyczne z Polski i z Europy. I gdzież my się możemy spotkać z Krystyną Kachel? Albo w Rapce Zdroju, tak jak w ubiegłym tygodniu
0: albo
1: na festiwalu, albo między innymi na Animie, bo rzeczywiście te nasze ścieżki się przecinają dość często. A ja chciałabym jeszcze wyrazić swoje uznanie dla Teatru Rapcio.
0: Proszę, dziękuję.
1: Ponieważ Teatr Rapcio, moi drodzy, tutaj pani dyrektor Krystyna Kachel mówi o tym, że to taki niewielki zespół i że jeden teatr oczywiście, bo Rapka nie jest wielka i też

Mamy jedno kino tutaj, wspaniała biblioteka, dwie biblioteki mamy, miejską i pedagogiczną, tak, prawda? Więc mimo wszystko naprawdę dużo się dzieje, ale to wy o to dbacie, żeby się działo artystycznie. Ale to, że też wspieracie takie wydarzenia jak Festiwal Literacki, że od tylu lat ten festiwal też współtworzycie, bo przecież pamiętam czasy jak książki,

0: potrzeb. Często prowadzicie rozmowy z dziećmi. Dzieci biorą udział w tych projektach. Taka jest twoja wizja, Krysiu, jako dyrektorki tego teatru? Takie chcesz tworzyć, taką sztukę, ja takie spektakle dla dzieci?
1: W ogóle jestem za tym, żeby każdy widz w każdym wieku partycypował w tym, co się dzieje. To jest nasz teatr, on służy ludziom. To nie jest teatr artystów, teatr, nie wiem, jednego dyrektora. To jest teatr w ogóle dla nas, dla naszej społeczności rabczańskiej. Ja też jestem urodzona w Rabce Zdroju, tutaj w Rabce mam rodzinę i jak na co dzień żyję z tą społecznością. I widzę, jaka jest ogromna potrzeba teatru w dialogu, teatru, który wychodzi z tej elitarności takiej, wiesz, ojej, teatr, nie?
0: Uwielbiam. Takie wielkie te i ludzie boją się pójść do takiego teatru, tak. A może to się trzeba jakoś ubrać specjalnie?
1: No bo trzeba się ubrać, wiesz, ja o to dbam jednak, żeby jednak był szacunek do sztuki, to jest wysoka sztuka, prawda? Więc niszowa, wysoka kultura i jednak nie, u nas na przykład absolutnie nie można nic jeść na widowni. Co nie mieści się w głowach niektórym pedagogom, że jak to dziecko sobie nie może zjeść, albo że nie ma popcornu, albo że nie ma jakiegoś, prawda, chipsów czy innych tam zakąsek. Ja mówię, no nie ma, to jest po prostu, takie mamy zasady, albo państwo przestrzegacie, albo no, nie musicie tutaj przyjść.
0: No to jest wybór, tak?
1: To jest wybór, tak, ale chodzi o to, żeby jednak skupić się na czymś innym niż na jedzeniu. Jednak żeby tych rozpraszaczy nie było tak dużo. Oczywiście my też, to jest takie miejsce integracji społecznej. Bardzo dużo robimy z grupami młodzieżowymi, z seniorami, teraz na przykład koło gospodyń wiejskich ze Skawy, które dziewczyny bardzo was serdecznie pozdrawiam, jeżeli któraś słucha. Robią fantastyczny spektakl. Mam nadzieję, że tak będziemy się chwalić, że usłyszysz o nas tym widowiskiem.
0: Będę podpatrywać oraz śledzić.
1: Każda grupa wiekowa, grupa młodzieżowa, scena młodych. Tutaj genialny Sebastian Róg, który prowadzi mi uczeń, teraz studiuje na UJ-cie, wiedzę o teatrze, ale też trzymam kciuki, żeby się na reżyserię czy na dramaturgię dostał, robi swoje projekty. Jest to grupa młodsza, grupa starsza, no po prostu dużo rzeczy takich się dzieje. Oczywiście większość tych projektów jest zależna od dofinansowania z ministerstwa, czy z innych programów grantowych, za co serdecznie dziękuję i ministerstwu, i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego, że takowe właśnie dofinansowanie otrzymujemy. Oczywiście i Powiat Nowotarski, który jest naszym organizatorem i który wspiera te wszystkie projekty, no i miasto Rabka Zdrój. Miasto Rabka Zdrój i tutaj Biblioteka Miejska Publiczna, pani Iwona Haberny, która jest założycielką Rabka Festiwal Literatury Dziecięcej, która od początku nas tutaj wprowadzała do współpracy. W naszym teatrze odbywa się konferencja poświęcona właśnie literaturze dla dzieci.
0: Tak, nagroda z Wyrtały jest wręczana.
1: A z Wyrtała przecież to jest projekt Jerzego Koleckiego. Ta cała nagroda, ten linoryt, to jest przecież
0: Jerzy Kolecki. To nie jest przypadek, nie jest że to przypadek. Jest z Wyrtała, który rozczytał.
1: Oczywiście teraz pani Anna Gąsior, która pięknie kontynuuje ten festiwal, więc jesteśmy cały czas gdzieś tutaj wpisani w te działania. Jestem z tego szalenie dumna, za to dziękuję i w ogóle uważam, że Rabka musi myśleć, znaczy myśli cały czas tak jako jeden organizm. Tutaj nie możemy się rozbić na pojedyncze wysepki, bo to nie jest Warszawa, to nie jest nawet Olsztyn. To jest przede wszystkim mała miejscowość, gdzie te instytucje kultury i cały ten sektor musi działać po prostu jednym głosem i współpracować, pomagać sobie.
0: A wracając do repertuaru i do potrzeb publiczności, wy zarówno po te teksty współczesne sięgacie, prawda, jak i po klasykę.
1: Tak, tak. Tak jest. Ja, no, oczywiście to jest to zróżnicowanie repertuaru, więc teksty współczesne, no chociażby Honorata Mierzejewska-Mikosza, która napisała tekst Emocje, co to takiego. Tutaj inspiracją na pewno była twórczość Tiny Oziewicz, Uczucia, co robią uczucia i cały ten cykl historii,
0: ojejku,
1: które
0: kochamy
1: tę
0: serię.
1: Tak. Seria jest przepiękna, ale tak właśnie rozmawiałam z Honoratą, że coś takiego, znaczy w sensie to Honorata zaproponowała, że ona tutaj takie ma takie wyobrażenia i ja mówię, słuchaj, no to jest genialny pomysł, teraz jest bardzo ważne też, żeby z młodym widzem rozmawiać o tych emocjach, o tych relacjach, o tych uczuciach. Często dzieci nie wiedzą, co się dzieje, w jakim są stanie i jak to zobrazować. I Honorata potrafi tak pięknie to przenieść na świat właśnie artystyczny, czy jak jest, czym jest smutek. gdzie ten smutek jest w nas, czym jest wstyd, czy ta trema, czy wdzięczność, wolność, radość. I to się dzieje na scenie, ale w taki naprawdę taki właśnie obrazowy, artystyczny sposób. Więc ten spektakl bardzo dobrze też u nas funkcjonuje w naszym repertuarze.

0: nauczyciele uwielbiają ten tytuł. Jak tylko wiedzą, że to jest o tych emocjach, o relacjach, to mówią oczywiście jak najbardziej, bo nawet chcą właśnie potem, odbywają się ciekawe rozmowy z odbiorcami, z uczniami na temat tego, co zobaczyli, a i my też obserwujemy po spektaklu. Ja też często wychodzę w przestrzeń do dzieci z Rabciem, bo oczywiście bohaterem naszej sceny jest Rabcio. Pytasz się o tą współczesną dramaturgię, więc kolejnym takim dramatopisarzem jest Filip Bochenek, nasz aktor, ale też on ma absolutnie talent dramatopisarski. I poprosiłam, ja rozpoczęłam w ogóle w 2023 roku we wrześniu swoją kadencję jako dyrektor i poprosiłam Filipa, żeby napisał tekst, gdzie na scenie wystąpi Rabcio, gdzie przedstawimy naszego bohatera. Mhm. I Filip zrobił tekst, napisał tekst Oto Rabcio, mamy spektakl, bo też Filip go wyreżyserował. I potem z tym Rabciem wychodzimy do widza, robimy warsztaty, spotkania, rozmawiamy z widzami poprzez Rabcia. Ja też mam tą radość, że animuję Rabcia, gram go jako aktorka i jako animatorka. Teraz nawet takie miałam zajęcia arteterapeutyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej Pozytywka w Rabce, gdzie Rabcio cały cykl miał spotkań z dziećmi, właśnie z różnymi dysfunkcjami też. I dzieci po prostu tak kochają tego Rabcia, a mnie inspiruje w ogóle to w ogóle tak powstał teatr Alek Rabcio dla dzieci w sanatorium, które było na leczeniu w sanatoriach rabczańskich, więc uważam, że to jest w ogóle... Ta misja teatru jest cały czas. Ona oczywiście, że rozwija się tym nurtem artystycznym, ale misja terapeutyczna, misja edukacyjna, ona cały czas w tym teatrze jest. I nawet ci powiem, że były zakusy, żeby zmienić teatr Alek Rabcio, znaczy w sensie nazwę. Na przykład Podhalański Teatr, bo nowa siedziba, bo piękny budynek, bo wie jakie to Rabcio. Rabcio odstraszy widzów dorosłych. Nic bardziej mylnego. Rabcio nie odstrasza widzów dorosłych. Jeżeli komuś przeszkadza ta nazwa, no to cóż, ale budynek jest imponujący. One nie widzą tej nazwy, jak idą do tego budynku, prawda?
1: Oczywiście, ale Rabcio łączy pokolenia. Ile to już pokoleń widzów się wychowało na spektaklach teatru Lalek Rabcio.
0: Ale oczywiście, ale w Rabce w ogóle jest teraz taki projekt. Pewnie cię będą zapraszać władze miasta. Jeżeli nie, to im bardzo mocno przypomnę. Wiesz co, Rabcie w ogóle się pojawią. Jest projekt, już 4 Rabcie, takie statuetki, jak wiesz. Wrocław ma Krasnale.
1: A, będziecie mieli Rabcie.
0: Tak, Rabcia. Mamy takie małe statuetki, takie rzeźby, prawda, Rabcia naszego. I on będzie w najważniejszych miejscach.
1: Ale już macie?
0: 4 już są.
1: Zgapiłam. Gdzie?
0: No bo one jeszcze są na razie w gabinecie u Katarzyny Derek.
1: Myślałam, że nie jestem na tyle uważna, że nie zauważyłam
0: żadnego Rabcia. W urzędzie gminy Rabka-Zdrój, ale one za chwileczkę się pojawią w przestrzeni miasta i będą między innymi, otwieramy tutaj przed teatrem, jak nam zainstalują, bo to jest inicjatywa i pomysł i wykonanie i wszystko w zasadzie od miasta. Ja tylko też tam po prostu też mocno mówiłam, żeby, bo był projekt, żeby a to owce, a to wiewiórki, a to coś tam. A ja mówię, no kurczę, jakie owce, jakie wiewiórki. Zróbcie Rabcia.
1: Tak, Rabcia mamy.
0: Mamy Rabcia.
1: Przecież wiewiórki są wszędzie.
0: Wszędzie. Owce też.
1: No prawie też. Tam w Warszawie może owcy nie uświadczysz, ale
0: a kto wie, tak. Na Podhalu Nowy Targ ma chyba owce i barany, ale słuchaj, ale u nas niech będą nasze i jeszcze chyba ma być solanka. Aha. Także Rabcio prawdopodobnie nie będzie sam, będzie miał jeszcze solankę.
1: Bardzo dobrze, niech ma koleżankę.
0: Oczywiście, że tak. I to można, wiesz, fantastyczne rzeczy zrobić, więc następnym razem, drodzy Państwo, przyjeżdżajcie do Rabki z dziećmi. Mam nadzieję, że już się wyrobimy w tym czasie z takim projektem, gdzie będziecie mieć mapkę i będziecie 3000 Rabciów szukać na terenie Rabki.
1: Będzie gra terenowa, będziemy chodzić i szukać Rabcia. Tak,
0: i solanki.
1: I solanki, tak jest. Krysiu, bardzo ci dziękuję dzisiaj za
0: dziękuję
1: to spotkanie
0: również.
1: W Olsztynie.
0: Cudowne miejsce.
1: Którego się nie spodziewałam, a to taka miła niespodzianka.
0: Ach, to z niespodzianki
1: miłych
0: są najlepsze.
1: Niespodzianek, tak, nigdy nie za wiele. Zapraszamy Was jeszcze w ten weekend na festiwal Anima. Wszystkich, którzy mieszkają w Olsztynie i na co dzień mogą obserwować to, co się tutaj dzieje na olsztyńskiej scenie, oczywiście na spektakle. A jak komuś bliżej do Rabki, to oczywiście do Teatru Lalek Rabcio.
0: Tak, tam znajdziecie Państwa. Odpoczynek, ukojenie, moc atrakcji, co tylko zapragniecie, drodzy Państwo.
1: Oczywiście.
0: Jeżeli już Wam się ten świat zmęczy, to przyjdźcie do Rabki. Gdzie Wam będzie lepiej, jak nie w Rabce, moi drodzy?
1: Krystyna Kachel Was ugość.
0: Oczywiście.
1: Razem ze swoim zespołem.
0: Słowo się rzekło, hej. Tak będzie, hej.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

23. Nie, przepraszam, 21, ale wybiegłam w przyszłość. Edycja Międzynarodowego Festiwalu Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek Anima w Olsztynie. Ostatni festiwalowy weekend, sobota i niedziela, proszę Państwa. Więc jeszcze czuję się w obowiązku zapowiedzieć, że jutro o godzinie 12:14 można zobaczyć spektakl grany na placu przy ratuszu. I to jest spektakl, który przyjechał z Włoch. Uważajcie na tych dwoje. No, jestem ciekawa, co to za duecik. O 12 równolegle Szewczyk Dratewka w reżyserii Leny Alberskiej z Olsztyńskiego Teatru Lalek na plaży miejskiej. Więc na pewno wypatrywać będziemy słońca. O 16 spotykamy się na Arce o 8. Taki to tytuł spektaklu, który przywiezie Wydział Lalkarski Akademii Sztuk Teatralnych z Wrocławia. I spektakl ten będzie grany na scenie kameralnej tutaj w Olsztyńskim Teatrze Lalek, a o 19 spektakl francuski na dużej scenie, spektakl, który jest adresowany do młodzieży, do widza od 15 roku życia. No i w niedzielę ostatnie spotkania teatralne o 13, Bajka o Szczęściu i Teatryle na Targu Rybnym. O 16 ponownie Szewczyk Dratewka. Kto nie zdąży obejrzeć jutro, to może powrócić w niedzielę. No i o 19 na zakończenie festiwalu Ubu Król w reżyserii Konrada Dworakowskiego na dużej scenie. To będzie spektakl tłumaczony na polski język migowy, bo to też taki wyznacznik festiwalu Anima. Spektakle są tłumaczone, większa dostępność dla osób z różnego rodzaju trudnościami i to piękne, że teatr potrafi też takie sztuki tworzyć i myśleć szerzej o publiczności, która ma różne potrzeby. Ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji Kultura nie śpi. Jestem bardzo ciekawa, jakie macie doświadczenia teatralne, jakie spektakle kochacie, na jakie teksty czekacie, bo to zawsze taka podpowiedź dla twórców, którzy tworzą niezależnie od tego, jakie to miejsce, czy to Olsztyn, czy Warszawa, czy Rabka Zdrój. No ale Polskie Radio Dzieciom, niezależnie od tego, gdzie twórcy tworzą, stara się to obserwować, relacjonować i o wszystkim Wam opowiadać, tak żeby ta dostępność sztuki była większa również dzięki radiu. A Polskie Radio Dzieciom Festiwalowi Anima patronuje już po raz drugi i bardzo się z tego cieszymy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, mieszkańców Olsztyna również, z którymi miałam przyjemność dzisiaj się spotkać na spektaklu o emocjach. Serdeczne pozdrowienia dla Was, dziewczyny, Wy wiecie, o kogo chodzi. No i mam nadzieję, że spotkamy się może jutro, a może w niedzielę. Polskie Radio Dzieciom na festiwalu Anima tutaj w Olsztynie, więc zaglądajcie i Wy. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Martyna Chuderska, na miejscu również Jasia Osmańska, dzięki której możecie obserwować wszystko to, co dzieje się na festiwalu w naszych mediach społecznościowych, na Instagramie i wkrótce też na stronie internetowej Polskiego Radia Dzieciom. Można, a nawet trzeba zaglądać także do mediów społecznościowych festiwalu, jeżeli chcecie podpatrzeć te piękne fotorelacje. A o to, żeby tak dobrze

Nas było dzisiaj słychać. Dbał Filip Górski w studiu Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie. Filipie, dziękuję i pozdrawiam z Olsztyna. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. A audycja Kultura nie śpi za tydzień, punktualnie o 18:00. Martyna Huderska.

księżyc. Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, a z garnków są hełmy rycerzy. Lecz kto w te czary nie uwierzy, to jest

0: Autopromocja.
1: Gotowi na przygodę? Mam nadzieję, że tak, bo nasza dzika radiowa ekipa ponownie wyrusza na szlaki polskich parków narodowych. Tym razem zawędrujemy do Babiogórskiego Parku Narodowego. Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas rodzinnej wycieczki do Parku Narodowego? Co powinno się znaleźć w plecaku młodego odkrywcy i jak zaplanować wspinaczkę z dziećmi w każdym wieku? Tego wszystkiego dowiecie się, słuchając naszej specjalnej audycji Hej Przygodo, która już w najbliższą niedzielę rozpocznie się o godzinie 12. Do usłyszenia, a kto wie, może nawet i zobaczenia w Babiogórskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

0: Wojtkę.
1: A jaką bajeczkę mam ci opowiedzieć?
0: O chorym kotku.
1: O chorym kotku. Jest taki wiersz o chorym kotku. Pamiętasz?
0: Pamiętam.
1: Pan kotek był chory i leżał
0: w łóżku.
1: I przyszedł pan
0: doktor.
1: Jak się masz, koteczku?
0: Dobrze.
1: I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls.

0: pan doktor poważnie chorego i dziwy mu prawi. Zanadto się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo.
1: Gluśka. Nie bardzo. Koniec guzi.
0: Oj, długo ty, długo poleżysz w łóżeczku. Tak brzmiał ten wiersz, to prawda. To opowieść o kotku, który był małym obżartuchem. A wiesz, co to znaczy, że był małym obżartuchem?
1: Był jeść.
0: To prawda, ten kotek bardzo lubił jeść. Niestety, pewnego razu zjadł za dużo. I to takich rzeczy, które niestety spowodowały, że bardzo rozbolał go brzuszek. Franusiu, a czy ty też jesteś taki łakomczuszek obżartuszek?
1: Nie.
0: Wiesz, kiedy trzeba skończyć jeść, to prawda. Ale właśnie, powiedz mi, a co trzeba jeść, żeby być zdrowym?
1: Warzywa.
0: To prawda, warzywa są bardzo ważne w naszej diecie. Ale wiesz co? Kiedy tak mówiliśmy ten fragment wiersza Stanisława Jachowicza, pan kotek był chory, to przypomniała mi się historyjka o małym Mateuszku. Czy opowiadałam ci już ją kiedyś?
1: Tak. On zjadł czekoladę brokoli.
0: To prawda. Ten mały Mateuszek zjadł za dużo czekolady i się rozchorował. Ale po kolei. Jak to było? Wszystko zaczęło się od tego, że Mateuszek dostał od swojej babci w prezencie wielką tabliczkę czekolady. A wiadomo, że każdy lubi czekoladę. Ja na przykład bardzo lubię czekoladę, a ty?
1: Tak.
0: Oczywiście. Nie znam osoby, która nie lubiłaby czekolady. Mały Mateuszek też bardzo lubił czekoladę. I kiedy tylko otrzymał ją od babci, postanowił całą natychmiast zjeść. Niestety to nie mogło się dobrze zakończyć. Gdzieś w połowie tabliczki czekolady Mateuszek poczuł, że zaczyna boleć go brzuszek. Ale sobie pomyślał, nic tam, tylko mi się pewnie wydaje. I dalej zajadał czekoladę. Zobaczyła to jego mamusia i powiedziała: Mateuszku, chyba pora zrobić sobie przerwę. Dokończysz tę czekoladę jutro albo pojutrze, albo podzielisz się ze swoim przyjacielem. Przecież tak też można zrobić. Ale Mateuszek nie posłuchał mamy. Postanowił, że przecież obiecał sobie zjeść całą czekoladę i musi tak zrobić. Trochę bez sensu była ta obietnica, bo przecież naprawdę nic by się nie stało, gdyby czekolada została na jutro albo na jakiś kolejny dzień. W każdym razie Mateuszek zjadł całą czekoladę. Zajęło mu to prawie pół dnia, ale był z siebie później bardzo, bardzo dumny. Niestety po chwili od tego, kiedy zakończył jeść czekoladę, poczuł, że jego brzuszek zaczyna go coraz bardziej boleć. A to okropne uczucie.
1: To niemiłe jest.
0: To prawda, bardzo niemiłym uczuciem jest ból brzuszka. I tak okropnie Mateuszek zaczął płakać przez ten ból, że usłyszała go mama, która była w drugim pokoju. Przybiegła szybko do Mateuszka i zapytała: mały Mateuszku, co ci się stało? A on odpowiedział: Właśnie tak odpowiedział. Boli mnie brzuszek. Mamusia oczywiście postanowiła mu pomóc, bo kochała bardzo swojego synka, ale pogroziła mu palcem też i powiedziała: kochanie, ostrzegałam cię, żebyś nie jadł całej czekolady. Nie posłuchałeś mnie i tak to się skończyło. Szybko mamusia zrobiła Mateuszkowi kompres na brzuszek, pomasowała mu brzuszek i po jakimś czasie ból minął. Chłopiec był bardzo zadowolony i obiecał, że już nigdy nie będzie zjadał całej tabliczki czekolady naraz. Bo wcale się to fajnie dla niego nie skończyło, wręcz przeciwnie. Franusiu, jaki morał z tej bajki mamy?
1: Nie wolno za dużo jeść. Nie wolno się objadać.
0: Nie wolno za dużo jeść, nie wolno się objadać. To prawda. Czy to wiaterek? Nie.

Na złych manierach ci nie zbywa, przez ciebie jestem nieszczęśliwa. Po chwili krzyk podnoszą nogi.

0: są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety.
0: Są też długie, jak bagietki.
1: Są i krótkie, jak skarpetki.
0: Są też takie,

0: co się kończą już. Po chwili daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Drogie słuchaczki,
1: drodzy słuchacze,
0: przenieście się teraz do tej niezwykłej krainy.
1: Krainy pomiędzy. Pomiędzy jawą a snem.
0: Zamknijcie swoje oczy. O tak. Delikatnie, bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili. Trwajcie w tej chwili teraz. Teraz wsłuchajcie się w muzykę, która was otacza. A jest to muzyka delikatnych fal. Jest to muzyka wiatru, który szumi między wysokimi trzcinami przy brzegu wielkiego jeziora. W którąkolwiek stronę byście nie spojrzeli, końca jeziora nie ujrzycie. Stoicie pewnie na pomoście. Podejdźcie bliżej. Spójrzcie jeszcze raz. Całe jezioro skąpane jest w blasku wakacyjnego letniego słońca. W blasku, który sprawia, że wszystko tonie w cieple, w czułości, w bezpieczeństwie. Spójrzcie, jest ktoś jeszcze na tym pomoście. Obróćcie się za siebie. Widzicie? Któż tu siedzi? W małym, bujanym foteliku? Któż tu siedzi? Czy to chłopiec jest? Czy dziewczynka? A być może to ty siedzisz i patrzysz na siebie z boku. Spójrz na swoje długie włosy, między którymi błąka się wiatr, szumiąc i dzieląc się z tobą swymi wietrznymi opowieściami z dalekich krain, co widział, co słyszał, czego był świadkiem. Spójrz, ten wiatr przywiewa tobie również marzenia. A o czym marzysz? Jakie jest twoje marzenie? Teraz wstajecie. Wstajecie i idziecie przed siebie.
1: Ale stop! Przecież jest tutaj woda.
0: Tak, Bella. Ale spójrz. Przecież on i ona wciąż siedzą. Ciało zostało, natomiast umysł i myśli poszły dalej i idą. Idą przed siebie.
1: Idą na koniec pomostu. I co? I na wodę?
0: Dlaczego nie? Jeżeli to tylko myśl.
1: Warto zobaczyć?
0: Zobacz.
1: Wow! Niesamowite!

0: chodzą po wodzie.
1: No, chodzą po wodzie.
0: Wszystko jest możliwe w krainie snów i wyobraźni. Wow! Ojejku.
1: Co się stało?
0: Ja wskoczyłam. Ja też chodzić po wodzie potrafię.
1: Oczywiście, że tak. W krainie wyobraźni wszystko jest możliwe.
0: O, a teraz chyba biegną po wodzie. Posłuchaj.
1: Rzeczywiście. Może i ty zechcesz pobiec razem z nimi.
0: Oj tak, pobiegnę, żeby zobaczyć, w którym kierunku biegną. Ojejku, jak szybko, jak to cudownie skakać po wodzie i biec po wodzie. Można się nawet po wodzie tarzać. Wow, widać dno. Jak biegnę, to widzę dno jeziora. Taka czysta jest woda, a na dnie widać, jak blask słońca sobie drzemie i zażywa wakacyjnej, letniej kąpieli. Och. Chyba muszę przystanąć, bo i wszyscy przystanęli. Cóż to przed nami?
1: Wyspa.
0: Cóż to za wyspa?
1: Chyba bezludna. Nie widać żadnego człowieka. Nie widać domów. Nie widać samochodów. Nie widać łodzi. Jedyne, co widać, to jakieś wielkie, wysokie drzewo.
0: Wow. Cóż to jest za drzewo? Czy jest to drzewo owocowe?
1: Tego nie wiem. Jednak, żebyśmy się o tym przekonali, musimy podejść bliżej.
0: No zatem pozwólcie, że przebiegniemy się w stronę wyspy. Na raz, dwa, trzy. Ojejku, jak wszyscy biegną. Za wody po wodzie. Jesteśmy. Możemy wyjść na ląd. Wyjdźmy. Wow. Oj. Jak to niesamowicie. Stąd widać prawie tam w oddali pomost, na którym przed chwilą byliśmy. Z którego wskoczyłam do wody.
1: Tak, to ten sam pomost.
0: Spójrz, z tej strony widać również bujany fotel, w którym przed chwilą bujała się dziewczynka albo chłopiec, ale chyba wciąż się buja.
1: Wciąż się buja, bo wciąż tam jest. Na wyspę przypłynęły myśli z marzeniami.
0: Ano tak, a ciało tam zostało. I gdzie są te myśli?
1: Widzę, że wszystkie poszły w stronę drzewa.
0: To chodźmy i my. O, nawet podbiegnę. Jesteśmy już?
1: Jeszcze moment.
0: O tak, jesteśmy. Jakie wielkie drzewo. Spójrz.
1: Ale wysokie. Wygląda tak, jakby wierzchołek tego drzewa kąpał się w chmurach i z lekkością łowił gwiazdy na niebie.
0: O tak, gdyby złowił taką gwiazdkę, ciekawe, jakie miałby życzenie.
1: A być może nie miałby żadnego? Być może to gwiazdka miałaby życzenie, które drzewo mogłoby spełnić?
0: Ojejku, ale cóż to jest za drzewo? Co na nim rośnie?
1: Musisz spojrzeć na innych.
0: No, rzeczywiście. Tam dziewczynka, chłopiec, czyli ty i ty, droga słuchaczko i drodzy słuchaczu, chcecie dosięgnąć jakiegoś owocu i z łatwością wyciągacie rękę i zrywacie. Cieszycie się, ale chcecie potem zerwać jakiś owoc, który jest zawieszony znacznie wyżej. Już ciężko. Dostać tak łatwo nie można. I prosicie kogoś innego o pomoc. I ten ktoś wam pomaga. I zrywacie. A potem chcecie zerwać jeszcze coś, co jest jeszcze wyżej.

0: I do tego potrzeba już o wiele więcej pracy, siły i cierpliwości. Cóż to jest za drzewo i cóż to są za owoce?
1: Droga Bello, nie pamiętasz? Przecież to jest drzewo marzeń.
2: Już gwiazdy lśnią.

kochaniutkie małe smutki, kolorowe baśnie z flotą, każdą nutką szczerozłotą, tylko zaśnij, zaśnij mój malutki.

0: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
1: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
2: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
1: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
0: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Słuchacie polski.

żyli.

srogi los, okrutna śmierć w udziale im przypadła. Króla zjadł pies, pazia zjadł kot,

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
5: Dzień dobry, słuchacie podcastu Mama do kwadratu. Emocje. A już teraz ze mną w studiu Agata Magnucka, mama bliźniąt Marty i Roberta. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, witam.
5: Jak dzisiaj się czujesz? Jak poranek?
6: Bardzo dobrze. Po pierwsze, moi rodzice wyprawili dzieciaki do przedszkola, tak więc zostałam z tego zwolniona. Więc już wakacje. Od razu tak, plus. No miło, dzień się zaczął, pogoda dopisuje.
5: Jak wspominasz swoje początki macierzyństwa? Są osoby, które mówią, że właśnie na początku to był taki totalny hardkor, że to było duże zaskoczenie, że na bliźniaki nie da się przygotować, ale jest też druga grupa, która twierdzi, że na początku jest dużo łatwiej, a później, gdy dzieci już nabierają takiej dużej swojej indywidualności, sprawczości, biegają, no to właśnie trudniej jest nad tym wszystkim zapanować.
6: No, to słowo chaos bardzo pasuje, bo świat się zmienił o 180 stopni, jak się

0: pojawiły i nie mogę powiedzieć, że było lekko, bo tak naprawdę byłam sama i mąż, nie mieliśmy dodatkowej pomocy i to tak spadło na nas, tak po prostu, bum, są dzieci, musimy to ogarnąć. I rzeczywiście dla mnie początki były bardzo ciężkie i tak jak sobie przypomnę, do 8 miesiąca, no to taka była walka i dzień każdy to było przetrwanie, że się zatracał człowiek w tych obowiązkach i gdzieś nawet chwilami brakowało miejsca na po prostu przytulaski, jakąś miłość. Po prostu człowiek był zabiegany w obowiązkach. Mhm. Ciężko było, naprawdę ciężko.
1: Też właśnie tak to wspominam, że zanim dzieci pojawiły się po drugiej stronie brzucha, to ja sobie wyobrażałam, że będę raz jedną przytulała, raz drugą, że o, będzie tak. Ten czas taki, wiesz, właśnie na jakieś czułości, na jakąś taką budowanie tej więzi, że to będzie taki czas trochę jak się ogląda zdjęcia, filmiki na Instagramie. I też pamiętam, że w ogóle nie miałam na to czasu, że właśnie karmienie, przewijanie, usypianie, jakaś aktywność.
0: Właśnie tak.
1: I już w ogóle nie było czasu na cokolwiek innego, czasami nawet na jedzenie dla mnie, czy picie, czy
0: tak,
1: cokolwiek.
0: Tak, ale powiem ci, z czasem tak jak na to patrzę, to trochę tak przykro, bo ten czas uciekał i teraz tak można na to spojrzeć, że no, obowiązki, a tej miłości gdzieś tam nie można było tyle dawać, ile by się chciało. Tak jak mówisz, obraz gdzieś zakłamany, taki instagramowy, a rzeczywisty, bo człowiek się skupiał, żeby po prostu wykonać wszystkie te polecenia, obowiązki. Tak jak mówisz, karmienie, przewijanie, no pierwsze miesiące to przede wszystkim tylko to. No i nie spanie, tak? Wszystko podporządkowane dzieciom. I tak u nas to było tak co trzy godziny. I to jedzenie, i to przewijanie po prostu.
1: Też pamiętam ten rytm trzygodzinny. Tak. Na szczęście moje dziewczyny mają już teraz 2 latka i 2 miesiące, więc rytm zupełnie inny. Też jest intensywnie, ale noce przespane. Twoje dzieci mają 5 lat. Niedawno były urodzinki. Tak, czego życzyłaś swoim dzieciom?
0: No ja przede wszystkim życzę im dużo zdrowia i również odwagi, żeby byli sobą. Pragnę, żeby byli uśmiechnięci i radośni i żeby cieszyli się z małych rzeczy. Żeby cieszyło ich, nie wiem, skakanie po kałuży, nie wiem, jakaś po prostu drobna zabawka z takich, żeby rzeczy czerpali radość.
1: Mhm. A jak budujesz indywidualną relację z każdym ze swoich dzieci?
0: To trudne, bo tak naprawdę nigdy nie patrzę na nich tak indywidualnie. Są razem. Jest Marta i Robert. I tak naprawdę zawsze jakoś do nich tak całościowo podchodzę. Nie wiem, czy to jest dobrze, ale właśnie niby próbuję to rozdzielić, że nieraz zabiorę gdzieś tam jedno, ale to jest bardzo trudne. Cały czas mam ich oboje. Tak więc, tak, jesteśmy w takim pakiecie. Ja i moje dzieci razem.
1: A jak to jest być mamą dziewczynki i chłopca? Czy ze względu na płeć oni mają jakieś inne potrzeby, inne zainteresowania? Czy przynajmniej na tym etapie ich życia, gdy mają 5 lat, jeszcze jakoś nie zauważasz zróżnicowania ich potrzeb ze względu na płeć?
0: I są różnice i to jest właśnie takie ciekawe, bo razem się wychowują i tak mocno na przykład się zaznacza po jakimś czasie właśnie płeć dziecka. Co jest takie dziwne, bo człowiek nie zaznacza tego. Ja na przykład cały czas swoje dzieci ubierałam jednakowo. No nieraz się spotykałam oczywiście ze złymi komentarzami, jak tak mogę. Jeszcze chłopiec, dziewczynka, ale ja to bardzo lubiłam i wiedziałam, że przyjdzie taki czas, że nie będę mogła tak zrobić. Więc byli jednakowo ubrani, byli gdzieś zawsze razem, te zabawki, wspólny pokój, ale po jakimś czasie nawet, że rodzic jakoś to narzuca, że jest wszystko wspólne, to i tak kształtuje się chłopiec, dziewczynka. I to jest niesamowite obserwować to. Robert ma już inne zainteresowania od Marty zupełnie. Robert kocha samochody, jakieś po prostu roboty. I ja mu tego na siłę nie wciskałam. Po prostu to jest niesamowite, jak się różnią. Nawet będąc koło siebie cały czas, tak? Razem.
1: A chodzą razem do grupy w przedszkolu,
0: tak,
1: czy oddzielnie?
0: Tak, są razem. Ja widzę tego plusy, oni różnie. Nieraz są sobą zmęczeni i też potrzebują wytchnienia. I często jest tak, że jak któreś się przeziębi i któreś może iść do przedszkola, któreś jest w domu, to dostaje od nich sygnał. Martusia często tak do mnie mówi, że o, odpocznę sobie od Roberta. Dzisiaj jest fajny dzień, czyli potrzebują.
1: A bierzesz pod uwagę to, że ich rozdzielisz na jakimś etapie edukacji?

0: To znaczy tak, na pewno szkoła podstawowa to będą jeszcze cały czas razem i myślę, że taki start liceum, jakieś technikum, jaką drogę wybiorą, to wtedy pewnie się im drogi rozejdą.
1: Mhm.
0: A teraz myślę, że dobrze, że się trzymają razem. Marta kieruje Roberta zawsze dobrze. Zawsze ma Roberta pod skrzydłami swoimi.
1: A jak ty obserwujesz ich relacje?
0: No ich relacja to nie jest taka typowo bliźniacza, bo często się mówi, jaka więź, bliźniaki. Nie, u mnie to jest po prostu typowe rodzeństwo. Ja bym powiedziała, że bardzo typowe. Kłócą się, biją, szarpią, są przejawy miłości, ale bym powiedziała bardzo delikatnej miłości. Więcej to jest tylko rywalizacji o mnie, o zabawki, o czas. Po prostu no, takie typowe rodzeństwo.
1: A ty masz rodzeństwo?
0: Tak, ja też mam rodzeństwo, dwie siostry.
1: Mhm. I jak to wspominasz? Czy podobne były relacje w dzieciństwie, zabawy? No pewnie też kłótnie, ja też mam siostrę, więc życie w rodzeństwie to nie jest idylla, ale rzeczywiście jest to bardzo wyjątkowa relacja.
0: Tak, ja mam dwie siostry, tak, jedna jest ode mnie starsza 5 lat i z nią była taka relacja, że też właśnie się biłyśmy, nie chciała się za bardzo już ze mną bawić, gdzieś czuła tą różnicę wieku, no czuła się starsza. I też tak było typowo po prostu, jak to w rodzeństwie. Nie było też takich miłości wielkich. Mhm. A kolejna siostra to znowu bardzo duża różnica wieku, bo młodsza o 13 lat. No i ja ją do tej pory traktuję tak, że to jest taka moja mała siostrzyczka. I już taka zostanie. Ja ją po prostu tak jakby trochę wychowywałam, bawiłam, przewijałam. No takie miałam po prostu swoje dziecko.
1: W swoich mediach społecznościowych bardzo podkreślasz to, że chciałaś zostać mamą, że ty bardzo lubisz macierzyństwo, że to jest dla ciebie spełnienie marzeń i też wyróżnienie. Na czym to wyróżnienie polega?
0: Tak, bycie mamą bliźniąt i w ogóle mamą to jest ogromne wyróżnienie. Ja po prostu, nie wiem, miałam w sobie taki ogrom miłości, że wiedziałam, że musi się to zadziać, muszę zostać mamą, żeby tą miłość upuścić w stronę tych dzieci. No właśnie na te dzieci czekałam bardzo długo, bo te 6 lat starań to no nie był łatwy czas. I nawet sobie tak pomyślałam, Boże, jak się urodzą, to ja im trochę współczuję, bo ja ich tak zakocham. No i tak się dzieje. Moje dzieci mają 5 lat i śmiejemy się, że jeszcze nie nocowały nigdzie poza domem. Są po prostu cały czas pod moimi skrzydłami. No czuję się wyróżniona. Nie wiem, bo nie każda mama po prostu doświadcza takiego macierzyństwa podwójnego, tej podwójnej miłości. No były podwójne obowiązki, ale to, co dostajemy od dzieci razy dwa, to jest niesamowite po prostu. I nawet w tej chwili, kiedy słyszę o 2 czy 3 w nocy, mamusiu, kocham cię, no to i tak po prostu, no nic nie jest ważniejsze.
1: Mhm.
0: No to jest piękne. I naprawdę mam, nie wiem, zawsze miałam w sobie tyle miłości i pragnienia bycia mamą, że to jest niesamowite. Ja już czekając na te dzieci, nawet jest na Instagramie wspomniany taki post, że napisałam do swoich nienarodzonych dzieci.
1: Ale
0: list.
1: Gdy byłaś już w ciąży,
0: nie,
1: czy dopiero
0: nie.
1: Na tym etapie
0: na etapie starań, tak?
1: Tak,
0: napisałam taki list. I w ogóle zwracałam się w nim do Marty i Roberta. Ja po prostu te imiona z mężem mieliśmy właśnie już wybrane dużo wcześniej. Wiedzieliśmy, że będzie Marta i Robert. I napisałam list, że na nich czekam, że tęsknię i że będą takie momenty w naszym życiu, że będziemy beztrosko siedzieć na tarasie, jeździć na wycieczki, nie wiem, jeść lody albo oglądać bajki. No i teraz żyję tym właśnie życiem.
1: Wow, niesamowite. Wymarzyłaś sobie
0: tak,
1: to
0: tak,
1: życie.
0: Tak, ja nawet na Instagramie tam mam taki wpis, że żyję swoim wymarzonym życiem. Tak jest. Od losu bardzo dużo dostałam. Nawet bym się nie spodziewała, że aż tyle mogę dostać. Że warto było czekać, że nagroda po prostu czekała wielka.
1: Widziałam ten wpis, ale myślałam, że to jest taka trochę metafora, ale ja teraz słyszę, że
0: tak
1: to
0: się
1: jest
0: dzieje.
1: Prawda i rzeczywistość, więc warto marzyć. Z okazji 5 urodzin twoich dzieci pojawiła się taka rolka, no trochę z przymrużeniem oka, gdzie na początku jesteś z nimi, gdy oni są maleńcy, mają pewnie kilka tygodni, leżycie sobie razem w łóżku, no i na kolejne kolejnym zdjęciu leżą w bardzo podobnych pozycjach, ale już jako pięciolatki. No i ty tam piszesz, że nic się nie zmieniło w ciągu tych 5 lat. Z jednej strony nie, ale pewnie

0: Nie, też macierzyństwo i ten cały czas wiele cię nauczył.
1: Tak,
0: czego nauczyło cię macierzyństwo?
1: Mnie zmieniło, naprawdę zmieniło. Ja myślałam, że jestem osobą cierpliwą, dopóki nie urodziły się dzieci. Te pokłady cierpliwości w sobie mam, ale się powoli zawsze, ja się śmieję, że się wyczerpywały po prostu. No to jest ciężko o tą cierpliwość przy dzieciaczkach. I co mogę jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o ten czas 5 lat? No takie były przełomy i te zmiany następowały. Tak jak tam napisałam, że niby nic się nie zmieniło, ale jak tak wstecz się spojrzy, no to wiele. To jest po prostu, nie wiem, zmiana we mnie na lepsze, bym powiedziała. To jest tak, że niby ciężko przez ten czas było, ale człowiek zmienia się na lepsze.
0: A 3 takie główne rzeczy, cechy, które się w tobie zmieniły na lepsze?
1: O kurczę, co się zmieniło? Potrafię, nie wiem, potrafię, może tak, właśnie o tej cierpliwości, że niby te pokłady cierpliwości się kończą, ale potrafię być mocno cierpliwa do swoich dzieci. Potrafię bardziej o siebie zadbać. W sensie, nie pracuję zawodowo, jestem w domu, a potrafię dbać o siebie. Mhm. Że dzieci dodają mi takiej siły, że lubię zewnętrznie dobrze wyglądać. Otwartość do ludzi też, wyjście do ludzi. Niby w domu jestem, a uwielbiam spotkania z ludźmi. Mhm. Gdzieś taką moc zdobyłam. Chyba dzieci mi trochę dały takiej odwagi, mocy.
0: A co według ciebie jest największym wyzwaniem w byciu podwójną mamą, podwójnym rodzicem?
1: To tak. Nie wiem, jak jest też, jak ktoś ma pomoc. Ja tej pomocy nie miałam. Na mnie spadło wszystko. I pierwsze 2 tygodnie byłam z mężem, bo miał tacierzyńskie. Mm-hmm. I wiedziałam, że przez te 2 tygodnie muszę się wszystkiego nauczyć, żebym to ogarnęła sama. I no, nie jest to proste. Ale jeśli ja dałam radę, jako ja jedna, to wydaje mi się, że każdy poradziłby sobie.
0: A jakie były te momenty przełomowe w ciągu tych 5 lat? Co takiego zapamiętałaś, co było rzeczywiście takie ważne dla waszej rodziny? I pod kątem takich wyzwań rodzicielskich, jak na przykład, nie wiem, ząbkowanie, skoki rozwojowe, pójście do przedszkola, ale też może właśnie jakieś takie rzeczy tylko charakterystyczne dla waszej rodziny?
1: No u nas przełomem... Tak, skoki rozwojowe w ogóle były odczuwalne mocno. Ja myślałam wcześniej, jak poczytałam jakieś poradniki dla rodziców, że to jest, nie, to jest na pewno jakaś nieprawda. U nas się mocno zaznaczały, rzeczywiście dzieci dawały w kość w pewnym momentach swojego życia, ale przełom to pójście dzieci do przedszkola. Jako 3-latki. Ja wcześniej, jak nie miałam dzieci, to mówiłam sobie, nie, ja tego nie potrzebuję, ja w ogóle pragnę mieć te dzieci w domu. Ale rzeczywiście to jest przełom. Nawet jak, tak jak mówię, nie pracuję zawodowo, a to jest dla mnie bardzo dobry moment, kiedy one właśnie poszły do przedszkola. Ja mam ten czas, gdzie mogę po prostu zająć się domem, przygotować, jak wracają, ten obiad zawsze mają domowy. Po prostu dbać o inne rzeczy w spokoju. Bo przy nich no to jest różnie, no tego spokoju brakuje, zawsze jest jakieś zamieszanie. Więc przełom ogromny, chociaż mówię, na początku byłam sceptyczna, że nie wypchnę tak dzieci, a jednak jak już miały te 3 latka, zapaliła mi się lampka w głowie. Boże, muszę mieć tą pomoc, bo tak jak właśnie zaznaczyłam wcześniej, ja z dziećmi cały czas byłam sama. Więc z żadnej pomocy i tak mówię, pomoc mi jest potrzebna, muszę znaleźć przedszkole. I to było tak przełomowe. I nie były to początki takie bajkowe dla nas, bo to też fajnie tak jak się powie, o idę, puszczę ich i super. Nie, to był pierwszy miesiąc, na szczęście tylko miesiąc takiego płaczu mojego i ich. Oni płakali bardzo, bo zostali wyrwani po prostu spod skrzydeł mamy do obcych ludzi i tam przedszkole na przykład nie było takiej adaptacji. Po prostu panie twierdził, że najlepiej jest zostawić dzieci na 1 godzinę, i wrócić po tej godzinie, ale tak na głęboką wodę.
0: Oh, wow.
1: Zamknąć drzwi po prostu.
0: Ja chyba 2 tygodnie chodziłam do żłobka z moimi dziewczynami.
1: I tak, i one płakały, wyrywane wręcz ode mnie. I ja po prostu zamykały się drzwi, ja szłam do auta i płakałam. Ja godzinę w tym aucie siedziałam, płakałam, ogarnęłam się, wracałam po nie. już były zadowolone, nie było płaczu. Panie mi tłumaczyły, że płakali na przykład tam 15 minut, tak? Żeby się

0: nie martwić. No i kolejny dzień, i kolejny, i każdy tak wyglądał. Później zwiększaliśmy ten czas, godzina, tam dwie. I po prostu coraz lepiej było. I po miesiącu, jak ręką odjął, przyszedł taki moment, że po prostu nie płakali. Poszli do sali, zadowoleni. I do dziś dnia chodzą zadowoleni.
1: W ogóle, jak obserwuję twoje media społecznościowe i czasami pojawiają się tam twoje dzieci, to wydaje mi się, że wy jesteście taką bardzo radosną rodziną.
0: A to dobre spostrzeżenie, bo ja nawet ostatnio Martusię przed snem zapytałam: Marta, powiedz mi o mamie coś, o swojej mamie, powiedz, jaka jest twoja mama, żeby się dowiedzieć po prostu, co ona o mnie myśli, co powie, byłam ciekawa. I ona mi pierwsze, co powiedziała, to: moja mama jest bardzo radosna. No to się ucieszyłam, że ona mnie tak odbiera, że po prostu ta radość jest w domu rzeczywiście duża.
1: Ale to też widać po twoich dzieciach, bo no można by było twierdzić, że wszystkie dzieci są wesołe, ale jednak nie wszystkie są cały czas uśmiechnięte. A twoje dzieciaki właściwie non-stop...
0: Tak, one tak zarażają, mają w ogóle tą radością. Uśmiech, tak, śmieją się ze wszystkiego, w ogóle cały czas są śmiechy, chichy. Są radosne, bardzo radosne są dzieci moje.
1: Mimo że to jest chłopiec i dziewczynka, to chyba są do siebie bardzo podobni.
0: Tak, myślę, że tak. Że są
1: Ale
0: podobni.
1: Tylko z wyglądu, czy też z charakterów?
0: Nie, z charakterów nie. Z charakterów są bardzo różni, bym powiedziała. Duża wrażliwość jest. Nie, wydaje mi się, że też jak rozmawiam z mamami, które mają chłopców, że chłopcy są wrażliwi bardziej i rzeczywiście u nas to widać, że Robert potrzebuje mamy blisko. I tak było od samego urodzenia, jak tylko panie położne położyły mi blisko siebie po porodzie dzieci, to Robert po prostu wtulił się w moją szyję i tak jakby mnie poznawał, a Martusia płakała, tak, krzyczała, nie wiedziała, co się dzieje, nie potrzebowała tej czułości, on od razu. I teraz jest też tak, że on jest taki właśnie wrażliwy, nie jest taki samodzielny, on wszystko po prostu mama musi, mama go musi przytulać, ubierać, z mamą śpi, no. Więc
1: cały czas?
0: Cały czas.
1: Często słyszę, gdy tam sobie trochę narzekam, że mi ciężko, że niewyspana, że zmęczona i tak dalej, to wiele osób mi mówiło, że teraz jest trudno, ale zobaczysz, będzie łatwiej, będziesz miała lepiej niż rodzice pojedynczych dzieci. Czy ty jesteś już w tym łatwiej?
0: Tak, ja jestem w tych łatwiej, więc cię pocieszę.
1: Kiedy to się zaczyna?
0: Powiem ci, że jest łatwiej. Znaczy tak, ja bym powiedziała, jak dzieci się już tak poznają w domu, że są oboje, już zaznaczają swoją obecność, że o, jest brat, jest siostra, widzą, mogą się jakoś ze sobą pobawić, to już zaczyna się łatwiej. U nas tak po trzecim roku właśnie już siebie zauważali, że mogą się razem z sobą pobawić. I ja na przykład zawsze wiedziałam, że to będzie plus, mając bliźniaki, ich razem, że oni mnie nie ciągają na zabawy. A ja na przykład nie jestem z tych takich mam, co tam chodzi w sumie na czterech, gdzieś ich wozi, udaje coś, robi. Nie, ja tak bardziej wolę z nimi pomalować, a oni, wiadomo, wariactwa różne robią razem i to jest super. Oni mnie nie ciągają, spędzają czas ze sobą, super to jest. I naprawdę to nadejdzie i dzieci się sobą zajmują. Naprawdę.
1: Okej, okay, dobra, odliczam do tego momentu. Dziewczyny już zaczęły się trochę ze sobą bawić, ale też mają ten etap, że lubią uciekać. Jak Ojej. Jedna ucieka w prawo, a tak. druga w lewo, to Pamiętam po prostu to. Człowiek stoi na środku i My ludzie, wtedy, pomóżcie mi.
0: Tak, wtedy myśleliśmy o zakupie tych takich szelek, wiem, po prostu smyczy, wiem. Bo nie dało się. Robert był taki uciekinier, że z nim się nie dało. I po prostu nieraz były takie sytuacje, że mówię: Boże, człowieku, że ty jeszcze żyjesz. Bo naprawdę ekstremalne rzeczy potrafią
1: no
0: zrobić.
1: No to właśnie, ja jestem na tym etapie. Ostatnio odkryłam, że moje córki potrafią wspinać się po ogrodzeniu żłobka.
0: O, tak. ciekawie.
1: Tak, uciekały mi właśnie. Za jedną pobiegłam w prawo, wracam po drugą, a ta tak. już jest w połowie
0: Dzieci
1: ogrodzenia.
0: Dzieci w ogóle w tym wieku nie mają takiego strachu w sobie. Mhm. W ogóle nie ma dla nich, że nie wiem, uciekają, że mamy mogą mnie widzieć. Nie ma takiego strachu. Co ja nieraz myślałam, o, schowam im się, wystraszą się, może to coś da. Nic nie dawało.
1: Tak, ja też widzę, że z drugiej strony to, ta ucieczka to jest frajda.
0: Tak, radość. tak, tak, tak. U nas jeszcze Robert po drodze zawsze z ogródka kamyczka do buzi wsadzał i uciekał. I to po prostu o, takie nie. było najtrudniejsze. Bałam się po prostu. On jeszcze się śmiał, bieg i z tym kamyczkiem w buzi. Mhm. No, to już w ogóle.
1: A poczucie humoru dzieci to też jest zupełnie tak, inny temat. Tak, to też jest tak. fajnie obserwować. A powiedz mi, czy gdy ty dowiedziałaś się, że to jest ciąża mnoga, to była radość, euforia,

0: i że super ekstra. Czy byłaś w tej grupie osób, które są trochę zszokowane i są obawy?
1: Dla mnie ogromna radość, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, dostaję od losu nie tylko dziecko, na które czekam, tylko od razu dwoje. To spełnia się moje marzenie i jeszcze po prostu dodatkowy bonus, dwoje dzieci. Więc pamiętam ten moment, jak lekarz mi mówi, że jest jeden zarodek i chwilę takiego jakby zawieszenia głosu i jest następny. To mówię, wow, tylko żeby już nie było kontynuacji, bo to tyle wystarczy. Ale mój mąż, siedzący obok, to też nie zapomnimy jego miny, musiał, nie wiem, był blady, nie wiem, co tam się wydarzyło. Pani doktor zapytała od razu, proszę pana, wszystko w porządku? I on nawet dobrze nie zareagował na to pytanie, nie wiedział, co się dzieje. On był przerażony chyba się wystraszył. Ja nie. Ja od początku się bardzo cieszyłam, bo nie wiedziałam chyba, co mnie czeka. O, bo to tak jest. Chyba człowiek nie wie, co go czeka.
0: Tak, ja myślę, że...
1: Nie jest gotowy i się cieszy na wszystko.
0: Że podwójne rodzicielstwo to jest jedna z tych rzeczy, których nie da się sobie wyobrazić, dopóki się tego nie przeżyje.
1: I tak jak mówimy, że tylko mama drugą mamę bliźniąt zrozumie, tak? Mhm. I bardzo mi się podoba, jak ostatnio widziałam twoją relację, że widziałaś wózek z bliźniakami i chciałaś krzyczeć, że będzie tylko lepiej, bo były gondole.
0: Tak, tak.
1: A ja mam coś takiego w sobie cały czas, że jak widzę wózek, który właśnie jest podwójny, to takie ukucie w sercu, taką radość, taką gdzieś bliskość. Też mam ochotę podejść do tej osoby, ją uściskać, coś powiedzieć.
0: Mam to samo. Nie bójcie się, nie robię tego.
1: Ja też nie, ale po prostu jest taka miłość do tych mam i takie, zaraz takie czuję, chciałabym wspierać po prostu, chciałabym wspierać tą osobę.
0: Mam to samo, bo
1: ale te
0: właśnie...
1: spojrzenia są takie dziwne, bo ja na przykład patrzę, przechodzę, widzę, ja się nieraz tam oglądam i takie widzę trochę poruszenie tej mamy. Czemu ja się tak patrzę? A ja, no nie wiedzą tak, że to patrzy mama też bliźniąt, więc pewnie to tak dziwnie trochę wygląda.
0: No bo z drugiej strony pamiętam, zwłaszcza właśnie z tego etapu, gdy dziewczynki były bardzo małe, że bliźniaki zwracają uwagę, przykuwają spojrzenia, wzbudzają ciekawość. Bardzo często było tak, że ktoś podchodził, zagadywał. Teraz już mniej, może też dlatego, że dziewczyny już nie są aż tak bardzo do siebie podobne. Jakoś z wiekiem to podobieństwo trochę się gubi i może nie widać, że są bliźniaczki. Ale były takie momenty, że nawet filmowano nas.
1: Znam to, ale powiem ci, że identycznie u nas po prostu pojawienie się gdzieś, jak wyjeżdżaliśmy z dziećmi z wózkiem bliźniaczym, to ja na przykład przez Krupówki spacerowałam sobie z dziećmi i nie mogłam przejść przez te Krupówki. Po prostu co chwilę byłam zatrzymywana. O, bliźniaczki, o! I każdy mnie zatrzymywał i naprawdę długo to się działo. Jeszcze nasze, mówię, tak były ubierane jednakowo cały czas. Teraz dosłownie, nie wiem, z rok, jak ich nie ubieram jednakowo, są tylko takie dni pojedyncze, że po prostu założę im to samo. No bo teraz to już wiadomo, jest nacisk. Mama chce mieć to, ja chcę mieć to. Ale mówię, zatrzymywana byłam, naprawdę. To jest niesamowite, że cały czas... I no, mnie to na przykład cieszyło, ja się czułam taka ważna. Że to ja idę, tak, to są moje dzieci, ja jestem mamą bliźniąt.
0: Tak, to jest miłe, pod warunkiem, że nie są przekraczane gdzieś tam granice, bo ja też pamiętam taką jedną rozmowę, byłam z dziewczynkami w parku i zatrzymały mnie dwie starsze panie i pytają, czy to dwóch chłopców, bo one jeszcze były wtedy malutkie, a ja też różnie je ubieram, więc często też były na przykład w niebieskich ubrankach, więc można było pomyśleć, że to chłopcy. Czy to chłopcy? Ja mówię, że nie. No to czy przynajmniej parka? Mówię, że nie, dwie dziewczynki, a panie do mnie nie szkodzi.
1: No tak.
0: Więc takich komentarzy.
1: No u nas to bardziej było tak, że jak miałam ich jednakowo ubranych mniejszych, to Robert był za dziewczynkę. Czyli ja nie wyprowadzałam z błędu ludzi, że jak podchodzili, o, jakie śliczne bliźniaczki, dziewczynki. Ja mówię, no tak, przytakiwałam. Nie wyprowadzałam z błędu, więc Robert był tą dziewczynką. Taką.
0: A opowiedz mi jeszcze o swoich dzieciach. Jacy oni są?
1: No Marta to jest taki mózg operacyjny. Tak, to jest osoba, która jest już na swój wiek, bym powiedziała, bardzo mądra i od samego początku zaznaczała to, że jest taka po prostu mądra dziewczynka. Rozważna, ale też bardzo uparciuch i bym powiedziała, że nieraz się zachowuje jak nastolatka. Ma dopiero 5 lat, więc nie wiem, co będzie za

0: chwilę. A Robert jest taki bardziej układny, wrażliwszy, taki bardziej przytulić się, mniej może wygadany, chociaż no tu różnie, od dnia zależy.
1: Jak ktoś już powie, to już powie, tak?
0: Tak, no na przykład jest bardziej taki skryty w sobie, bardziej nieśmiały, musi miejsce poznać, żeby się do kogoś odezwać, nabrać śmiałości, a Marta wychodzi do ludzi od razu, jakaś rozmowa, jest śmielsza.
1: A co wy lubicie robić jako rodzina? Macie jakieś swoje rytuały, jakieś swoje ulubione rozrywki, pasje, nie wiem, aktywności sportowe?
0: Tak, lubimy wyjazdy, często takie jednodniowe, takie zwiedzanie. Może ktoś by pomyślał, z dziećmi się nie da, z takimi małymi, bo tak naprawdę już ze 3 lata z nimi jeździmy na takie jednodniowe wypady i my to lubimy i nam się to sprawdza. My zwiedzamy, oni zwiedzają, no może nie mają wyboru, może to lubią, nie wiem, ale taką aktywność właśnie zoo zwiedzić, jakieś miejsca, miasta, to bardzo. No i aktywności takie, no to już z mężem tak naprawdę robią, rowerami lubią jeździć. Mieliśmy taki cel z mężem, żeby przed 3 urodzinami umieli już jeździć rowerem. Nie wiem, tak nam przyszło na myśl, że muszą już po prostu jeździć, no i jeżdżą. I tak, i mąż ich zabiera na takie rowerowe wycieczki. To jest ich taki już świat. Ja im to pozostawiłam. Ja nie jestem rowerowa.
1: A jeżeli chodzi o te jednodniowe wypady, no bo spotykamy się w czasie wakacji, myślę, że to mogłoby być fajną podpowiedzią dla tych, którzy może nie mają możliwości na dłuższy urlop. To co byś poleciła?
0: Ja lubię wracać do Krakowa. Tam spacery, karmienie gołębi. Gołębie okazały się w ogóle najlepszą atrakcją. Więc tam dzieci, jak sobie człowiek posiedzi w rynku, to naprawdę jest co robić. Dzieci sobie biegają z gołębiami. Jak jest pogoda, to jest tam pięknie. Naprawdę, tam warto pospacerować, pyszne lody zjeść. Na Kazimierz pójść.
1: Tak, to zdecydowanie też polecam, a na Kazimierzu też słynne zapiekanki.
0: O, zapiekanki polecamy. Tak, tak, to już chyba są słynne.
1: Tak, chyba wszyscy je lubią. Macie za sobą, jak napisałaś, póki co, podróż życia. Byliście we Włoszech. Piękne relacje wrzucałaś w media społecznościowe. Jak się przygotować na taki zagraniczny wyjazd z bliźniakami?
0: Nie da się przygotować, bo i tak jest chaos.
1: Nie.
0: Nie da się. I tak jest chaos, a najbardziej była walka o to, ile zabawek można zabrać w walizki. No do dzieci to nie dociera, że jest ograniczona liczba miejsca w walizce. Tak więc to było trudne, że mogą wziąć jedną swoją zabawkę. No i tak jak mówię, nie da się przygotować. Tu nie ma takiego rozwiązania. Po prostu będą różne sytuacje takie, spięcia, jakieś nieporozumienia czy chaos, ale to po prostu myślę, że nieważne jest, bo te wakacje i tak to wygrywają. Ten czas razem i nam się udaje, że po prostu taki wyjazd. Teraz napisałam, że to był wyjazd życia, aczkolwiek to nie była nasza taka pierwsza duża wyprawa, ale pierwsza taka, gdzie dzieci były już świadome, że jadą. Żeśmy zrobili w ogóle taką listę na lodówce, kalendarz i oni sobie skreślali każdy dzień, że wiedzą, kiedy będą wyjeżdżać, odliczali, więc to było takie niesamowite. Więc czuliśmy tą atmosferę, to napięcie wyjazdu, że się zbliża. I to takie było, że pierwszy ich wyjazd taki, który po prostu przeżyli. Tak świadomie. Jechaliśmy w ogóle w dzień, te 11 godzin nam podróż zajęła i zawsze to był jakiś tam wyjazd z małymi dziećmi na noc, więc to też była ta różnica, więc taka przygoda życia. No i tam się wiele wydarzyło, naprawdę fajnych rzeczy.
1: A najfajniejsze wspomnienia z tego wyjazdu?
0: Najfajniejsze wspomnienia to te widoki i ten zachwyt dzieci, że takie wow, zawsze ja uwielbiam z nimi zwiedzać, patrzę na nich i mnie to już cieszy. Ja na przykład mężowi powiedziałam, że ja chyba nie wyjeżdżała, gdybym dzieci nie miała, bo po prostu ja czerpię tą radość, kiedy widzę, jak oni się cieszą na tych wyjazdach, kiedy widzą wodę, basen, nawet budkę z lodami, tak? Ich wszystko cieszy. I po prostu mi się to podoba, że po prostu powinniśmy się uczyć od dzieci. Tej radości takiej, beztroskiej takiej, po prostu ze wszystkiego potrafią się cieszyć.
1: Czyli ty nie jesteś w grupie osób, które chciałyby samotnie czy też samodzielnie podróżować?
0: Nie wyjeżdżałabym chyba. Po prostu bym chyba siedziała w domu, gdyby nie dzieci.
1: No ja też zdarzyło mi się parę razy w życiu, ale zdecydowanie uważam, że podróże są najpiękniejsze, gdy możemy dzielić właśnie ten zachwyt, te przyjemności, te fajne miejsca.
0: To tak, dzieli.

0: To po prostu cieszy, że ja widzę, mi się podoba i cieszę się, że ktoś to widzi ze mną. Tak, to jest ten moment wyjazdów najfajniejsze właśnie te momenty, że z kimś. No, ale było tam też ciekawie, muszę tutaj powiedzieć o tym, jak byliśmy w parku rozrywki Gardalandzie. W ogóle co ciekawe, ten Gardaland we Włoszech jest z 1975 roku, a robi ogromne wrażenie i my byliśmy pod ogromnym wrażeniem tego wesołego miasteczka. Spędziliśmy tam cały dzień. I to właśnie była taka przygoda chyba najkonkretniejsza z tego wyjazdu, no bo wiadomo, to była radość dla dzieci największa, jak było wesołe miasteczko. I tam był taki fajny moment, jak Martusia i Robert widzą takie duże maskotki, których nie można kupić, niestety, trzeba je wygrać. No i tata zaczął grać w grę, żeby po prostu wygrać maskotkę. I udało mu się. Mamy maskotkę. No ale tu oczywiście mamy bliźniąt, wiedzą, że jedna nie wystarczy.
1: No właśnie, już mi się zapaliła lampka.
0: I po prostu to nawet musi się kolor zgadzać, a już w ogóle brak maskotki, no to już była afera, był płacz. No i Robert został bez maskotki i robiliśmy wszystko. Tata próbował grać, no i się nie udało. Tak więc będziemy to wspominać pewnie długo, bo ta maskotka Martusi, no to wyszła nas drogo po tym, jak przegraliśmy kolejne pieniądze na kolejne próby. Tak więc będziemy mieli co wspominać, ale Robert później jakoś nas usłuchał i zadowolił się po prostu później czymś tam dodatkowo, jakiś zakup zrobił.
1: No ale to też myślę cenne doświadczenie i myślę, że to też jest taki plus rozwijania się w rodzeństwie czy właśnie w rodzeństwie bliźniaczym i taki zasób na przyszłość, no bo nie zawsze dostajemy to, czego chcemy.
0: Tak, i oni chyba teraz to dopiero zauważają i chyba musimy właśnie im zacząć tak robić takie sytuacje, bo teraz to cały czas było jednakowe dla naszego też spokoju. Kolor ten sam, wszystko to samo, a teraz chyba warto będzie zaznaczać, że to nie jest tak, że jedno może mieć, drugie nie. No na przykład taka sytuacja nas teraz spotkała. Martusia z Robertem chodzą na dodatkowy angielski z przedszkola i Martusia została wybrana do występu, a Robert nie. No Robert jest bardziej uważny, znaczy przepraszam, Marta jest bardziej uważna na zajęciach, a Robert nie. I po prostu pani tak wylosowała te dzieci takie bardziej uważne, które się nauczą piosenki, żeby występować publicznie. No i Robert tak, no dziwnie mu to było. To była pierwsza taka ich sytuacja.
1: No i jak ty tym zarządziłaś jako mama?
0: Tak, musiałam mu wytłumaczyć. Przede wszystkim powiedzieć, że musi na przyszłość się wziąć w garść i za naukę, że wtedy po prostu pani go na pewno następnym razem wybierze, że musi być bardziej taki, no, że słuchać paniom, a nie rozrabiać na zajęciach angielskiego. No i chyba to dotarło do niego. On chyba to rozumie. Mi się tak wydaje, że zrozumiał. No chociaż było tak troszeczkę mu smutno. Jeszcze jak już na występie zobaczył Martę, to do mnie mówi, mamo, ja też tam chcę być. Na tej scenie, tak? Bo tam widział swoich kolegów z przedszkola, a on jest po drugiej stronie.
1: Aż poczułam ukucie w sercu. Słuchaj, gdy u mnie się pojawią pierwsze takie sytuacje, będę do ciebie pisała.
0: O matko, dobrze. Postaram się pomóc.
1: A więcej bliźniakowych treści znajdziecie na Instagramie u Agaty Magnuckiej. Bardzo dziękuję.
0: Ja również ci bardzo dziękuję.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

kisses. And in time may go.